0: się.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym.

zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: do brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Nam jedna szarża.

uliczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej. Jak mnie otworzysz, to się dowiesz, jak topi się w

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Ale powrót.
1: Jak na
0: ale
1: powrót, grał,
0: ale comeback. Wrócił z wakacji.
1: Tak jest. Jakby to powiedzieć, wypoczęty, opalony, grubszy. No co jeszcze?
0: Znaczy, dobrze, że ty to powiedziałeś, bo przynajmniej ja już nie muszę się pastwić nad tobą. Ale za jedno musimy ci wszyscy podziękować.
1: Mianowicie?
0: I ja myślę, że tutaj zaraz słuchacze się odezwą i też to docenią. Kuba przywiózł z ciepłych krajów piękną pogodę, piękne słońce, wysokie temperatury. W Łebie 44 stopnie Celsjusza. Tak? Widzimy to na mapie.
1: To jest jakiś hit, to jest chyba, nie wiem, zrządzenie nosu. Nad morze znowu wrócę i znowu będzie ciepło i znowu różnica temperatury między wodą a powietrzem będzie 1 stopień. No faktycznie, coś się tutaj pogmerało w tych termometrach IMGW i nagle okazuje się, że w Łebie termometry i ta stacja bazowa, która tam jest ulokowana i podaje informacje, pokazuje, że 44 stopnie. No.
0: Ale żeby nie było, w Przemyślu 7,5, czyli generalnie te termometry działają. Mamy dzisiaj sporą amplitudę, różnicę temperatur wynoszącą 37 tak, stopni Celsjusza.
1: Działają,
0: pięknie,
1: ale słabiutko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A z drugiej strony nawet taki zwykły termometr IMGW może mieć poniedziałek troszkę gorszy.
0: No, zdarza się. Tak, chociaż słuchajcie, końcówka lata nie najgorsza.
1: No to prawda. Zdecydowanie dzisiaj zachmurzenie duże, co prawda, ale po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia także będą się pojawiać. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu suma opadów miejscami do 10 litrów wody na metr kwadratowy.
0: No to jeszcze czas na temperaturę, bo dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrach od 17 do 20 stopni Celsjusza. I tak jak powiedziałem, no to całkiem przyjemnie. Poza tym nieco chłodniej może być na wybrzeżu. Mimo tej Łeby i 44 stopni Celsjusza, tam dzisiaj około 16 kresek powyżej zera. No i jeszcze w rejonach podgórskich 15.
1: To ja króciutko o wietrze, bo on dzisiaj słaby i umiarkowany.
0: A ciśnienie? Jakie tam jest? Bo u mnie pokazuje 1013 hektopaskali w tym momencie.
1: No.
0: A w południe?
1: A w południe.
0: W Warszawie.
1: A w Warszawie.
0: Będzie.
1: Nie, 1010.
0: To całkiem nieźle.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dobrze, w takim razie jesteśmy w komplecie, jesteśmy w dobrym składzie, a dodatkowo jeszcze trzeci bliźniak zaraz do nas dołączy, więc dzisiaj naprawdę wybornie będzie, wybornie.
0: Oj, nie możemy się doczekać spotkania z wami oczywiście. Co dobrego po weekendzie u was? Dajcie znać.
1: Albo po urlopie, co tam ciekawego u was? Można pisać, można się także nagrywać.
0: Patryk Kuniszewicz.
1: Kuba Marcinowicz.
0: Mówimy wam razem.
1: Dzień dobry!

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: 10 minut. Już po godzinie 6 PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak zaglądamy sobie do aplikacji. No, pan Kuba to chyba nie był na urlopie, bo to dzień dobry, tak bez przekonania, bez energii.
0: Nie, to właśnie nie.
1: To jest brutalne
0: zderzenie z rzeczywistością po urlopie.
1: To zróbmy próbę.
0: Dobra, to teraz
1: bo
0: będziemy.
1: Maroś z Warszawy tradycyjnie pisze, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry!
1: Ładnie.
0: Lepiej,
1: przecież zobaczymy, lepiej czy drugi Kuba, trzeci bliźniak, też był na urlopie. Dzień dobry, panie Jakubie.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
1: No jeszcze ja, dzień dobry, Patryku, cześć. Po tym tygodniu człowiek jak szmata po prostu.
0: Czy to jest taka szmata, taka fizyjnowa?
1: Nie, to jest taki ręczniczek, który wodę z samochodu zbiera. To jest taka...
2: Ja wiem, oni na basenie rozdawali takie na twarz, takie mokre, żeby sobie położyć.
1: To jest produkt premium. Premium. Dobrze, że jesteście.
0: No, ty również. No, że wytrzymałeś.
1: Ej, to było bez przekonania.
0: Tydzień bez nas, no.
1: I teraz oczekuję suweniru.
0: Będą prezenty, oni za chwilę przywiozą wam coś z podróży, z wakacji, więc będą prezenty. Ale będzie też grze zagadka. Cóż to jest? Dobrze. Ale bo w szczegółach
1: tylko
0: chwilę.
1: właśnie, bo wy zapomnieliście już. Tak. My mamy pewien rytm.
0: Wiem.
1: Już 12 po, a 10 po wiadomości drogowe.
0: No to już ruszamy. Gonim, ile fabryka dała.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Kilkukilometrowy korek obserwujemy na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A wzmożony ruch utrzymuje się także w województwie lubuskim i na autostradzie A2 na wysokości Świecka i na autostradzie A18 w pobliżu Olszyny. Mowa oczywiście o jezdni w kierunku Berlina. Na ekspresowej 7 w województwie mazowieckim pomiędzy Grójcem a Białobrzegami ciężarówka uderzyła w bariery na kilometrze 426. To są okolice miejscowości Zaborów. Jedna osoba została w tym wypadku ranna, a do tego zdarzenia doszło chwilę po godzinie 1 w nocy, czyli kilka godzin temu. Zablokowany jest tam nadal jeden pas w kierunku Krakowa. Poranne spowolnienia, właściwie poranne godziny szczytu już zaczynają się na innych także trasach mazowieckich. Zakorkowana jest droga krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także droga krajowa numer 7 na północ od Warszawy oraz ekspresowa 8 w samej stolicy pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie małopolskim. Tu

0: Tutaj coraz większy ruch na autostradzie A4, jak to bywa o tej porze, przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także na obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut już po godzinie 6 jedziemy z wami. Co u was słychać? Jak wygląda dzisiaj wasza drogowa sytuacja? Dokąd dzisiaj zmierzacie? Proszę pisać, proszę się także nagrywać.
3: No i uwaga, uwaga, bo my mamy też informację zwrotną od was, jak wasz poranek.
4: Halo, halo, PRK, dzień dobry panowie. Kurczę, ja się zastanawiam, co wy pijecie, co wy jecie na śniadanie, że macie tyle entuzjazmu z samego rana w swoich głosach. Przecież na 6 do pracy to wy wstajecie co najmniej o 5. I się zastanawiam, co was tak napędza. Ja dziś wyjątkowo wstałem też o 5 rano. No, jeszcze dwie godziny potrzebuję, żeby się ogarnąć. Masakra. Kubę, witamy z powrotem. Cieszymy się, że jesteście w komplecie. Dobrze bardzo się was słucha we dwóch. Superancko. Szybkie pytanie przy okazji. Lecę ze Środy Wielkopolskiej do Gdańska. Poproszę o aktualizację, co mnie tam czeka. Mam nadzieję, że niewiele. Pozdrawiam, Małcin.
2: Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, fajnie.
3: To
2: fajnie.
3: Co było na śniadanie?
0: Ja piję herbatę.
2: No
0: na
2: ja
0: przykład.
2: Na razie kawkę jeszcze mam.
3: A ja się nie kładłem spać. I stąd tyle energii jeszcze z weekendu.
2: Co ty brewi?
3: Nie, no nie
5: głupoty, głupoty.
2: Komu? Ale nam to nie.
3: Małcin, ja mam
2: nie.
3: Ich. Jak ich zobaczyłem, to no jakoś tak gęba sama się uśmiechnęła po prostu.
2: Dobra, ja mam prezent.
3: A oni mają mnie.
2: Ja mam prezenty, to zanim prezenty, to ty trasa, proszę.
3: Środa Wielkopolska, Gdańsk, S5, czyściutko, leć przed siebie, ale pamiętaj, że jak wjedziesz na A1, to będziesz miał brutalne zderzenie z rzeczywistością, bo od nowych marzów mamy roboty drogowe, na razie bez utrudnień, potem pelplin, ale na razie to wszystko wygląda całkiem czysto. 300 km, 3 godziny.
2: A ja mam dla was prezenty z wakacji.
0: No,
2: tak, mam prezenty, ale na początku będzie zagadka. To musicie zgadnąć, co wam przywiozłem. Możecie pytać słuchaczy i możecie prosić o pomoc.
3: Ale to teraz będzie
2: pierwsza
3: zagadka?
2: Pierwsza podpowiedź. No. Dawno z tego nie korzystaliście.
3: Klątwa faraona.
0: Sztabki złota.
3: Przywiózł nam, wiesz co?
2: No to nie. Tylko kombinujcie dalej.
3: Sztabki?
2: Dawno z tego to nigdy nie korzystaliście.
0: No to dawno to jest. Nigdy to jest dawno.
2: Dobrze. Dawno z tego nie korzystaliście. Jeśli macie jakiś pomysł, cóż to takiego jest, proszę bardzo, można napisać w aplikacji.

0: No, kombinujecie? Coś wam wpadło do głowy? Cóż to
1: dawno
0: może być?
1: Dawno tego nie używaliście.
0: Dawno z tego nie korzystaliście.
2: A maszynka do golenia.
0: Jest bardzo, bardzo prawdopodobne, ale no nie, no. Nie.
1: Wiem! Wziął z hotelu ten darmowy zestaw shaving kit.
0: Tak. Nie.
2: Aha.
1: Nie.
0: Nie. Chcecie jeszcze jedną podpowiedź?
2: No, jakbyś mógł.
0: Ale teraz będzie taka gruba, że ja nie wiem, czy ja mogę w ogóle powiedzieć to.
1: To gruba.
2: Gruba.
0: Znaczy nie gruba, nie, w sensie przestań łapać
1: słowa. A on też trochę przytył po tym tygodniu. Może nam jedzenie przyniósł po prostu.
0: Nie, właśnie nie, jedzenie nie.
1: Wziął z tego, wiesz, tam all inclusive, nie?
0: Excuse me, only excuse me, to się ma nazywa. Dobrze, w Polsce,
2: no dawaj,
0: słuchajcie, w Polsce jest to zakazane.
1: Ale podpowiedź.
2: Rzeczywiście grubawa, taka podpowiedź.
1: Grubawa, ja to już nie chcę tego słowa.
2: Nie, nie, to
0: ale nie, spokojnie, to, nie.
1: Za blisko jest Komenda Główna Policji.
0: Tak. No, no, przyjdziemy po prostu z jakichś rzeczy dziwnych takich.
1: Aha. Właśnie powiedziałeś, że w Polsce jest zabronione, no, nam to przywiozłeś.
0: No, no to jest, no tak wyszło, ale za to cię nie wsadzą do więzienia.
1: A ciebie?
0: No ja, skoro jestem, to jestem.
2: Aha.
0: A przewiozłem przez, proszę ja ciebie, granicę.
2: Mm-hmm.
0: No więc proszę, dawno.
1: Nurkował.
0: Z tego nie korzystaliśmy.
1: 10 dolców zapłacił tylko po to, żeby nam tej rafy koralowej
0: nie wolno.

0: Nie, nie wolno.
1: To
0: nie,
1: a no to ja ci mówię, że jest zabrane.
2: To by cię dożywotni zakaz byś dostał wjazdu.
3: Do Egiptu? No dlatego tak. Tu jesteś, a nie w Egipcie.
2: Dobrze. I w Polsce jest to zakazane.
0: I w Polsce jest to zakazane. Pomóżcie, słuchajcie.
2: Tak. No, pomóżcie.
3: Ja zgłupiałem troszkę.
0: Człowiek dawno tego nie używał.
2: Tak.
0: I w Polsce jest zakazane. To zakazane.
3: I Kuba się uśmiecha od ucha do ucha, czyli to jest coś miłego.
2: I dzięki temu, jeszcze jedną podpowiedź.
3: O,
2: i dzięki temu życie można... smakuje inaczej, na przykład.
3: O.
0: Coś do jedzenia.
2: Nie.
0: Durian, ale on w Egipcie nie rośnie.
2: Kombinujcie,
3: to była metafora chyba, Patryk.
2: Troszeczkę tak, to nie jest...
0: Ja ci, ty jesteś literat, to ty odgaduj w takim razie. Ja to chcę po prostu.
2: Pomóżcie im, bo nie dostaną tego prezentu. No nie ja będzie opcji, no to trzeba pomóc. No,
0: jakieś propozycje?
2: Tak, właśnie. Pomysł to proszę bardzo pisać, można się także nagrywać. Cóż ciekawego przywiozłem tym dwóm.
0: A może jakieś paliwko? 100-oktanowe. Chociaż nie, u nas nie jest zakazane, też mamy.
2: Nie. Przestań.
0: To taki super taki ten.
2: To życie smakuje.
3: Coś tańszego na pewno. No wiesz, że Kuba ma węża w kieszeni.
0: Masz rację. Właśnie, więc on to musiał dostać za darmo. Wziął z hotelu.
2: O, jest cieplej. Ciepło.
0: Za darmo z hotelu.
2: No.
3: No.
2: No, to myślcie.

0: No jak tam? Moje ananasy? No, już coś?
1: Ananasy! To była czwarta podpowiedź.
2: Nie, w Polsce są legalne.
0: Są legalne, dostępne, a tutaj jakby z dostępnością jest pewien problem. Bo nie wiem, czy legalizacja jakby byłaby, jest chyba, ale
2: to zaraz. Dostępność to jest... Nie zmieniasz zeznania.
0: No nie zmieniam, próbuję wam pomóc. No, nie zmieniam od razu.
2: Nie wiem.
0: Czyli dawno z tego nie korzystaliśmy, to jest pierwsza podpowiedź. Później w Polsce, no zakazane może to...
1: Zabronione, tak?
0: Zabronione.
1: Poczekaj, że... wpisuję, co jest legalne w Egipcie, a zabronione.
2: Czyli skoro z hotelu to przywiozłeś, może kablówka egipska.
0: Tak, z 20 metrów.
1: Już mam. W Egipcie legalne lub powszechne bywają zachowania i kwestie, które w Polsce są uregulowane zupełnie inaczej.
0: Aha, no super. No, AI szaleje po prostu.
1: Muszla. Nie napisali jaka, czy z oceanu, z morza, czy z... hotelu,
2: z oceanu.
1: Może zabrał
0: nie
1: nam...
0: przewiózłbyś tego przez ten.
1: Właśnie. Polak potrafi.
0: Dzięki temu życie smakuje inaczej. Muszla? Nie. Chociaż to zależy jaka, no.
1: Bakrzysz, negocjacje.
0: Negocjacje.
1: Leki. Zapytałem, bo ja wziąłem koło ratunkowe, wiesz? Pytanie
2: do przyjaciela.
0: Tak. Ostatnia deska ratunku. Albo wymyślacie...
1: Deska. Muszla.
0: Deska, muszla. Albo wymyślacie, albo zabieram do domu, no.
2: No to wymyślamy.
1: Ale jeszcze może... Ale. 6:30. Czas na informacje drogowe.
0: Proszę.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. Jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii oraz na krajowej 7 przed Warszawą od strony Nowego Dworu Mazowieckiego i Łomianek. Zakorkowana jest także krajowa 60 jedynka na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także przybywa samochodów na drodze krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą. Zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a zatem przed Krakowem od strony Rzeszowa. Podobnie Zakopianka przed Krakowem od strony Myślenic, zwłaszcza na fragmentach remontowanych w Gaju i w Libertowie, ale także wcześniej w Mogilanach i w Głogoczowie. W województwie śląskim także coraz większy ruch na wielu trasach, chociażby na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także na krajowej 1 niedaleko Pszczyny oraz na ekspresowej 1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką. Jeszcze jedna informacja, autostrada A4, ale na Dolnym Śląsku. Na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic cały czas przyda się dużo cierpliwości na jezdni w kierunku Drezna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jak wam idzie, orły, sokoły, herosy, bo na
1: kumin?
0: Razie to...
1: Kardamon? Co? Szafran?
0: Słuchajcie...
1: Zaatar?
0: To może jeszcze jedna podpowiedź.
2: Właśnie.
0: To już będą 4 podpowiedzi. Jak teraz po tych 4 podpowiedziach nie zgadniecie, albo słuchacze wam nie pomogą, to ja to zabieram do domu i sam będę z tego korzystał.
1: Korzystam.
2: No to my idziemy z tobą.
1: Czy to zjesz, spożyjesz to?
0: Nie. Dawno z tego nie korzystaliście, to była pierwsza podpowiedź.
2: Tak.
0: W Polsce jest to no, trudno dostępne, niedostępne, zakazane wręcz prawie. Prawie, podkreślam prawie. Dzięki temu życie smakuje zupełnie inaczej. I uwaga teraz, największa podpowiedź. Dawno nie mieliście tego w ustach. A to już niech każdy sobie pomyśli tam, czego nie miał i już, dobra? Nie mów, nie mów! Dobra, zagram lepiej.

0: 21 minut jeszcze do godziny 7. Przypomnijmy tym, którzy przed chwilą do nas dołączyli. My razem z Kubą jesteśmy po urlopie, co prawda urlopy jakby w zupełnie innych destynacjach, w zupełnie innych kierunkach. My rozjechaliśmy się. Natomiast tego urlopu ja... Jeszcze wrócimy po godzinie 7.
1: Ciebie też nie ominie.
0: Ja przywiozłem prezenty dla moich...
2: Podobno przywiozłeś.
0: Ukochanych współprowadzących.
1: Dawno nie mieliśmy w ustach.
0: Tak,
1: a w ogóle to w Polsce jest nielegalne.
0: No. Dzięki temu życie smakuje zupełnie inaczej. To były podpowiedzi.
1: To tak, no ktoś zaproponował papierosy i faktycznie. Nie. No ja to bym... Po co mi taki suwenir?
0: Nie.
1: Ale... Jest też propozycja, że to pewnie jakieś darmowe słodkości z recepcji. Idźcie w tę stronę, Małcin.
3: No widzę, że się z Małcinem dobrze kumamy.
1: Ale zaraz, jest jeszcze jedna odpowiedź.
4: Cześć, z tej strony Tomek. Jest to słomka plastikowa.
0: O, powiem szczerze, dobra, to ja wyciągam karty.
1: Znaczy, jeżeli to jest słomka,
4: to co?
1: Ja się obrażam.
4: Dlaczego?
1: Słomkę? Zaraz. Chłopie, to jest jak z kamieniem z jednej góry.
0: Proszę, plastikowe rurki do picia. Mam przygotę.
1: Ja rzucam fochem.
2: Wychodzimy, Patryk.
0: No ale co, no kulturalny, fajny i kreatywny prezent. Kiedy ostatnio pijesz z plastikowej słomki? Przecież to życie smakuje zupełnie inaczej. W Polsce nie znajdziesz.
1: Ja to nie wierzyłem.
0: Unia zabroniła to.
1: Ja nie wierzyłem, że Tomek trafił. Ja myślałem, że to będzie, że sobie z Tomek. Tego pośmiejemy się.
2: Kuba, mieliśmy cię za dobrego kolegę.
0: Ale chłopaki, no.
1: A nie za sknerę.
0: Ale nie... Ale to są...
2: Znaczy wiedzieliśmy, że ty masz węża w kieszeni. Ale aż takiego węża?
1: A co to znaczy, że to jest 2 złote łuki? No, to ale, już wiem, że z lotniska.
0: Ale nie fajna, nie?
1: Chopina.
0: Nie podoba się?
2: Warszawa Radom.
0: Ale plastikowa.
1: Kuba, co u ciebie?
0: Ale rozpakuj.
1: Z tobą już nie rozmawiamy.
2: No właśnie. Dobrze.
1: I już wiem, dlaczego ludzie nie lubią poniedziałków.

0: Wiecie co, naprawdę powiem wam szczerze, że ja z narażeniem życia i zdrowia przemycam to przez
1: granicę.
0: Nie
1: sądzę, że było twoje życie narażone.
0: A wy nawet...
2: Ty z nim jeszcze rozmawiasz?
1: Aha, dziękuję. Nie, ja w eter, tak powiedziałem.
0: Naprawdę. To jest towar, to tak...
1: Patryk, słyszysz w ogóle, ktoś mówi do nas?
2: Choćbym ślad.
1: Jakieś echo.
2: Brzęczy mi coś. To jest z prawej strony.
0: Ale nie,
2: znowu brzęczy.
1: A mnie z lewej.
0: Ale teraz wam coś powiem, zobaczcie.
2: Jak głosy słyszę, ale ja nie wiem, czy do lekarza nie trzeba.
0: 100% biodegradowalny materiał, czyli jednak da się zrobić rurkę plastikową.
2: I dalej mi coś brzęczy.
1: To są szumy uszne.
2: Tak myślałem.
0: Ty już słyszysz głosy we łbie.
2: Przebije się przez to. No. 6:50.
0: Tak jest.
2: Informacje drogowe.
0: Proszę bardzo.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 w województwie łódzkim auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 254. To jest węzeł Kutno Wschód. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden prawy pas w kierunku Katowic. Na autostradzie A1 utrudnienia utrzymują się także w województwie śląskim, pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice, gdzie trwa remont na fragmencie ponad 3-kilometrowym i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Uwaga na Zakopiance. Tutaj pomiędzy Krakowem a Myślenicami doszło do wypadku samochodu dostawczego. Pojazd wypadł z jezdni i wjechał do rowu na kilometrze 690. To są okolice miejscowości Jawornik. 3 osoby zostały w tym wypadku ranne i jezdnia w kierunku Zakopanego została całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy. Mamy utrudnienia także na innych trasach małopolskich, chociażby na A4. Pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, oczywiście w kierunku Krakowa. Podobnie na Krajowej 75 pomiędzy Brzeskiem a Jurkowem, a także na Krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj także już sporo spowolnień i sporo właściwie korków porannych się zaczyna. Chociażby na drodze Krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także na Krajowej 20 na odcinku Egiertowo-Żukowo.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was słychać dzisiaj o poranku? Jak wam zaczyna się ten tydzień i ten poniedziałek?
2: Dajcie znać, jak tam trasa w drodze do pracy, jak pogoda. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: To jeszcze prawie minutka i będzie godzina 7. Jak tam zaczyna się wasz poniedziałek i wasz tydzień? Startujecie w niego z dobrym nastrojem, z dobrym humorem, z uśmiechem, z dobrą energią?
1: Bo my mieliśmy dużo uśmiechu o godzinie 6 rano, kiedy zobaczyliśmy na mapie IMGW, że w Łebie 44 stopnie Celsjusza. Muszę was zmartwić, spadło 29 kresek.
0: Patrz, poprawili, no.
1: 15 stopni jest tylko w Łebie. Ale za to na Pomorzu najcieplej, w Kołobrzegu prawie 17 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zamościu niecałe 7 kresek powyżej zera.
0: Informacje pogodowe na ten poniedziałek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli ktoś dzisiaj wstał rano, odsłonił żaluzje, rolety, firanki, zasłonki i chciał zobaczyć piękne słońce, to bardzo prawdopodobne, że tego nie widzi, bo dzisiaj zachmurzenie duże. Co prawda, bo po południu sytuacja może się trochę zmienić, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam większe przejaśnienia. Lokalnie także pojawią się rozpogodzenia. Miejscami również będą pojawiały się dzisiaj przelotne opady deszczu. Na południu na przykład suma opadów miejscami do 10 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Najchłodniej dzisiaj w rejonie podgórskim Karpat, tutaj 15, na wybrzeżu 16 stopni Celsjusza, a na pozostałym obszarze kraju temperatura od 17 do 20 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany.
1: Ciśnienie. W Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali. Przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Tak właśnie zaczynamy tę godzinę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców z wami.
1: Lubimy to brzmienie o poranku. Nie dziękujcie. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: Pochmurno, aktualnie bez deszczu, mamy szarą jesień. Mimo wszystko życzymy całemu PRK i wszystkim słuchaczom cudownego dnia. Pozdrawiam Michał z córką Michaliną w drodze do szkoły.
1: Chociaż niektórzy dopiero co kilka dni temu mieli jeszcze piękne lato, 30 stopni.
0: No, to jest
1: w cieniu.
0: Oj, jak
1: wrócili z wakacji, z ciepłych krajów.
0: A,
1: i
0: pięknie.
1: Kolegom z pracy przywieźli słomkę.
2: W zasadzie są tacy, to nie żart.
0: Ale są też tacy, którzy mieli fantastyczny tydzień na urlopie i nie przywieźli nic.
2: To znaczy, chciałem przywieźć słomkę, ale tak mówię, nie.
1: Ktoś cię ubiegł, tak?
2: Takim łobuzem nie
1: będę. I dlatego ja zawsze powtarzam, w pracy nie ma kolegów, są tylko znajome twarze.
0: Naprawdę. Kiedyś jeszcze, jak pociągniecie sobie przez tę słomeczkę...
2: To co?
0: Jakiegoś takiego szejka waniliowego, to zrozumiecie.
1: A jakbyś tutaj postawił szejka...
2: O!
1: A byłeś tam...
2: To można zacząć rozmawiać.
1: To wtedy możemy pogadać. Tymczasem, co u was?
3: Dzień dobry, pytacie jak na drodze. Po lewej stronie wschodzące piękne słońce, po prawej burzowa chmura. Tak jest przy dojeździe 73 z Dąbrowy do Tarnowa. Za chwilę będę jechał na zachód, więc będę miał w lusterku piękne słońce, a przed sobą burzową chmurę. Pozdrawiam wszystkich, Norbert.
0: Proszę pamiętać, że z dużej chmury mały deszcz.
1: To teraz jeszcze.
2: Widzę mądrości życiowe. Na tym urlopie troszkę poczytałeś.
1: Czyli nie tylko krzyżówki były tak. No dobrze, sprawdźmy, co na trasie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aktualizacja, jeżeli chodzi o sytuację na Zakopiance, gdzie pomiędzy Krakowem a Myślenicami auto dostawcze wypadło z jezdni i 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. Trasa w kierunku Zakopanego była tam całkowicie zablokowana na kilometrze 690. Ruch był kierowany na objazdy. Dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację, że odblokowano już jeden pas. Ruch jest możliwy pasem prawym. No oczywiście obserwujemy tam dość spory korek, mimo że chodzi o jezdnię w kierunku Zakopanego. Zakopianka jest także oczywiście zakorkowana, jak to zwykle bywa o tej porze, przed Krakowem od strony Myślenic, w Gaju i w Libertowie. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4, także w Małopolsce, pomiędzy Bochnią a Krakowem, a także na obwodnicę Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice. Uwaga na autostradzie A1 w województwie łódzkim, na węźle Kutno-Wschód na kilometrze 254 auto osobowe uderzyło w bariery. W kierunku Katowic autostrada jest zwężona, dokładnie zablokowany jest pas prawy. W województwie mazowieckim już poranne godziny szczytu w pełni, tak można powiedzieć. Zakorkowana jest S8 w Warszawie na jezdni w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka. Podobnie Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą oraz Krajowa 7 na północ od Warszawy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Panowie, to proszę szykować tablice rejestracyjne, bo już za chwilę kolejna odsłona, jak zwykle. Co?
1: Przekonaj mnie, że warto, że nie będzie dzisiaj słomka do wygrania. Plastikowa.
0: Nie, no to nie jest słomka, to możemy dorzucić jako 6 nagrodę na przykład. Ale nie, dzisiaj 300 zł.
1: No dobrze, szczegóły za moment.

0: A można teraz powiedzieć, co za tablicę?
1: To nie, ale nie odpowiem na to pytanie.
0: Nie, no właśnie,
1: bo
0: nie możemy.
1: To my was pytamy. Ta. Mamy dwie literki i tu wtedy odgadujemy miasto.
0: No to i wtedy to jest taki prosty zestaw po prostu, że łatwe tablice rejestracyjne i będą takie trzy, ale mamy też trzy literki.
1: I wtedy odgadujemy powiat i mamy też mnóstwo nagród, bo czas na...
0: A właśnie.
2: Konkurs.
0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia i za każdą z tych tablic płacimy wam 100 zł, czyli razem za trzy zbieracie ile złotych?
1: Dwa pamięci. 300!
0: Bardzo ładnie. I te 300 zł można przeznaczyć na dowolne doznania motoryzacyjne. Można i super fajnym samochodem, i super szybkim, i można motocyklem, i terenowo, i po torze. Wszystko można, proszę pana. Tak. Wszyściusieńko.
1: I mamy te wszystkie nagrody dla was. Jeszcze Kuba z urlopu przywiózł słomki plastikowe. Znaczy, je dostałem. Chętnie oddam. Podobno to są bardzo tanie rzeczy.
0: Nie, to znaczy one... No dobra, no. No
1: bo można
0: no,
1: je normalnie wziąć
0: w Polsce, sobie z hotelu za darmo. Rarytas. Plastikowa słomeczka do napojów.
1: To tylko w restauracjach i miejscach takich. Idź sobie do sklepu, kupujesz plastikowe, jakie chcesz i grubość sobie wybierasz. A nie. Gdzie? Takie oto. Wszędzie.
0: To mi kup.
1: Ja ci kupię od
0: no,
1: ci.
0: No.
1: Nie, nie, nie, ja ci kupię? To ty mi darmowe, a ja ci mam kupić?
0: To jest interes życia po prostu. Dwie darmowe, ten, no.
1: Dobra,
0: no,
1: słuchajcie.
0: Dobra.
1: 22, tak 139, jest. 29, 29, czekamy na was.
0: Halo, proszę halo. Bardzo, halo.
3: Halo?
0: Halo, dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
0: Kto no. Po drugiej stronie?
3: Michał.
0: Cześć, Michale, Kuba z tej strony i Patryk z tej strony.
1: No i Michale, fantastycznie, że z nami jesteś. Dodzwoniłeś się jako pierwszy, w związku z tym ty dzisiaj będziesz odgadywał tablice rejestracyjne.
0: Tak
1: więc
0: jest.
1: Nie rozłączaj się, proszę, za chwilę dogadamy szczegóły.
0: A ja jeszcze cię dopytam, czy jak ty byś dostał w prezencie dwie słomki rurki, w sensie do picia plastikowe, to byś się ucieszył, czy nie?
3: A nie wiem, muszę to przemyśleć.
1: Przemyśl, bo wiesz co, myślę, że on jeszcze ma w zanadrzu. Myślę, że on jeszcze ma w zanadrzu, słuchaj, wiesz, w hotelu tu dają też żel pod prysznic za darmo.
0: Tak.
1: A nie, ten to sobie zostawcie.
0: Kapcie. Ale kapcie to ma.
1: Czyli już wiem, co tam nabrałeś. No, no. I trzeba było za bagaż, za nadwyżkę zapłacić. Michale, za chwilę do ciebie wracamy, nie rozłączaj się, a was poprosimy o tablicę dla Michała i wasze propozycje.

0: No proszę bardzo, i dostajemy od was informację prosto z trasy. Lecę sobie do Warszawy, a tu na A2 od 424 kilometra, czyli przed MOP-em Baranów Korek, jazda 20 na godzinę. Pozdrawia wujcie sam. No to normalka, niestety.
1: A na południu Polski Norbert pozdrawia i pisze: jasne, z dużej chmury mały deszcz. Od Tarnowa do Brzeska to około 30 kilometrów. To uważajcie, bo jak tam popada, zrobi się ślisko. Norbercie, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. 7:30 na zegarze, więc oczywiście informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na drodze krajowej nr 91 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Toruniem a Świeciem, dokładnie na kilometrze 175, doszło do dachowania samochodu osobowego. Mamy informację, że ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Kilometr 175 to miejscowość Zęgwirt, właśnie na krajowej 91. Zakończyły się natomiast problemy na Zakopiance pomiędzy Krakowem a Myślenicami w kierunku Zakopanego, gdzie w pobliżu miejscowości Jawornik doszło do wypadku samochodu dostawczego. Mieliśmy tam duże utrudnienia właśnie w kierunku Tatr. W tej chwili mamy informację, że jezdnia jest już tam całkowicie odblokowana i w kierunku Zakopanego utrudnień nie ma. Natomiast na Zakopiance, jak zwykle o tej porze podczas porannych godzin szczytu komunikacyjnego, zdecydowanie wolniej jedzie się w Gaju i w Libertowie, ale w kierunku Krakowa. Na A1C cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie łódzkim, dokładnie na węźle Kutno-Wschód, na kilometrze 254, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. W województwie dolnośląskim cały czas na autostradzie A4 utrzymuje się spory korek na fragmencie przygranicznym, jak to zwykle bywa w kierunku Drezna, ale także oczywiście przybywa samochodów na innych trasach dolnośląskich, chociażby na obwodnicy Wrocławia, na autostradowej obwodnicy Wrocławia, także na krajowej 5 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem oraz na ekspresowej 5 w pobliżu węzła Kryniczno.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Norbert przed momentem pisał: z dużej chmury mały deszcz od Tarnowa do Brzeska.
0: Pisał.
1: Gdzieś te chmury się tam unoszą, prawda? I może popadać. Norbert, a może ty też taką słomkę dostałeś od kogoś z Egiptu i przez nią spojrzałeś i zobaczyłeś chmurę deszczową, bo okazuje się, że to wcale nie musi być deszcz, a?
4: Ja do kolegi, który z Dąbrowy Tarnowskiej jechał, to z taką informacją, że być może to, co widzi na horyzoncie w tej chwili, to nie burzowe chmury, tylko mgła, która nam tutaj nad Krakowem zasłoniła całkowicie jakiekolwiek słoneczko w dniu dzisiejszym. A do was, droga redakcja, mam pytanie, co się stało z A4 od Krakowa w kierunku Trzebini, bo nawigacja za żadne skarby świata nie chce mnie autostradą poprowadzić, proponuję wszystkie drogi boczne. Pozdrawiam!
0: Może poweekendowa trasa motocyklowa, tam jeszcze w nawigacji ustawione, unikaj autostrad.
3: Autostrada A4 w kierunku Trzebini, czyli w kierunku Katowic. Nie mamy informacji o żadnym wypadku. No tam są prace remontowe oczywiście, niedaleko Trzebini, Chrzanowa. Może nawigacja nie lubi A4.
1: Być może. No, i sprawdź, czy masz ustawione drogi płatne i może to jest kwestią i przyczyną tej sytuacji, bo mnie normalnie A4 się wyświetla. Co prawda mamy delikatne spowolnienia tam w okolicach południowej obwodnicy Krakowa, ale...
3: No, delikatne.
1: Ale chciałbyś... Dzień jak co?

0: A no to prawda.
1: Dobra, słuchajcie, szykujemy się. Trzy tablice rejestracyjne i już za chwilę gramy do wygrania 300 zł.

0: Ależ posypało, obrodziło i waszych propozycji jest mnóstwo w naszej aplikacji. To bardzo lubimy i zawsze cieszymy się, że wchodzicie w interakcję i bawicie się razem z nami w naszym konkursie tablicowym, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia, a w zamian za to oczywiście prezenty. Konkurs. I te prezenty absolutnie nie byle jakie, bo do zgarnięcia jest 300 zł. Za każdą tablicę płacimy stówkę i te 300 zł można sobie wydać na fajne motoryzacyjne przeżycia.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
2: No i dzisiaj, słuchajcie, sytuacja sprzyja, bo w wielu miejscach są korki. Na przykład nasz słuchacz pisze, witam odnośnie Krakowa, to idzie przywyknąć. Pierwsze 2 lata, a potem człowiek się przyzwyczaja. Jakoś się żyje. A, przypomniało mi się, że niedawno mówiliście, zdaje się, w Chinach korek rozładowywany był przez 10 dni. Tutaj na obwodnicy Krakowa korek trwa już kilka lat i końca nie widać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i radiową ekipę. No i teraz my odbijamy do Michała. Halo Michale, dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: A czy u ciebie też korek, czy ty już dojechałeś do pracy, jesteś cały, zdrowy, szczęśliwy?
3: Jeszcze nie wyjechałem, wyjeżdżam jak nie ma korków.
0: No, proszę bardzo, czyli późną nocą.
2: Nie, nie, nie, albo kiedy już wszyscy dojadą do pracy, to przecież prezes przyjeżdża ostatni, prawda?
0: Raczej.
2: Tego ci życzymy oczywiście. Panie prezesie,
0: to jeszcze krótko o nagrodach, bo poza oczywiście tym bonem o wartości 300 zł, dodatkowo zgarniasz jeszcze owację na stojąco, talon na pozdrowienia, jest jeszcze także wieczna chwała i sława. Ty jesteś przed urlopem, po urlopie, jak to u ciebie wygląda?
3: Przed
0: urlopem. No więc właśnie, i także dostajesz od nas taki specjalny szacun na dzielni w miejscu pracy, ale także w miejscu rekreacji, czyli tam, gdzie będziesz na urlopie. Ten się uparł jeszcze na mnie.
2: Znaczy, inaczej, dostałem od Kuby suwenir, bo on wrócił z urlopu.
0: Suwe co?
2: Suwenir. I to jest, słuchaj, plastikowa słomka z hotelu z Egiptu. Chcesz? To ci dorzucę.
0: Genialna sprawa.
2: Tak myślałem. To wszystko mówi, ta cisza mówi wszystko. Dzięki Kuba jeszcze raz za prezent.
0: Nie ma problemu.
2: Michale, teraz przechodzimy do ciebie i do interesów, bo to nie będzie łatwe zadanie. Dostaliśmy kilka fajnych propozycji tablic rejestracyjnych, więc nawet nie masz wyboru, czy to będą 2 czy 3 litery. Więc uważaj, uważaj. Co byś powiedział na rejestrację PWL? Patryk, Wanda, Lucyna.
3: Patryk, Wanda?
2: Lucyna.
3: Okej. To... Wolsztyński.
2: Dobrze.
3: To

0: Ja mam drugą propozycję dla ciebie i tablica warta również stówkę. EWE, proszę bardzo.
1: EWE?
0: Tak, tak jest.
2: Edyta, Wanda, Elżbieta.
1: A, Edyta.
2: Mhm.
1: Wanda, Elżbieta, rozumiem.
0: czekaj.
1: To w Łodzi, gdzieś Wieruszowski będzie.
2: Dobrze, dobra. Słuchaj, to w takim razie wiesz co? Coś trudnego.
0: Dawaj coś trudnego, takiego, że pójdzie w pięty.
2: Ode mnie.
0: Dobra.
2: A widziałem teraz, w weekend,
3: no,
2: Ika.
3: Ika.
2: Jak osioł. Ika, Ika.
1: Ale to
2: nie, to jest Irena, Irena Konstanty. Po prostu, dwie litery.
1: A, tylko. Masz?
2: No,
1: dwie litery.
2: Irena Konstanty, jedziesz. No, co ci przychodzi do głowy? Tych, no, Irkuck to nie będzie.
1: No,
2: nie.
1: Z tych nowych.
2: No, z tych nowych, jakieś nowe.
1: Na Śląsku chyba.
2: Będzie, będzie, dobrze, dobrze kombinujesz i...
1: Katowice.
2: Tak
0: Katowice.
2: Jest! Trzy stówki dla ciebie!
0: I brawa!
2: No, chłopie, zaimponowałeś ty mnie.
1: Bardzo dziękuję.
2: No, a jakbym powiedział AE?
1: A to Warszawa.
2: No, zacznij się przyzwyczajać, bo słuchaj, coraz więcej dzielnic już dostaje literkę A z samego przodu. Michale, trzy stówki w tak goracing.pl do wykorzystania.
0: Do tego jeszcze dorzucamy ci talon na pozdrowienia, który możesz teraz wykorzystać, proszę bardzo.
1: Pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy już są w trasie, dzięki wielkie.
0: W trasie? Ja usłyszałem w kasie. I tak pomyślałem...
2: Przy kasie.
1: Nie, nie,
2: to ja bym chciał też być.
0: Właśnie, właśnie.
2: A tymczasem mam słomkę plastikową.
0: I do tego jeszcze oczywiście mamy dla ciebie wieczną chwałę i sławę. Jest także szacun na dzielni w miejscu wypoczynku, rekreacji i pracy też. I cały ten zestaw wędruje w twoje ręce. Wielkie, wielkie gratulacje.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Trzymaj się, do usłyszenia. Hej.
1: Hej.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu GoRacing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
2: No to pamiętajcie, że już jutro po godzinie 7 kolejne takie trzy stówki mogą trafić właśnie w wasze ręce, bo będą kolejne tablice do odgadnięcia. No także liczymy oczywiście na wasz udział.

0: Adam w aplikacji pisze: prośba i apel do kierowców, aby włączyli światła mijania na A1. Jest mgła, a samochody jadą na światłach do jazdy dziennej.
1: Wójcio sam też do nas napisał: aktualizacja za dwójki przy MOP Baranów. Prace drogowe przez, no, 35 km? No, że co? Na prawym pasie? Ruch możliwy tylko lewym pasem? No tak, w końcu rozpoczęła się przebudowa A2 w kierunku Łodzi i Warszawy.
2: No, to koniec za najbliższych 20 parę lat.
1: Będzie ciaśniej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Rzeczywiście autostrada A2 pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim jest dosyć poważnie zakorkowana w kierunku Łodzi, ale nie jest to jedyny korek na Mazowszu. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na północnej obwodnicy miasta Warszawa, oczywiście, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Sochaczewem a Warszawą oraz na krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowym. Mamy także ostrzeżenie od państwa, także z województwa mazowieckiego, a zatem słuchamy.
5: Dzień dobry, S7, 7.40, stłuczka, samochód w barierach na S7 w kierunku Warszawy, tuż przed węzłem Mieszkowo, zaczyna się korek. Dziękuję.
4: Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Zakorkowana i to bardzo poważnie jest autostrada A4, obwodnica Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, zwłaszcza w kierunku Katowic, chociaż także spory ruch obserwujemy w drugą stronę. Droga krajowa nr 79 jest zakorkowana pomiędzy Zabierzowem a Krakowem, krajowa 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem, a krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie Śląskim. Tutaj także przyda się dużo cierpliwości na wielu trasach, chociażby na autostradzie A1 niedaleko Pyrzowic i Piekar Śląskich, także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz na autostradzie A4 na fragmencie kilkukilometrowym pomiędzy Mysłowicami a Chorzowem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak dzisiaj wygląda wasza droga? Czekamy na informacje. Jeśli macie coś, co warto byłoby przekazać innym kierującym, to można pisać, można się także nagrywać.
1: Informacje pogodowe też mile widziane. Już za chwilę prognoza od nas.

To na zegarze już prawie ósma. No to pozdrawiamy tych, którzy dotarli do pracy, a mieli się zameldować właśnie o godzinie ósmej i teraz wchodzą z teczuszką do roboty. Za chwilę uruchomią komputer i zacznie się normalnie.

0: Normalny dzień, normalny tydzień pracy.
1: Za chwilę prognoza pogody, ale wcześniej od Michała, instruktora, pozdrowienia i pytanie, czy możemy sprawdzić, co dzieje się na A4 kierunek Rzeszów, Kraków, okolice targowiska. Podglądam, bo widzę, że na Śląsku jest spore utrudnienie. Mamy też na obwodnicy Krakowa i tutaj naprawdę chwilę postoimy. I faktycznie zaraz za targowiskiem jest spowolnienie na odcinku kilku kilometrów i zator. Nie znamy jeszcze przyczyny, ale w kierunku Krakowa faktycznie kilkanaście minut do czasu podróży trzeba doliczyć.
0: 16,5 stopnia teraz na termometrach IMGW w Kołobrzegu, to jest najwyższa wartość, a z kolei najchłodniej w Lęsku i w Przemyślu zaledwie 8 stopni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj niestety zachmurzenie duże nad Polską. Po południu na zachodzie kraju na szczęście większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami także przelotne opady deszczu. Na południu suma opadów miejscami do około 10 litrów wody na metr kwadratowy.
1: W tym momencie może padać w Wielkopolsce, ale wyschnie, bo temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 20 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu ciut chłodniej, bo 16 i w rejonach podgórskich Karpat 15 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany.
1: A ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali, potem przewidywany jest wzrost.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej z wami. Jeśli macie jakieś informacje, które warto byłoby przekazać innym kierującym, proszę bardzo, do tego służy nasza aplikacja. Można tekstowo, można także głosowo.
3: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
3: Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: To już prawie 10, no już dokładnie 10 minut po godzinie 8.
1: Ale. Bo najpierw Michał, instruktor, pytał, co dzieje się na czwórce, tylko właśnie kierunek Rzeszów, bo do Krakowa to my widzimy korek.
2: No to znaczy już coraz mniejszy, ale tak. Ale no spowolnienie na pewno poranne, a w kierunku Rzeszowa chyba autostrada powinna być całkowicie odblokowana.
0: Marci mnie to chyba.
2: No chyba, no bo to jest A4. Z nią nigdy nie było.
1: Nie ma na pewno słowa chyba przy Krajowej 12. Przejazd przez Radom, to jest dokładnie ulica Maratońska, kierunek Przysucha. Mamy wypadek między Dębową a Kielecką. Droga całkowicie zamknięta, objazd ulicami osiedla i robi się spory korek. Za informację dziękujemy. Przypomnę, Radom, ulica Maratońska, to jest w ciągu drogi krajowej numer 12. Kolejne informacje z dróg.
0: O właśnie, już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S7 w województwie mazowieckim pomiędzy Grójcem a Białobrzegami jest całkowicie zablokowana w kierunku Krakowa. Dzisiaj w nocy, kilka godzin temu, na kilometrze 426, niedaleko miejscowości Zaborów, auto ciężarowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. No i niestety w związku z blokadą w tej chwili trwa akcja podnoszenia tego pojazdu z jezdni. Mamy blokady i objazd. Ruch kierowany jest na objazd na wysokości węzła Skórów, a zatem za Grójcem. Na trasie ekspresowej S10 pomiędzy węzłami Kobylanka a Szczecin-Kijewo, a zatem na Pomorzu Zachodnim, zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 32. W miejscowości Niedźwiedź zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina i obserwujemy tam dosyć spory korek. W wielu miejscach panują trudne warunki atmosferyczne. No niestety idzie jesień, no i tak będzie chyba już właściwie codziennie o poranku i stąd ważny apel i głos od Państwa, słuchamy.
4: Jadę w piątku z Bydgoszczy do Poznania i taki apel, mrzawka, delikatna mgła, włącz się światła mijania. Pozdrawiam szerokości.
2: Bardzo dziękujemy, również pozdrawiamy i jeszcze kilka słów powiem o sytuacji w województwie śląskim. Zakorkowana jest trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Także krajowa 86 przed Katowicami od strony Tychów oraz autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyżowicami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut już po godzinie 8. Dzisiaj nie wiem, ktoś z was zaglądał już do kalendarza? Tak?
1: No ja patrzyłem i to święto niepokojące jest.
0: Tak, no dzisiaj jest... Dlaczego niepokojące?
1: Bo to nie jest pozytywne zjawisko.
2: Pokojące? Co to
0: pokojące?
2: Za słowo?
0: Odwrócenie do niepokojące.
1: To jest po egipsku.
0: Czego nie rozumiem. To jest po egipsku.
1: Weź słomkę do ucha, usłyszysz inaczej.
0: Dzień walki z wypaleniem zawodowym dzisiaj, panowie.
1: I to nie jest nic pozytywnego.
0: Jeżeli
1: chodzi o wypalenie zawodowe.
0: Nie, to jest bardzo pozytywne święto, bo
1: wypalenie zawodowe.
0: Walczysz z wypaleniem zawodowym.
1: Walka jest pozytywna, ale nikomu nie życzymy wypalenia zawodowego. A teraz pomyśl sobie o wypaleniu motoryzacyjnym.
0: Co?
1: To jest tragedia.
0: To zawory.
1: Nie.
2: Benzyny nie ma.
1: To jest tragedia, kiedy na przykład kierowca nie ma ochoty usiąść za w ten sposób.
0: I to jest dobry wątek w ogóle. Ciekawy jestem, czy macie taki dzień w tygodniu, kiedy ewidentnie nie chce wam się wsiadać za kółko i nie chce wam się wyjeżdżać samochodem. Ja mam. Ja mam.
1: I jest to... Nie mów.
2: No. Dzień po urlopie.
0: Nie poniedziałek. Nie, właśnie chciało mi się, bo ja dawno nie jeździłem samochodem, więc...
2: Aha, no bo chciałeś dać nam
1: dzisiaj, słowo. Ja też mam taki dzień.
0: Ale dzisiaj...
1: Wiem chyba, o którym myślisz.
0: No.
1: Niby jest taki fajny, teraz? Pozytywny.
0: Ale to powiem to na 3-4, dobra?
1: Ale to są trzy słowa.
2: Aha.
0: Nie, trzy słowa.
1: Trzy słowa. Ten dzień ma trzy słowa.
2: Który dzień?
0: Piąteczek! Piątunio!
1: Dlaczego? Bo to jest najbardziej zakorkowany dzień.
0: Po 14. Ja jeszcze tylko dodam.
1: Tak, zdecydowanie. Który dzień wam oddechciewa się jazdy samochodem? Nie macie ochoty nawet usiąść za kierownicą. Którego dnia nie chcecie być kierowcą?
0: No to proszę bardzo. Można pisać, można się także nagrywać w aplikacji. Ask yourself.

0: koty.
1: Mowa oczywiście pięknie. O słuchaczach i słuchaczkach PRK Polskiego
2: tak
1: Radia Kierowców.
2: Tak tym pięknie, to bym nie przesadzał.
1: Aj, daj spokój.
3: Że się liczą? Pięknie, że się liczą.
2: Aha, nie, no to pięknie.
3: A z naszym śpiewaniem?
2: Tak. No właśnie.
3: Słowo pięknie nie ma z tym nic wspólnego.
1: Jest jak jest. No.
2: No
1: może kiedyś coś wymienią. 21 minut po godzinie 8. Słuchajcie, dzisiaj a propos dnia i walki z wypaleniem zawodowym chcemy sprawdzić i chcemy was podpytać, czy macie w ciągu całego tygodnia taki dzień, że po prostu wam się nie chce wsiadać za kierownicę. Jeśli jeździcie codziennie i codziennie macie podobny dystans, to nagle się okazuje, że jest jakiś dzień w tygodniu, że mówicie, no nie, no po prostu znowu w tych korkach, znowu na sama
3: Bo
1: trasa.
3: My dzisiaj walczymy z wypaleniem motoryzacyjnym.
1: Tak jest, czyli będziemy szukać alternatywnej drogi na przykład. Albo coś zrobimy, albo coś wykombinujemy, żeby jednak nam się chciało wsiadać do tych samochodów.
3: Dla nas jest to na 3-4. 3-4, piątek.
1: No przecież. No. Po 14 zaznaczam.
3: Czasami to bardzo ładnie zbudowane zdanie.
1: To też był pewny
2: świat dziennikarz radiowy.
3: No, chciałem powiedzieć, że rano też bywa źle.
1: Trudno.
3: Tak,
2: ale jeżeli są trudne warunki atmosferyczne, czyli jesień, zima, no teraz już tak będzie.
3: Twój dzień?
2: No właśnie, tak jak powiedziałem, jak rano wieje, albo mróz jest i śnieg
3: nie
2: pada.
3: Nie ma dnia, to zależy od.
2: No tak, no ale to bywa taki dzień.
1: Czasem tak bywa.
2: O, właśnie.
1: No, dokładnie.
3: Ale nie wskażesz tam konkretnego dnia.
2: Dzień jeden w roku, jak to
1: jest.
2: Czerwone gitary.
1: Tak, dzień, widzisz, ja na wszystko odpieram piosenką. No,
2: ale
1: nie ma
2: po co?
3: 31 dzień lutego. Niech będzie, no niech będzie.
1: Nie ograniczaj mnie, nie ograniczaj mnie. Dobra, ale czyli jakby to zależy od pogody. Ja na przykład lubię jeździć w trudnych warunkach pogodowych.
3: Ja też.
1: Więc jak się warunki zmieniają.
2: Życie
1: czyli
2: na krawędzi.
1: Jak adrenalina, emocje pęci. Że jak pada, to mówię.
3: Na słońce raz deszcz.
1: I to wycieraczka.
3: Dobrze.
2: I wtedy kabrioletem oczywiście.
3: A tak. Co u pana Darka?
4: Dzień dobry, ja sprawię tego dnia, którego się nie chce jeździć samochodem. To są w sumie trzy. Pierwszy, 2 września, bo rok szkolny, a w Krakowie korki. I zanim się kierowcy przyzwyczają, to akurat 2 dni trzeba. No i oczywiście 1 października, jak studenci zjadą i wtedy jest tragedia. Pozdrawiam, Darek stoi.
3: Ale 1-2 września?
1: Ale, no,
3: ale to już było.
1: Ale poczekaj, bo ale z tej wiadomości wynika, no, że 4 września już było pięknie.
3: Już 3 było dobrze.
1: Tak. Albo na przykład dzisiaj 14 września pięknie, ale nie, no, w Krakowie się gorkuje.
3: Znaczy,
1: no.
3: A ja się z Darkiem zgodzę, bo to jest taki proces aklimatyzacji. Zobacz, po wakacjach, kiedy było ciasno, wróć, wakacje właśnie było luźno na drogach, 1 przeżywasz szok.
1: No.
3: 2 jeszcze raz szok, ale 3 już się przyzwyczajasz. To już jest ta aklimatyzacja drogowa.
1: Nie ma szoku po
2: znaczy
1: szoku.
2: Z tym luźno to bym nie przesadzał. Po prostu w wakacje są korki, ale na innych trasach, w innych miejscach.
3: No, w kurortach, ale to wszystko no rozumiemy i wiemy.
2: Aha, rozumiemy to i wiemy. Dobra, tak. Aklimatyzacja.
1: No nie, no dzisiaj to z nim nie pogadasz.
2: Nie.
1: No, omnibus.
2: Panie Patryku.
1: No, panie Patryku, tak jest.
3: Dobrze. Panie redaktorze. Na szczęście ja mam taką władzę, że teraz im właśnie wyłączyłem mikrofon i pytam was, który to jest dzień, kiedy nie chce wam się siadać za kółko?

0: podrzuci.
1: A może to jest właśnie poniedziałek? Po weekendzie, kiedy nie chce nam się siadać za kółko, bo to oznacza wcale nie przygodę, tylko jazdę do pracy. Kto ma na dziewiątą, ten wie. Kto ma na ósmą, ten już siedzi
2: ale
1: za biurkiem.
2: W pracy
1: pewnie
2: też może być niezła przygoda.
1: W pracy jest fantastycznie,
3: tak,
1: zwłaszcza...
3: kolega wróci z urlopu i ci przywiezie słomki plastikowe z Egiptu.
1: No. Nigdy więcej wam nic nie przywiozę, chłopaki. Nigdy
3: ja
1: więcej.
3: Ja się tak cieszę.
2: Przygoda za jeden uśmiech.
3: Tak jest. Spójrz na mój wyraz twarzy. Serduszko płonie.
0: Radość kolegów z pracy. I w ogóle radość, że się ich widzi ponownie po tygodniu.
2: Znajomych z pracy.
0: Świętego spokoju, naprawdę. Ja to się zastanawiam, że ja tego nie przedłużyłem. No, jakiś błąd życia.
1: Poczujcie moją radość po tych otrzymaniu tych słomek. S7, 425 kilometr, zablokowana. Trwa wyciąganie ciężarowego z rowu. Policja przekierowuje ruch na drogę techniczną, czyli mamy tutaj spowolnienie. Wszystko to w kierunku południowym. S7, 425 kilometr. I?
2: I kierunek Kraków.
1: I kolejne informacje drogowe.
3: No to chciałem usłyszeć.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja może uszereguję. Chodzi o ekspresową siódemkę w województwie mazowieckim pomiędzy Grójcem a Białobrzegami. Tutaj mamy blokadę w kierunku Krakowa, a to dlatego, że dzisiaj w nocy, kilka godzin temu, niedaleko miejscowości Zaborów, na kilometrze 426, ciężarówka uderzyła w bariery. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na węźle Skórów ruch kierowany jest na objazdy, tak jak słyszeliśmy, na trasę techniczną. Na trasie ekspresowej S10 w Zachodniopomorskim zderzyły się dwa samochody osobowe pomiędzy węzłami Kobylanka a Szczecin-Kijewo. Na kilometrze 32 mamy zwężenie w kierunku Szczecina. Dokładnie zablokowany jest jeden pas i niestety także mamy dość spory poranny korek. Sporo korków na południu naszego kraju w województwach małopolskim i śląskim. Na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Także na autostradzie A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Krakowska Wina, na Zakopiance w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej i Gorlic.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A nasz szeregowiec wróci już za 20 minut i nam uszereguje kolejne drogi.
0: No dobrze. Szukamy tego dnia, w którym nie chce wam się jeździć, nie chce wam się podróżować. Może to być dzień tygodnia, może to jest jakiś dzień roku.
1: Mhm. Był już piątek, no. Był poniedziałek, mógłbyś to uszeregować jakoś?
0: To rozrysuj nam tutaj na tej tablicy.
2: Od piątku do poniedziałku.
1: Brawo, tak. Ty. Wyłączając weekend. A dla was, który to dzień?

0: dzień, że się po prostu nie chce wyjeżdżać. Czy macie taki dzień, czy to jest właśnie poniedziałek, czy paradoksalnie piątek?
1: Jest taki dzień.
2: To nie ta melodia.
0: Choć grudnia, to zupełnie inna bajka.
1: No, ale to on mówił o tym, że jest taki dzień, kiedy jest zła pogoda i jemu się nie chce.
2: Jaki on? Jest. Po pierwsze, on. Zero kultury.
1: Jakub.
2: O.
1: Jakub
0: Staszek. Coś się zmieniło, bo mnie tydzień nie było, a tu nagle się okazuje, że to już on mu nie pasuje.
1: Już z urlopu, powiem ci.
0: Cholera chodzi, no.
1: Trochę świata zobaczył. Z wysoka, bo to z góry. I już od razu zmieniła się perspektywa.
2: No ten z góry lepiej widać.
0: A ja sprawdzę jeszcze za chwilę w systemie, ile mam jeszcze dni urlopu, bo myślę, że to był błąd.
2: Po prostu. Że wróciłeś.
0: Tak.
2: Ty wróciłeś tylko dać nam słomki.
0: I ja uciekam znowu. Ja idę, bo ja jestem...
1: Ale
0: świat bez tych wichajstrów od tych korków i tych

0: słomek papierowy jest boski.
1: A propos urlopów. No, no bo po powrocie z urlopu, tak, kiedy odpoczywaliście, byliście gdzieś poza Polską.
0: Nie myśleliśmy
1: Polską
0: o tobie.
1: Ja rozumiem, ale myśleliście o swoim samochodzie. Wracasz i chcecie się jechać.
0: Tak.
1: A czy macie tak, że kiedy non-stop jedziecie, wybieracie się w długą trasę, na przykład na wielką wyprawę maluchów, to wracasz i nie masz ochoty. Po prostu myślisz sobie, dobra, teraz niech mnie wożą.
2: Komunikacja.
0: No nie, szczerze mówiąc.
1: Prawda? Że to się nie nudzi.
0: Nie nudzi się, no właśnie. No. Raczej to są czynniki zewnętrzne, które wpływają na samopoczucie i ewentualną niechęć do pojazdu, natomiast na pewno nie sam pojazd, tak mi się wydaje.
2: Przynajmniej może pasażerowie, bo to też czasami jest.
0: To tak też może być, istotne. Ale słuchajcie, a propos, jest taki, zanudź jeszcze raz?
1: Jest taki dzień.
0: No nie, kompletnie nie ta melodia. Właśnie, to nasz słuchacz ma też taki dzień.
3: Na pewno dni, w których się nie chce wsiadać za kierownicę, to jest Wielkanoc i Boże Narodzenie. Jeżdżąc oczywiście komunikacją miejską.
0: I o co? Dlaczego Boże Narodzenie?
2: Wielka.
0: Właśnie najlepiej.
1: Ja w święta uwielbiam.
0: Chociaż nasz słuchacz powiedział jeżdżąc komunikacją miejską. Aha. Czyli, że jest nudno, bo nikogo nie ma na przykład,
2: nie,
0: bo wszyscy korzystają z samochodu.
2: Jak nie? Właśnie od ciotki do wujka, od wujki.
0: Autobusem?
2: No czasami.
1: Znaczy ja tak bywa. Do autobusu to nie pcham się za kierownicę.
2: A,
1: nigdy.
2: Kto by cię wpuścił w ogóle? Właśnie.
1: Najpierw kategoria D jest potrzebna.
0: A to drzwi ci otwierają? To do autobusach? Czy już nie?
2: I śpiewają jeszcze.

0: No i mamy.
1: Co mamy?
0: Mamy propozycję dnia, kiedy nikt... Nie, wróć. To, że nam się nie chce wsiadać za kółko, to jedno. Ale to, że my nie powinniśmy, to drugie.
1: Aha.
0: Piotrek z komunikacji w Warszawie zwraca uwagę na to, że taki dzień po udanej imprezie, kiedy się wstawać nie chce, to też jest dobry dzień, żeby zostać w domu i na przykład w ogóle się

0: jeszcze.
1: Na spacerze.
2: No tak, ale pytamy odnośnie tego dnia walki z wypaleniem zawodowym. Czy macie taki dzień w ciągu całego tygodnia, że po prostu wam się nie chce wsiadać za kółko? Trochę jesteście zmęczeni, trochę jesteście znudzeni i jakby samochód już nie daje wam tej frajdy i tak was to nie kręci.
3: A jeżeli dzisiaj musieliście wsiąść za kółko, może jeszcze jedziecie, jesteście w drodze do pracy, posłuchajcie, gdzie są utrudnienia.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem w miejscowości Jaworze Górne, to w województwie podkarpackim, doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, ale wiemy, że na kilometrze 140 trasa jest częściowo zablokowana i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Na drodze krajowej numer 50 pomiędzy Łochowem a Mińskiem Mazowieckim w miejscowości Żądza zderzyły się dwa samochody osobowe. Na kilometrze 230 także obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Ekspresowa siódemka pomiędzy Grójcem a Białobrzegami nadal jest zablokowana w kierunku Krakowa. To w związku z dosyć poważnym nocnym wypadkiem ciężarówki, do którego doszło na kilometrze 426 niedaleko miejscowości Zaborów. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Skórów. A teraz wieści od państwa, także z województwa mazowieckiego.
5: Autostrada A2 w stronę Warszawy, 429 km, roboty drogowe, zajęty prawy pas i korek, 10 km równo, aż do Wiskitek. Pozdrawiam wszystkich czekających.
1: Dziękujemy bardzo. Również pozdrawiamy tych wszystkich czekających, a tych korków jest dużo, dużo. Oczywiście nie tylko na Mazowszu. Poranne godziny szczytu w pełni. Wspomnę tylko o dwóch trasach jeszcze. Autostrada A4, obwodnica Krakowa. Tutaj zakorkowany jest fragment pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. I także mamy korek w województwie wielkopolskim na trasie ekspresowej S5 na odcinku Kostrzyn-Poznań.
6: Witam słuchaczy, witam całą Radio PRK. Dla mnie najgorszym dniem w roku jest 1 listopada. Robię wtedy wszystko, żeby nie wsiadać do samochodu. Chyba wiadomo dlaczego. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich szerokości na drodze. Pozdrawiam, Rafał.
3: Dziękuję bardzo.
2: Się zgadzamy z tym.
3: A kolejne informacje drogowe już o 9:10, za 8 minut, za 7 w zasadzie, prognoza pogody.

0: 9 na zegarze, tu Polskie Radio Kierowców, z wami w trasie.
1: Czas na prognozę pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy poniedziałek, 14 dzień września, dzisiaj nad głowami zachmurzenie niestety duże, natomiast po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia także będą się pojawiać. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu suma opadów miejscami do maksymalnie 10 litrów wody na metr kwadratowy.
1: W tym momencie najchłodniej w Lesku, to jest Podkarpacie, 9 stopni Celsjusza, najcieplej w Kołobrzegu, prawie 17 kresek powyżej zera, a w ciągu dnia dzisiaj na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na wybrzeżu, bo 16, ale także i w rejonach podgórskich Karpat 15 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany.
1: A ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali. Przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już 2 minuty po godzinie 9:00. Kuba Marcinowicz.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: I jak tak zwykle?
1: Na początek tygodnia.
0: Ale tak
1: wspólnie, tak, razem.
0: Tak, z energią.
1: 3, 4, dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 9. Perka, Polskie Radio Kierowców.
1: O, widzisz,
0: czego jęczy?
1: Poczekaj, jest zagadka dla nas.
2: Mamy
1: informację taką pogodową i o tym, jakie są warunki na drodze.
0: No.
1: Antek z Gryfiny napisał okolice FZ.
3: Proszę, panowie, jakieś sugestie?
0: Idź.
1: Zielona góra. I tam 15 stopni i deszczy.

0: Byliśmy.
1: Byliśmy,
0: takie. Pamiętamy i bardzo chętnie byśmy wrócili do tej Zielonej Góry, bo zrobiła na nas bardzo pozytywne wrażenie.
2: Żużel.
0: No nie tylko.
1: Co prawda sezon się... No ja wiem, tam było dużo fajnych rzeczy.
0: Wątki kulinarne.
2: Ty tylko jednym.
3: A jakąś Anię tam spotkaliście?
0: Z Zielonej Góry?
2: No.
1: Ja muszę popić.
2: Właśnie, ruszaj.
1: Ale to sucho mi się w ustach.
0: Ja byłem na urlopie, on też podobno był na urlopie. Jak nie słychać, nie?
1: 10 po 9.
0: No,
1: teraz uszeregujmy informacje drogowe.
0: Tobie by się urlop przydał.
1: Najlepszy jest Kuba Domoracki.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zdecydowanie wolniej i to na odcinku prawie że kilkunastokilometrowym jedzie się na autostradzie A2 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki w kierunku Warszawy. W związku z remontem, z pracami remontowymi trasa jest tam zwężona właśnie w kierunku stolicy. Na ekspresowej siódemce pomiędzy Grójcem a Białobrzegami cały czas utrzymuje się blokada. Blokada w kierunku Krakowa. Kilka godzin temu do dokładnie po godzinie pierwszej w nocy na kilometrze 426, niedaleko miejscowości Zaborów, doszło do wypadku samochodu ciężarowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Skórów. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 50 pomiędzy Łochowem a Mińskiem Mazowieckim w miejscowości Żądza na kilometrze 230. Ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje w województwie podkarpackim na krajowej 73 pomiędzy Jasłem a Pilznem. W miejscowości Jaworze Górne na kilometrze 140 doszło do zderzenia auta osobowego i pojazdu ciężarowego. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Tutaj cały czas utrzymuje się sporo porannych spowolnień, ale nie są to poważne korki. Chociażby na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy mostem na Martwej Wiśle, a tunelem pod Martwą Wisłą. Podobnie na drodze krajowej numer 91 niedaleko Pruszcza Gdańskiego oraz na A1 na wysokości Tczewa.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A już za moment.
0: Robić to?
2: Mm-hmm.
0: Dobra.
1: Uwaga, bo się odpalę.
0: Gisn.
1: No i zrób to.
2: Będzie.
3: To Grand Prix Egiptu?
1: O, nie, ale F1.
0: No, z Hiszpanii, no.

0: 20 minut po godzinie 9. Zawsze w każdy piątek opowiadamy o tym, co będzie w świecie F1 działo się przez weekend, a później oczywiście przez cały weekend zbieramy te informacje dla was, żeby w poniedziałek opowiedzieć o tym, jak było.
1: I to jest ta wersja poprawnie polityczna. Politycznie poprawna.
0: No, a ta druga?
1: A ta druga jest taka. W piątek żyjemy F1 i myślimy sobie, ale będą emocje. Po raz pierwszy debiut nowego toru w Hiszpanii, Madryt, wow! A potem przychodzi weekend i ja mam tam różne rzeczy, tu wyjeżdżam, tu coś, tu zapomnę, tu nie obejrzę i myślę sobie, Kajtek, co tam się działo, ratuj! No i Kajtan Baranowski w poniedziałek relacjonuje, co działo się tym razem w Hiszpanii, w Madrycie podczas Grand Prix F1.
2: Jesteśmy już po Grand Prix Hiszpanii na już wyścigowo ochrzczonym torze Madryt. Torze, który od samego początku budził w kibicach i w ekspertach duże wątpliwości. Mam wrażenie, że organizacja wyglądała tutaj

jak taki typowy student odliczający tygodnie do sesji. Na początku wiadomo, tego czasu ma się bardzo dużo, albo to jeszcze miesiąc, albo to na pewno jeszcze usiądę i na pewno dam radę sobie powtórzyć cały materiał z całego semestru. I tak mija tydzień za tygodniem, czasu niby cały czas dużo, ale jednak presja stale rośnie. A finalnie kończymy z miejscami na piachu dla biletów General Admission. Student w tym przypadku skończyłby po prostu z zarwaną nocką. Wiadomo, że te bilety General Admission to są najłatwiej dostępne bilety dla kibiców, ale jednak na innych torach wygląda to zdecydowanie lepiej. Przechodzimy teraz do kwalifikacji, które raczej należy uznać za nieudane dla domowych bohaterów. Zarówno Carlos Sainz, jak i Fernando Alonso nie wyszli z Q1. Widać było za to, że tor podpasował kierowcom Red Bulla, bo w czasówce zarówno Liam Lawson, jak i Max Verstappen zaprezentowali się naprawdę bardzo solidnie, kończąc ją odpowiednio na 8 i 3 miejscu. Cały czas zostajemy w rodzinie Red Bulla, bo naprawdę bardzo dobrze zaprezentował się także Arvid Lindblad, który do wyścigu głównego startował z 10 pozycji. Jest to kolejne Q3 debiutanta w tym sezonie. A jak wyglądała walka o pole position i co u głównych kandydatów do tytułu? Anton Lemus przed nosa zwycięstwo w kwalifikacjach sprzątnął Lando Norris. Widać po jego występach, że McLaren zdecydowanie zaczął nadganiać do Ferrari, bijąc się o miano drugiego zespołu w stawce, a także już gdzieś delikatnie podszczypuje Mercedesa. Dają oni znać, że może jeszcze nie w tym sezonie, ale już w kolejnym trzeba będzie na nich naprawdę bardzo mocno uważać i mogą się liczyć w walce o tytuł. George Russell, który walczy o tytuł mistrzowski z Antonellim, zakwalifikował się za to na 6 miejscu i jego perspektywa na odrabianie strat do lidera już nie wyglądała tak kolorowo. Za chwilę wracamy i podsumujemy wyścig główny.

0: 9.30 na zegarze, a my cały czas w waszych samochodach.
1: Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek informacje dotyczące trasy, pogody, którymi chcielibyście się podzielić, pochwalić, przekazać innym zmotoryzowanym, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców, przekażemy.
0: Tak jest, a teraz mamy dla was porcję najświeższych informacji drogowych.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas niestety nie mam dobrych wieści dla podróżujących po województwie mazowieckim po ekspresowej siódemce.

0: Trasa jest zablokowana w kierunku Krakowa, pomiędzy Grójcem a Białobrzegami. Kilka godzin temu, dzisiaj dokładnie w nocy, po godzinie pierwszej w nocy, na kilometrze 426, auto ciężarowe uderzyło w bariery i trasa jest zablokowana w kierunku Krakowa. Przypomnę, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazdy, na węźle Skórów. Na drodze krajowej numer 50, pomiędzy Łochowem a Mińskiem Mazowieckim, w miejscowości Żądza, obowiązuje ruch naprzemienny na kilometrze 230. To w związku ze zderzeniem dwóch samochodów osobowych. W województwie małopolskim, pomimo że poranne godziny szczytu powinny już właściwie się kończyć, to cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Krakowa, a zatem na autostradzie A4, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w zasadzie w obu kierunkach, czyli i w stronę Krakowa, i w stronę Tarnowa, i w stronę Katowic. Podobnie jest na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, a także na drodze krajowej numer 28, niedaleko Wadowic, Limanowej czy Gorlic. Na drodze krajowej 73, pomiędzy Pilznem a Jasłem, w miejscowości Jaworze Górne, zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka i osobówka. Na kilometrze 140 trasa jest częściowo, ale tylko częściowo, zablokowana. Jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, autostrada A4 na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic była i jest zakorkowana. Chodzi o jezdnię w kierunku Drezna i mamy także na A4 utrudnienia niedaleko węzła Pietrzykowice w stronę Legnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To zanim jeszcze wrócimy na drogi, to oczywiście o godzinie 9:50 wrócimy także do Grand Prix Hiszpanii.

0: Za każdym razem. Po weekendzie w świecie F1, po weekendzie z Grand Prix w tytule wracamy do tego, co działo się na torze, zwłaszcza, że mamy ku temu powody. Grand Prix Hiszpanii za nami w ten weekend. Jak dokładnie wyglądało to ściganie? Co działo się na torze? Już teraz dość plotek, dość informacji i takich kuluarowych sytuacji. Teraz już konkretny wyścig.
1: Zgadza się.
0: Samo mięso.
1: Wracamy do Hiszpanii. Wcześniej jednak olej napędowy w Kamieńsku, bo nasz słuchacz napisał, witaj. Poczekaj, ja mam w tym cel.
2: To jest paliwo lotnicze już prawie.
1: Witam, Radyjko, chciałbym przekazać wiadomości, bo nie wiem, czy dzisiaj było. Paweł ze Sforda pisze, że 904 w Kamieńsku, olej napędowy. I dlatego kierowcy F1 wiedzieli, że tak może podrożeć. I dlatego jeżdżą na 100% zrównoważonym paliwie syntetycznym. Po ile litr? Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Może więcej wie na ten temat Kajetan Baranowski, na pewno na temat Grand Prix w Madrycie.
3: Wracamy po chwili przerwy i przechodzimy do wyścigu głównego. Wydaje mi się, że bardzo bezpiecznie będzie stwierdzić tutaj, że Tor Madryt to takie szybsze Monako. Co za tym idzie, kwalifikacje wyglądają tu naprawdę interesująco, ale jak już przychodzi nam się ścigać, to ta bliskość barier jednak trochę zaczyna doskwierać. Tego wyprzedzania jest wtedy mało i robi nam się z tego procesja. Więc odpowiadając na pytanie sprzed weekendu, który tor w Hiszpanii wypadł w tym sezonie lepiej, to ja postawiłbym na Barcelonę. Madryt nie porwał mnie jakoś szczególnie. To, jak ciasny jest ten tor, pokazał nam delikatny kocioł na starcie, szczególnie z tych dalszych pozycji.

Najbardziej przekonali się tym Oscar Piastri i George Russell. Piastri zahaczył przednim skrzydłem o tylną oponę Russella i tym samym je sobie uszkodził. Później odbiło mu się to zdecydowanie dłuższym pitstopem i stratą kilku pozycji. Z drugiej strony można mówić o naprawdę dużym szczęściu George'a Russella w tej sytuacji, bo takie obcierki często kończą się przebitą oponą i całkowitym odpadnięciem z rywalizacji. Mocno powalczyli ze sobą także panowie Antonelli z Norrisem. Kimi dwa razy chciał zaskoczyć Lando i opóźnić hamowanie, ale ta sztuka na tym torze jest naprawdę ciężka i niestety mu się nie udała. Dwukrotnie wylądował on poza torem, a w efekcie musiał także oddać Norrisowi pozycję. Na tym skorzystał także Max Verstappen. Max, który miał równie ciekawe starcie z Lewisem Hamiltonem. Panowie starli się na starcie, gdzie Max zmuszony był do wyjechania poza tor. Red Bull uznał, że Max powinien oddać pozycję Brytyjczykowi. Problem był jednak w tym, że Max już był dwie pozycje przed Lewisem, więc w efekcie przypuścił i Hamiltona, i Antonellego. Przez radio, jak Państwo mogą się domyślić, było naprawdę mocno słychać, jak z tej decyzji zadowolony jest Holender. Kilka okrążeń później Hamilton pożegnał się jednak z Grand Prix Hiszpanii przez problemy z samochodem. Prawdopodobnie była to awaria hamulców. Na 14 okrążeniu z wyścigu odpadł Lance Stroll, który nie był w stanie wyjechać z drogi ucieczkowej. Wyglądało to tak, jakby Astonowi zabrakło mocy po to, żeby obkręcić się wokół własnej osi. To pozwoliło reszcie stawki na pit stop w warunkach wirtualnego samochodu bezpieczeństwa. Z tej możliwości, jak to zazwyczaj bywa, nie skorzystał kierowca Ferrari, czyli Charles Leclerc, który wraz z zespołem wydaje mi się, że liczył później na czerwoną flagę. Ta nigdy nie nadeszła, więc musiał się pożegnać z prowadzeniem, a tym samym z szansami na podium. Wyścig wygrał Kimi Antonelli przed Lando Norrisem i Maxem Verstappenem. Włoch umocnił się na prowadzeniu w generalce i obecnie ma aż 81 punktów przewagi nad George'em Russellem. Wygląda to tak, jakby Brytyjczyk miał się zaraz kompletnie pożegnać z jakimikolwiek możliwościami walki o tytuł. Dziękuję za dziś, a my słyszymy się za 2 tygodnie przed Grand Prix Azerbejdżanu.

0: Tak właśnie, cudownie się z wami podróżuje. Dojeżdżamy do celu w wielu przypadkach, albo w niektórych przypadkach startujemy. Niezależnie od tego, w której grupie jesteście i do której grupy należycie, to na pewno przydadzą wam się informacje, które mamy dla was i które powiedzą wam, co przed wami.
1: Co dzieje się na drogach, gdzie są utrudnienia, gdzie większe natężenie ruchu, gdzie pracują drogowcy. O tym wszystkim opowie wam już teraz Kuba Domoracki.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na trasie ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Lubcz a Mieleszyn, to niedaleko Gniezna, auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 126. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku

0: prawy pas. Droga ekspresowa S7 na Mazowszu pomiędzy Grójcem a Białobrzegami nadal jest zablokowana w kierunku Krakowa w związku z wypadkiem, nocnym wypadkiem, do którego doszło niedaleko miejscowości Zaborów na kilometrze 426. Przypomnę, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. To było zdarzenie z udziałem ciężarówki i ruch kierowany jest na objazdy na węźle Skórów. Dwa pojazdy osobowe zderzyły się na Krajowej 50 na odcinku Łochów-Mińsk-Mazowiecki. W miejscowości Żądza na kilometrze 230 ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Na autostradzie A2 pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim nadal jedzie się zdecydowanie wolniej na jezdni w kierunku Warszawy. W związku z pracami drogowymi jezdnia właśnie jest tam zwężona. Jeszcze jedna trasa w województwie śląskim tym razem. Trasa ekspresowa S1 pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką. Tutaj także pracują drogowcy. Jedzie się wolniej i w kierunku granicy państwa w Zwardoniu i w stronę Tychów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jak wygląda dzisiaj wasza trasa? Czekamy, proszę pamiętać o naszym numerze 22 513 11 11.
3: Lub aplikacji mobilnej. Tekstowo, głosowo czekam na informacje drogowe i pogodowe od was.

0: No, mamy nadzieję, że to będzie bardzo dobra informacja, bo jutro punktualnie o godzinie 6 jesteśmy tu, zwarci, gotowi, z dobrą energią.
1: Obowiązkowo.
0: Tak jest. I to już będzie coraz bliżej weekendu.
2: No tak, bo to będzie wtorek.
0: A, no, to inaczej człowiek funkcjonuje.
2: Patrz, no. Ten sam trendasz, umiem, co my. Od poniedziałku do niedzieli jakoś daje radę.
3: Dagmara Kowalska.
2: Zapraszam.
3: Z wami po 10:00.

0: Pytanie, czy uratuje nas dziś pogoda? Dobre pytanie, a odpowiedź już teraz.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No nie wiem, bo jak patrzę na naszą mapę pogodową, to mogę powiedzieć jedno rzeźko. Właściwie najbardziej rzeźko jest w Lesku, 13 stopni, bo tam najchłodniej, a w Kołobrzegu rzeźko plus, bym powiedziała, bo jest troszkę cieplej niż mogłoby się wydawać. Poniedziałek, 14 września, w Kołobrzegu o tej porze 18 stopni, całkiem nieźle. Naście właściwie na całej mapie nie ma nigdzie poniżej 10 stopni. To jest chyba dobra wiadomość. A w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże. Po południu na zachodzie większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, ale tylko na zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu suma opadów miejscami do około 10 mm. Jeśli chodzi o temperaturę i to, co zobaczymy na naszych termometrach, to 17.

0: 15 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam około 16 i w rejonach podgórskich Karpat około 15. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni, początkowo na wschodzie kraju południowo-zachodni. Spojrzę jeszcze na naszą mapę i rzeczywiście ocenię to może jakoś swoim okiem, może nie fachowym, pogodynkowym, ale zerknę na to, co się dziać będzie w całym kraju z opadami i słuchajcie, naprawdę właściwie w całym kraju, całemu krajowi dostanie się porówno. No może Kielce dostaną najmniej, bo po południu dopiero zacznie padać, ale opady deszczu będą przechodzić dokładnie przez całą Polskę, mijając może troszkę Gorzów Wielkopolski. I jeśli tam spadnie odrobina wody, to się nie zdziwcie, bo coś będzie zahaczało przechodzące pomiędzy Szczecinem a Poznaniem. Myślę o opadach deszczu, ale rzeczywiście tak ma być. Będzie padało w całym kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No już prawie połowa września za nami i dzisiaj 14. Myślę, że to jest dobry moment, żeby się trochę porozgrzewać i przypomnieć sobie, że mamy wrzesień, ale wrzesień to przecież nie jest najchłodniejszy miesiąc w roku, więc naprawdę nie jest źle. Zielone liście jeszcze na drzewach są. Trochę mieszają się już z tymi żółtymi i pomarańczowymi, ale na razie jest jeszcze bardziej letnio niż jesiennie. I to się chwali. Co u was? Dajcie znać w naszej aplikacji. Dzień dobry, zapraszam do 13.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

0: Skoro już jesteśmy przy głosie, to może pojedziemy na drogi. Co myślisz, Ewa Mierzejewska?
1: Bardzo dobry pomysł. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co się na nich dzieje? No tym już teraz. A proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety całkiem sporo. Zacznijmy od A1, bo to najnowsze utrudnienie między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w pobliżu Wandzina. To jest województwo kujawsko-pomorskie i tutaj na 179 km autostrady zapalił się samochód ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. I to jest, do tego zdarzenia doszło o 9:30, więc tutaj utrudnienia mają potrwać

0: Jeszcze czas jakiś. Dobre informacje dla przeciwwagi z siódemki. Trasa Kraków-Myślenica odblokowana w Jaworniku, czyli na Zakopiance. Tu wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany był jeden pas w kierunku Zakopanego na 691 kilometrze. Tutaj na pewno utworzył się korek. Już sprawdzam, czy tutaj sytuacja się poprawiła i czy się rozkorkowało. No jest coraz lepiej. Widać tutaj już tylko niewielkie spowolnienie. I jeszcze jak już jesteśmy na Zakopiance, to przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego między Gajem a Libertowym jest spory korek. Na południowej obwodnicy Krakowa cały czas także spowolnienie od mostu na Wiśle do węzła Kraków Południe, jadąc w kierunku Krakowa. No i jeszcze S7 całkowicie zablokowana nadal między Grójcem i Białobrzegami w pobliżu Zaborowa. Tutaj samochód ciężarowy uderzył w barierę, wskutek czego jedna osoba została ranna i całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Na węźle Skórów poprowadzony jest objazd. To 425 km tej trasy i tutaj utrudnienia trwają od pierwszej w nocy i niestety nadal się przedłużają. No i jeszcze informacja od naszego słuchacza o koszeniu trawy na A2 w kierunku Warszawy na wysokości Grodziska. Tam jest zwężenie i spory korek. I rzeczywiście potwierdzamy tę informację, że korek ma już ponad 6 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, to my pogramy sobie teraz troszkę. Wy się przygotujcie, bo za chwilę pierwsza podpowiedź. A właściwie dlaczego nie teraz? W sumie może już teraz. Jest to coś, co w mieście się może nie przydaje, ale w dłuższej trasie z pewnością. Tak, to jest na pewno coś, co można zabrać ze sobą, ale nie wszystkie pojazdy to mają. Co to może być? To jest pierwsza podpowiedź w naszej dzisiejszej zagadce. Dajcie znać, czy już wiecie, o co chodzi. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Let's go.

0: Pewnie każdy z nas już trochę czeka na ten next summer, na następne lato, na przyszłe lato, ale zanim jeszcze do nas przyjedzie, to myślę, że chwilkę to nam się zejdzie. Teraz ten taki chyba najbardziej szary moment w naszym kalendarzu. Jesień przed nami. No dobra, powiedzmy, że jesień jest jeszcze bardzo kolorowa. Od listopada to się dopiero zacznie i wtedy to się będziemy rozgrzewać i będziemy się do siebie uśmiechać i wysyłać to wewnętrzne słońce, bo mam nadzieję, że każdy z was, każdy, dokładnie każdy, kto do mnie pisze, ma to serce, to słońce w sercu i że potrafi je z siebie wydobyć. No dobrze, no to ja wydobywam z was odpowiedź na dzisiejszą zagadkę, bo ta dzisiejsza zagadka jest trochę zagmatwana. Owszem, jest kilka odpowiedzi, które bardzo zbliżają się do tego, co sobie dzisiaj wymyśliłam, ale jeszcze nie o to dokładnie chodzi. To jest konkretne słowo z konkretnym rzeczą związane i na razie to tak jakby nie ma tej poprawnej odpowiedzi. Zobaczymy, co będzie dalej, bo wy często wpadacie na poprawne odpowiedzi dość szybko. No to oczywiście wszystko zależy od tego, co ja tutaj podpowiem. No a pierwsza podpowiedź była taka, w mieście ci się nie przyda, ale w dłuższej trasie to już z pewnością. I w sumie można to ze sobą zabrać, nawet na, no tak, nawet na każdy pojazd, o tak. Tak bym to ujęła. No a wy odpowiadacie.
1: Dzień dobry. Paweł z Challengera z tej strony. Jeżeli można to zabrać ze sobą i przydaje się głównie poza miastem, to obstawiałbym jakąś opcję bagażową. Może bagażnik dachowy. Taki strzał na dzień dobry po pierwszej podpowiedzi. Szerokości i jedźcie bezpiecznie. Drogi są lekko mokre, lekko brudne przy tej dzisiejszej pogodzie, także rozsądku i przyczepności. Pozdrawiam.
0: My też pozdrawiamy bardzo gorąco. Bagażnik na dachu nie, to nie jest opcja bagażowa. Nie, to nie jest to. Bagażnik na dachu napisał też MacGyver, ale też nie o to chodzi, dokładnie nie. Nie, to nie o to chodzi. To jeszcze bym podpowiedziała, ale na razie zostawię wam z tą jedną podpowiedzią. Zostawię was z tą jedną podpowiedzią. Powiem tylko, że nie każdy korzysta z tej opcji. No dobrze, to niech to będzie druga podpowiedź. Czyli w mieście się nie przydaje, chyba że jedziecie na jakieś większe zakupy, sprawunki, ale w dłuższej trasie to już z pewnością się przyda. No tak, żeby na miejscu nie musieć kupować. A druga podpowiedź, no to właściwie nie każdy z tej opcji, którą ma, bo właściwie wszędzie taka jest, korzysta.

0: Teraz to mówić będzie do was Ewa Mierzejewska. Mówić o tym, co się dzieje na naszych drogach, bo sporo się dzieje, jak słyszałam wcześniej.
1: Niestety tak.
0: No to jedźmy. W takim razie nie traćmy czasu. 30 minut po godzinie 10.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 12 km korka na A2.

0: między Wiskitkami a Grodziskiem na jezdni w kierunku Warszawy i to jest coś, przed czym ostrzegał nasz słuchacz, czyli jest to spowodowane koszeniem poboczy na tym odcinku. No niestety na popularnym kierunku, dużo popularniejszym niż ten przeciwny o tej porze, więc tutaj niestety spory korek. Mogę wam polecić drogę krajową numer 92, która korkuje się na dojeździe 50 w Sochaczewie, a później delikatnie w Błoniach, no ale to nie 13 km korka. No tutaj też warto dodać, że A2 nie jest zablokowana na czas tych robót, ale jest zwężenie i jak widać to zwężenie powoduje ogromne problemy. No niestety taki termin, może dość niefortunny, ale jest jak jest, a my ostrzegamy. A1, odcinek między węzłami Włocławek Północ Ciechocinek w pobliżu Wandzina. Tu po pożarze samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 179 km. Jeśli chodzi o S7, trasa Grójec-Białobrzegi w pobliżu Zaborowa, tu od nocy samochód ciężarowy blokuje przejazd całkowicie w kierunku Krakowa. Na węźle Skurów trzeba jechać objazdem, a to dlatego, że samochód ciężarowy w nocy uderzył w barierę. Niestety na tle niefortunnie, że jedna osoba została ranna, to kierowca, a także, że droga jest całkowicie zablokowana na 425 km. Mamy też wciąż problemy na Mazowszu, na trasie 50 na odcinku Mińsk-Mazowiecki-Łochów w Rządze. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 229 km i po tym zdarzeniu kierowcy jadą na przemian jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my, mam nadzieję, jedziemy w kierunku dobrej odpowiedzi. Cały czas zagadka trwa i podpowiedź była na razie tylko jedna, w sumie nie, nawet dwie, bo podpowiedziałam coś więcej. W mieście się nie przyda, ale w dłuższej trasie z pewnością. No tak, żeby mieć coś przy sobie. Chociaż nie wszyscy z tej opcji korzystają, ale praktycznie wszyscy jeżdżący pojazdem ją mają.

No, w różnych sytuacjach kocham cię wyjaśnia wszystko właściwie. Niekoniecznie w naszej zagadce, chociaż możecie przyjemne takie słowa wypisywać, jak macie ochotę, oczywiście. Ja to bardzo ciekawa jestem, gdzie wy jesteście o tej porze i co robicie, ale oczywiście najbardziej interesuje mnie odpowiedź na naszą zagadkę. Troszkę się rozgrzewamy, ja wiem, poniedziałek ciężko, pewnie nie każdemu się dobrze wstawało, zapomnijmy już o tym. Rozgrzewka umysłowa to bardzo ważna rzecz, podstawa, żeby nie myśleć, wiecie, o tych wszystkich rzeczach typu tam a paliwo, a to to, a tu trzeba dojechać, a to nie wiadomo, co tam się na miejscu spotka, co się wydarzy, a czy list, który wysłałam, mam na myśli maila, dotrze, czy ktoś to odczyta i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to zajmijmy się w takim razie sprawami, które nas troszeczkę odciążą, trochę nas zrelaksują, w sumie taki jest przedpołudniowy nasz program. My jesteśmy po to, żeby wam towarzyszyć i żeby wam trochę umilić to przedpołudnio, wczesne popołudnie. Ja tu gadu, a wy odpowiadacie. Odpowiedź na konkurs Tempomat. To nie chodzi o Tempomat. Czy to

Jest lodówka samochodowa. O tempomacie pisała Kasia. Nie, Kasiu, to nie o to mi chodziło. A z kolei o lodówce napisał Marcin. Lodówka samochodowa, lodówka turystyczna od Pawcia. No, widzę tutaj jakiś konkretny nurt się pojawia. Lodówka od Łukasza z Santawki też nie. A może chodzi o ten kołnierzyk podróżny, albo pluszowy, albo pompowany, no tak, żeby główka nie spadała na ramiona i szyja nie bolała podczas podróży. Pozdrowienia od Tomka z CRX-a. Bardzo dobry trop, ale jeszcze nie ten taki bardzo gorący. Nie o to chodzi. I jeszcze Daniel z Rama napisał, że to koło dojazdowe, zapasówka. No właśnie, w dzisiejszych współczesnych samochodach w niewielu jest dojazdówka, zapasowe koło, ale nie o to mi chodziło. W sumie nie o to mi chodziło. Jeszcze tak kombinuję, żeby wam trochę podpowiedzieć, ale jak słyszycie, sama tu jestem dzisiaj i nie mogę być i tym dobrym, i złym policjantem. Muszę być gdzieś tak pośrodku i trzymać się w pewnych ryzach. W mieście ci się nie przyda, ale w dłuższej trasie to już z pewnością, więc można to na przykład zaczepić, a potem zdemontować na przykład, ale praktycznie wszyscy jeżdżący pojazdem ją mają. A jak nie mają, no to żałują, że nie mają i szybko zamawiają. Nie jest to integralna część pojazdu. To jest taki dodatek, ale bardzo przydatny. To trzecia podpowiedź i mam nadzieję, że teraz to już sobie z tym poradzicie.

0: Ale ciekawe odpowiedzi dzisiaj w naszej aplikacji od was. Bardzo jestem rada, że macie tak bujną wyobraźnię. Bardzo mi się to podoba. My tymczasem z Ewą wyjeżdżamy na drogi, bo Ewa też ma bujną wyobraźnię, chociaż w sumie nie musisz sobie tych korków wyobrażać, bo one tam są, nie?
1: Niestety nie. Chociaż czasami, no chciałabym, żeby wyobrażam sobie czasem, że ich nie ma, ale no niestety realność jest inna, rzeczywistość jest inna. O.
0: A poczekaj, ale jak byłyśmy razem na dyżurze ostatnio w sobotę, czy w niedzielę?
1: Przez chwilę tak było.
0: To tak było, ale tylko przez moment, faktycznie masz rację. W sumie niedziela jest takim dniem, kiedy tam...
1: I rzeczywiście, ja wczoraj byłam też na dyżurze, to tak do 9:00, 10:00 nawet nie było jednego utrudnienia.
0: Nic się nie działo. No dobrze, i oby tak było przez cały tydzień, chociaż to pewnie nie jest możliwe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na S6 niestety pojawiły się nowe utrudnienia w ruchu. To odcinek między węzłami Płoty i Nowogard Wschód. Tu doszło do kolizji z udziałem samochodu ciężarowego i zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina na 39 km. No i te utrudnienia potrwają

0: kilometrze. No i monitoruje cały czas ten korek na A2, który jest wywołany koszeniem poboczy na jezdni w kierunku Warszawy i to jest między na wysokości Grodziska, przed Grodziskiem, między węzłami Wiskitki i Grodzisk. Właśnie korek ma, nieco się zmniejszył, ale cały czas ma 12 kilometrów, więc tutaj warto zjeżdżać z autostrady węzłem Wiskitki, pojechać 50 i 92. Teraz jeszcze S7, odcinek Grójec Białobrzegi w pobliżu Zaborowa, całkowicie nadal zablokowany na jezdni w kierunku Krakowa. Po tym jak w nocy samochód ciężarowy uderzył w bariery, wskutek czego jedna osoba została ranna. Najważniejsza informacja dla kierowców to objazd, który wyznaczony jest węzłem Skórów. I jeszcze S5, odcinek między węzłami Lubcz i Mieleszyn w pobliżu Lubczy. Tu samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Cały czas także utrudnienia na Podkarpaciu, na 73 na trasie Pilzno-Jasło w Jaworzu Górnym. Tu po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Do godziny 11 już tylko 7 minut zostało. Właściwie po godzinie 11.30 będzie u nas także konkurs. Ja przypomnę zasady, przypomnę numer telefonu, wszystko będę wam opowiadać. Na razie jednak nie mamy rozwiązanej zagadki, więc zanim dojdziemy do konkursu, najpierw rozwiązujemy zagadkę. Tak to u nas działa.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: To, co śpiewają czasem polscy artyści, bardzo łączy się z tym, co na przykład dzieje się w Polsce, na świecie albo w naszych życiach. Czasem tak jest. 59 minut po godzinie 10, właściwie już za chwilkę dwa słowa na temat pogody, ale wy cały czas odpowiadacie na zadaną zagadkę. Za chwilę kolejna podpowiedź. Najpierw jednak pozwólcie, że powiem wam o tym, co dzieje się w pogodzie, no bo to warto wiedzieć, czy zabrać ze sobą parasol, a jeśli tak, to gdzie?
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Spoglądam na mapę pogodową i widzę na niej drobne zmiany. Oczywiście temperatura idzie w górę nie za szybko, ale idzie i będzie dochodzić dzisiaj do 20 kreski. No już prawie przy 20 kresce jest w Kołobrzegu, 18 stopni, powyżej troszkę. I nasza mapa pięknie zaznaczona na żółto, co oznacza, że będzie cieplej i już jest najpierw nawet bardzo przyjemnie. 13 stopni w Zakopanem, tutaj jeszcze taka zieleń przechodząca w żółć, ale bardzo przyjemnie to wszystko wygląda. I naprawdę w ciągu dnia nie będziemy mieli na co narzekać. Już na pewno nie będziemy mogli narzekać na pogodę. I jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie duże, ale po południu na zachodzie kraju będą większe przejaśnienia. Właściwie w każdym zakątku kraju, no może oprócz Kielc, Krakowa i Zakopanego, chwilowo słońca tam nie widać, ale w pozostałej części kraju, dobrze, powiedzmy jeszcze o Katowicach i o Opolu, tam też słońca mało, ale w całej reszcie kraju słońce przebija się przez chmury, które nie są zbyt straszne i miejscami może przelotnie popadać deszcz. Te opady będą rzeczywiście przelotne, niezbyt intensywne. W niektórych miejscach może troszeczkę bardziej popadać, myślę o południowym wschodzie, ale to będzie przelotny deszcz. Pokapie, a potem wyschnie. Uważajcie na drogach, żeby nie było wam za ślisko. Pamiętajcie o tym, że ta droga hamowania przy takich warunkach może się nieco wydłużyć. 17

0: 15 do 20 stopni to jest ta najwyższa temperatura. Chłodniej na wybrzeżu 16, w rejonach podgórskich Karpat 15 i wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: No to ja się pięknie pokłonię po godzinie 11. Dagmara Kowalska, zapraszam do 13. To audycja W trasie w Polskim Radiu Kierowców.

0: my powoli wracamy na drogi. Tak to u nas wygląda co 20 minut. Ewa Mierzejewska przed mikrofonem. Najpierw chciałam powiedzieć o mikrofonie, a potem o tobie. No zobacz.
1: Nie szkodzi.
0: Taka sytuacja. Co tam się zmienia na tych naszych drogach? Trochę się zmienia?
1: Właściwie na razie to taki konstans, powiedziałabym. No jedyny plus, no to, że w miastach się zrobiło luźniej, ale już na przykład na dojazdach do miast i na trasach no, dość duże korki.
0: Czy koronę oddajemy jak zawsze A4?
1: Właśnie patrzę na nią przy wyjeździe z Wrocławia i tutaj się przykorkowało mocno. No są jeszcze pewne problemy przy wyjeździe do Krakowa, z kolei od Balic. No, nie jest najgorzej jak na A4, mówiąc szczerze.
0: Zawsze się zastanawiam, czy S8, czy A4, czy może
1: A2. Różnie to bywa. No dzisiaj A2 zdecydowanie i koszenie trawy, które zaskoczyło kierowców. No niestety 12 km korka przy wyjeździe do Warszawy od strony Grodziska.
0: Ktoś nas informował o tym na naszej aplikacji.
1: Tak,
0: napisał.
1: Tak.
0: No tak, że właśnie akurat
1: właśnie
0: poniedziałek.
1: Początek. Świetny pomysł. To było coś w stylu. Świetny pomysł, naprawdę.
0: No tak, no ale co robią ci, co koszą w sobotę i w niedzielę?
1: No przepoczywają. No. Ale tutaj też jest jedna dobra informacja, korek się troszkę zmniejszą.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A to, że się zmniejszył, to oznacza, że nie ma 12 kilometrów, jak jeszcze kilkadziesiąt minut temu, a 9,5, więc idzie ku lepszemu, ale na razie cały czas bardzo długi zator, więc warto zjeżdżać na

0: z autostrady A2, jadąc w kierunku Warszawy, węzłem Wiskitki, jechać 50 i 92, która już wygląda zresztą coraz lepiej, zarówno i przy wjeździe na obwodnicę Sochaczewa, jak i w Błoniach, to już tylko niewielkie spowolnienie, i także przed wjazdem do Ożarowa. Więc tutaj na pewno stracicie mniej czasu, nadrabiając nawet te kilometry, niż gdybyście stali w 10-kilometrowym prawie korku na A2. Jeśli chodzi o S8 w Warszawie, mamy tutaj niewielkie spowolnienie, już tylko na jezdni w kierunku Marek Białegostoku. To wszystko dlatego, że na moście Grodzorowieckiego prowadzone są prace. I tutaj jest spowolnienie od Marymantu do Prymasa i to jest nietypową, korek jest nietypową jak na tę porę i na ten dzień strony, no ale właśnie wynik to jest robót drogowych. Dodatkowo wygląda na to, że doszło do jakiejś kolizji właśnie przed jazdem na sam most. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku A2 albo dalej S8 Wrocławia, bez żadnych problemów można wyjechać. Siódemka korkuje się mocniej przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek niż przy wyjeździe. A propos siódemki, na tym miejskim odcinku, to na Wybrzeżu Gdyńskim są prowadzone prace drogowe na jezdni w kierunku Łomianek. Tutaj ruch spowalnia. Droga krajowa nr 79, dość spory ruch na Puławskiej, ale i tak już tutaj widać zdecydowanie, że się rozluźniło w porównaniu z tym, co działo się rano. To jest oczywiście trasa Ursynów Piaseczno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zobaczmy, co z tą naszą zagadką. Czy odpowiadacie, czy nie odpowiadacie? No ja tutaj podałam kilka podpowiedzi, ale one są dość enigmatyczne. Tak mi się przynajmniej wydaje po tych waszych odpowiedziach, że nie do końca wiecie, o co chodzi. No to ja przypomnę, w mieście się nie przydaje, ale w dalszej podróży ułatwi życie, to na pewno. Zresztą wyobrażam sobie, że kobieta bez tego by się nie mogła wybrać w dalszą podróż. Właściwie każdy taki pojazd ma opcję zamontowania tego, ale nie każdy z tego korzysta. Może znajdować się z tyłu, z boku, czasem z przodu. O, taka jeszcze podpowiedź, a wy odpowiadacie na te wszystkie podpowiedzi tak.
3: Wojtek i Diego z tej strony. Co prawda dzisiaj bez Diego, ponieważ wracamy kamperem z Albanii. Pozdrawiamy Kasia, Basia, Jacek i Wojtek, a odpowiadając na waszą zagadkę, może to jest po prostu tylko ładowarka samochodowa, to telefon. Pozdrawiamy.
2: No w sumie też pozdrawiamy, bardzo fajnie, że z nami podróżujecie i w sumie można to zamontować albo podłączyć z jednej, z przodu, z tyłu i z boku pojazdu, no, zależy od tego, gdzie tam gniazda ładowania są. Jest, gdzie tam gniazda ładowania są, dobrze powiedziałam chyba. Ale nie o to chodzi, chodzi o coś troszkę większego. No to jeszcze podpowiem, że jego obecność może zmienić środek ciężkości pojazdu, a wy odpowiadacie jeszcze w naszej aplikacji także tekstowo. Odpowiedź na naszą zagadkę. W trasę zabieram Polskie Radio Kierowców. To napisała Kasia. No brawo. Gdybym tylko miała jakiekolwiek naklejki, to by pewnie już dawno do ciebie jechały. Długie światła. Odpowiedź na zagadkę. To nie chodzi o długie światła. Tutaj znowu Kasia wysłała wiadomość i Krzysztof napisał bagażnik rowerowy. Czy o niego chodzi? Nie, ale dobrze kombinujesz. Przyczepa samochodowa od Henryka też się pojawiła w naszej aplikacji. Nie. Poduszka lędźwiowa, pozdrawiam Marta z Golfa. Ja też pozdrawiam, ale nie chodzi o poduszkę, natomiast taką poduszkę chętnie zamontowałabym w naszym fotelu tutaj realizacyjno-dziennikarskim, bo pewnie by się przydała. No dobrze, no to co? Te podpowiedzi, które są, wystarczą, czy jeszcze coś potrzeba?

0: No tak, nie wiem, czy jest wszystkim wesoło, ale mam nadzieję, że już po rozwiązaniu naszej zagadki będzie wesoło. Za chwilę też konkurs u nas. Zanim jednak konkurs, to taka specjalnie rozgrzewka zagadkowa, tak jak zawsze u nas każdego dnia, w poniedziałki zwłaszcza, bardzo mocno stawiamy na zagadki, żeby nas po prostu rozbudzić, żeby ruszyć szare komórki. Tak to niestety wygląda, że jak człowiek po weekendzie i miał go wolnego, to jakoś tak chyba startuje trochę jak diesel. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale czasem tak to jest. Chciałoby się ten weekend troszeczkę wydłużyć. No dobrze, ja tutaj sprawdzam cały czas na bieżąco, co do mnie piszecie, jakie są wasze odpowiedzi na zadaną zagadkę. Ja przypomnę tylko, że było kilka podpowiedzi i będzie jeszcze jedna. Będzie. Tak, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Myślę, że już wtedy będziecie wiedzieli, o co chodzi. W mieście się nie przydaje, w dalszej podróży ułatwia życie. Właściwie każdy pojazd, taki pojazd, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałam, ma opcję zamontowania tego, ale nie każdy z tego korzysta. Nie każdy w myśli ma kierowcę. Może znajdować się z tyłu, z boku, czasem z przodu. Jego obecność może zmienić środek ciężkości pojazdu, szczególnie w jednym przypadku. No dobrze, to jeszcze zanim podpowiem tę ostatnią podpowiedź, to bardzo proszę, tutaj mam odpowiedź od jednego z naszych słuchaczy.
1: Prawdą odpowiedzią na zagadkę to jest boks dachowy, bo tak by mi na to wychodziło, tylko nie bardzo mi pasuje, czemu kobiety sobie bez niego nie wyobrażają podróży.
0: No właśnie.
1: Pozdro, Marcin.
0: Ja też bardzo pozdrawiam, Marcinie. No nie wyobrażają sobie, bo tak jechać tylko w dalszą podróż tak bez tego właśnie, to tak no, dziwnie trochę. Myślę, że panowie chyba łatwiej podróżują bez tego czegoś, nawet jeśli wybierają się trochę dalej niż tylko po mieście i wokół miasta. No tak to wygląda. Jeszcze jedna podpowiedź za chwileczkę, ale teraz jeszcze poczytam wiadomości od was, bo też ich strasznie dużo przyszło. Zabieram w trasę Polskie Radio Kierowców. To od naszej słuchaczki, od Kasi. To się bardzo chwali, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że jesteś z nami w sprawie zagadki. Czy czasem nie chodzi o koło zapasowe? Pozdrawiam, Andrzej. Volkswagen. Nie chodzi. Dzień dobry, bagaż dachowy, tak zwany boks Maciej Trzemesz. No nie chodzi o boks dachowy. Długie światła. Tutaj też się pojawiła taka odpowiedź. Bagażnik rowerowy, to już mówiłam. Przyczepa kempingowa. Ojej, no by się przydało, nie? Też bym chciała. Chętnie bym taką ze sobą zabrała na jakieś wakacje na przykład. Ale nie chodzi mi o przyczepę kempingową. Nie chodzi o bagażnik dachowy też nie. I o fotelik samochodowy dla dziecka. Ta wiadomość pojawiła się właśnie w tej sekundzie też. Nie. Bagażnik dachowy nie. Fotelik dla dziecka nie. No dobrze, no to ta ostatnia podpowiedź brzmi: pojazd od tego się poszerza. Trzeba uważać. Nie jest już taki wąski. No i mam nadzieję, że to otworzy wam głowy. No to dla przypomnienia te podpowiedzi, które były wcześniej, w mieście się nie przydaje, ale w dalszej podróży ułatwia życie, zwłaszcza kobietom, bo jakoś nie wyobrażają sobie pewnie dalej pojechać bez tego właśnie czegoś. To ma swoją konkretną nazwę. Właściwie każdy taki pojazd może mieć opcję zamontowania tego, ale nie każdy kierowca z tego korzysta. Czasem się po prostu ludziom nie podoba, jak wygląda ten pojazd z tym, o czym dzisiaj myślę.

Może znajdować się z tyłu, z boku, czasem z przodu. Jego obecność może zmienić środek ciężkości pojazdu, zwłaszcza w jednym przypadku. To co, gotowi na odpowiedź? Czekam w naszej aplikacji.

0: Idealnie. 11:30, Ewa Mierzejewska przed mikrofonem. Czas na wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jedna dobra informacja, to jest droga krajowa numer 50, która jest już odblokowana na trasie. To był odcinek Mińsk Mazowiecki Łochów i miejscowość Żądza. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, był ruch naprzemienny. Teraz informacja dobra, że 229 km tej trasy jest już przejezdny. Natomiast pogorszyła się sytuacja na S6 między węzłami Płoty i Nowogard Wschód. Tam, przypomnijmy, samochód ciężarowy uderzył w barierę. Na 39 km tej trasy mieliśmy zwężenie w kierunku Szczecina. A teraz informacja, że na czas usuwania tego samochodu z jezdni droga jest całkowicie zablokowana. I taka sytuacja utrzyma się mniej więcej przez godzinę. Teraz S3, odcinek między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. W pobliżu węzła Legnica Północ zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zamknięta w kierunku Legnicy na 287 km. Tutaj świeża sprawa. No i wspomniałam o tym, że korkuje się A4 przy wyjeździe z Wrocławia na jezdni w kierunku Legnicy, a także granicy państwa. No i rzeczywiście tutaj to spowolnienie na zmianę z korkiem ma około 10 km i jest, powiedzmy, od Baranowic do Bielan Wrocławskich. I korkuje się też zjazd A8 na A4. Tutaj ten korek zaczyna się przy węźle Wrocław Zachód. Jadąc dalej A4 jest spowolnienie na wysokości Inkontu Wrocławskich. No i oczywiście jest korek przy wyjeździe z

0: Polski w kierunku Niemiec w Jędrzechowicach. No, nie jest jakiś bardzo pokaźny, jak na poniedziałek oczywiście, bo już z tą częścią po stronie niemieckiej ten korek ma 4,5 km, a korek jest do miejscowości Ludwigsdorf, gdzie prowadzone są prace drogowe. To jest oczywiście A4, wyjazd z Polski w kierunku Niemiec, dalej czwórką na przykład do Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ojojoj, ale się porobiło, ale zamieszałam, ale zagmatwałam. No tak zagmatwałam, że nie ma poprawnej odpowiedzi, chociaż w sumie jedną można byłoby właściwie podciągnąć pod taką poprawną, bo ani to kajak, nie wiem komu się urodził kajak w głowie, no ale taka, a Marcinowi, dobra. Taka odpowiedź przyszła, no nie, nie chodzi o kajak, o hak też nie chodzi. Suszarka do włosów, tak napisał Paweł z Forda. Dzień dobry, Radyjko. No i jak to, co to za przedmiot, bez którego kobieta nie może jechać w podróż? Oczywiście to suszarka do włosów. Bardzo dobrze, bo włosy się suszy, a nie pozwala im się wysychać samym, bo wtedy różne problemy można mieć, o, z włosami. Okulary przeciwsłoneczne też od naszego słuchacza Andrzeja i jeszcze spoiler samochodowy, to Andrzej też z Volkswagena napisał, nie, to ja jeszcze tylko dorzucę i przypomnę, że dorzuciłam jedną podpowiedź, a mianowicie pojazd od tego się poszerza, czyli chodzi konkretny pojazd, o konkretny pojazd, no może to jest to.
3: Dzień dobry, Paweł z Challengera, ja podejmę jeszcze jedną próbę, jeżeli chodzi o zagadkę. Moim zdaniem to może być albo cup holder, albo butelka na wodę. No nic więcej, co byłoby aż tak istotne dla kobiety w podróży, a mniej istotne dla faceta, nie przychodzi mi do głowy.
2: A ty, Ewa, bez czego
0: nie, ale ja nie wiem, co ty w ogóle wymyśliłaś dzisiaj.
2: No wiesz, bo to trzeba pomyśleć, o jaki pojazd konkretnie mi chodzi tak naprawdę dzisiaj.
0: No wiem, ale też... Aha.
2: A, no właśnie.
0: Czyli to nie jest pojazd mechaniczny?
2: Nie, no jest.
0: Jest. Mm-hmm. No to nie mam pojęcia.
2: Jest, jest. I nie ma tego czegoś, co mają inne pojazdy mechaniczne. Trzeba to sobie dołożyć. To, co mam na myśli.
0: Nie wiem. Dzisiaj naprawdę poszłaś ostro abstrakcyjnie, moim zdaniem. Zgadzam się z naszymi słuchaczami.
2: Słuchaj, w weekend byłam w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trochę mnie natknęło.
0: Okay.
2: Natknęło mi w taki sposób, że jakoś tak, no może.
0: I to jeszcze moim zdaniem to jest zmyła z tym, że dlaczego kobiety.
2: No nie, no kobiety bez tego by nie pojechały w dalszą podróż.
0: Nie wiem. Nie wiem, musi to być,
2: bo inaczej no to
0: wiecie,
2: co? No?
0: Że nie wiem.
2: No to gdzie schowasz ten
0: jeszcze
2: najważniejszy?
0: Jeszcze poszerzę.
2: Jej, co ja gadam? Dobra, cicho, już.

0: No, na ostro. Roberta nie ma, my tu tak ostro gramy, ale chyba tak powinno być, bo wy też lubicie taką muzykę. Z tego, co słyszałam i z tego, co czytałam na naszej aplikacji, tak właśnie jest. To był Hey Sick, a my teraz lecimy sobie w kierunku naszej zagadki. No, już właściwie powiedziałam wszystko, chyba nawet za dużo powiedziałam, ale faktycznie dzisiaj trochę ta zagadka nasza była zagmatwana. Na tyle była zagmatwana, że nawet teraz nie do końca odpowiadacie poprawnie.
1: A może po prostu chodzi o sakwy na rowerze elektrycznym?
0: No bardzo blisko, to już jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. Konkretnie chodziło mi o inną nazwę, ale...
2: Odnośnie zagadki, to Marcin z BMW, z Karoliną i kotami, naszym zdaniem to będą sakwy rowerowe.
0: No właśnie, tyle tylko, że nie o rowerowe mi chodziło. To może to?
3: Dobry, odpowiadam na zagadkę. Mam nadzieję, że dobrze. Jeśli chodzi o to, czego kobieta, bez czego kobieta nie może w podróż pojechać, to są oczywiście sakwy podróżne. A ponieważ pojazd ma się poszerzyć przez to, więc myślę, że tu chodzi o motor. Jakaś fajna Yamaha albo chopper z sakwami i kobieta na nim. Ach, cudo. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco. No to jeszcze
4: to kufer.
0: Potwierdzenie. Tak, tak, czy właśnie to był kufer. Tak, dokładnie o to mi chodziło, ale też odpowiadacie w naszej aplikacji również tekstowo i już sobie tego szukam tutaj, bo dużo tego się narobiło, ale to dobrze, bo właściwie te pierwsze podpowiedzi wyprowadzały was bardzo elegancko w pole, a teraz to już wszyscy idą w tym samym kierunku. Sakwy boczne na motorze. Pozdrawiam, Krzyś. Sakwy od motocykla. Pozdrawiam, Magda. Myślę, że chodzi o sakwy do motocykla. Tak jest. I mamy tutaj jeszcze walizkę. Kufry na motocyklu. I to jest od Kingi wiadomość. Kufer innej opcji być nie może. To też wiadomość od słuchacza, który się nie podpisał. Kufry boczne do motocykla. Pozdrawiam, Piotr. I Piotr był pierwszy. Tak jest. Dokładnie chodziło mi o kufry, no ale wiadomo, że kufry mogą mieć też inną nazwę. Sakwy to też jest nazwa poprawna. Tak, dzisiaj o to mi chodziło, a tak jakoś mnie natchnęło w tym muzeum, w którym ostatnio byłam, na rozpoczęcie sezonu i tak jakoś pomyślałam sobie, że dobrze by też nawet mój skuter wyglądał z takim kufrem. O. Więc przyszło do głowy, a zatem zrealizowane i cieszę się, że wszystkim się udało. No to super, to skoro już jesteśmy rozgrzani, to ja przypominam o naszym konkursie, który już za chwilkę pojawi się na naszej antenie. Możemy się umówić tak, że będę czekała na wiadomości od was i generalnie chodzi o to, żeby zatrzymać autostop. A jak to zrobicie? Musicie użyć argumentów słownych, ponieważ jesteśmy w radiu i nasz kierowca, który prowadzi pojazd, do którego chcecie się dostać, was nie widzi, ale doskonale was słyszy. Więc argumenty, siła argumentów i numer telefonu 22 139 29 29. Do wygrania bon na 200 zł do wydania w sklepie iparts.pl.

0: Rzeczywiście dzisiaj bardzo rokowo na naszej antenie, tak?
1: Dobrze, trzeba jakoś wejść w ten nowy tydzień z energią, ja uważam.
0: Masz dużo racji, to prawda. Im więcej energii na początku tygodnia, tym fajniej się ten tydzień kończy. Tego sobie życzymy wam też i życzymy wam, żeby korków było jak najmniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A zaczynamy od S6, bo tutaj cały czas trudna sytuacja między węzłami Płoty i Nowogard Wschód, gdzie przypomnijmy, doszło do kolizji z udziałem samochodu ciężarowego, konkretnie uderzył on w barierę i całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na 39 kilometrze. No i popatrzmy, jak tu można objechać w ogóle to miejsce i czy tworzy się korek. Korek jest niewielki tutaj rzeczywiście, na wysokości miejscowości Płoty, czyli tutaj między Nowogardem a Gryficami chociażby. I czy tutaj warto objeżdżać? Korek jest niewielki, już go mierzę, ale tak na oko ma około 3 km. I można pojechać drogą wojewódzką 108 przez Krężel.

tylko tutaj za bardzo nie ma. Najpierw trzeba byłoby pojechać przez Płoty, o może tak, a później drogą wojewódzką 108. Ten korek rzeczywiście, tak jak wspominałam, ma 3-3,5 km. Tutaj służby obiecują

0: praktycznie poświęcenie.
1: Poprawiła się sytuacja na S3 między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. Ta informacja na koniec. W pobliżu węzła Legnica Północ po zderzeniu 3 samochodów osobowych droga nie jest już całkowicie zablokowana w kierunku Legnicy. Tu można już pojechać jednym pasem na 287 km.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Komu talon na balon, jeśli tak można powiedzieć. Talon tak naprawdę mam, a właściwie kupon do wydania na stronie internetowej związanej z motoryzacją. 200 zł do wydania. Wystarczy tylko zadzwonić pod numer 22 139 29 29 i wziąć udział w naszym konkursie Autostop. Konkurs polega na tym, że wy dzwonicie, ja puszczam sygnał taki odpalania samochodu, wsiada nasz kierowca, jedzie, wyjeżdża z garażu i wy macie argumentami przez 20 do 30 sekund zatrzymać kierowcę, żeby wpakować się jako autostopowicz do środka. Argumenty mogą być różne, przeróżne, im bardziej odjechane, tym lepiej oczywiście. Kierowca jest dzisiaj w dobrym nastroju, więc pewnie się zatrzyma. Proszę dzwonić 22 139 29 29 29.

0: To teraz już chyba wiemy, przy czym lubimy wszyscy tańczyć. No ja bym potańczyła z wami w konkursie, no ale to musicie do mnie zadzwonić. O tym za chwilkę, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna międzynarodowa sprawa.
1: Witam ponownie, moje radyjko, ponieważ musiałem wysiąść z samochodu i nie słyszałem odpowiedzi na zagadkę, która dzisiaj była naprawdę enigmatyczna. Chciałbym się koniecznie dowiedzieć, co było jej rozwiązaniem. Pozdrawiam, Paweł z Forda.
0: No to jest rzeczywiście temat rangi międzynarodowej. No drogi Pawle, chodziło o kufry, bo myślałam o motocyklu, o skuterze i dlatego te podpowiedzi były takie troszeczkę zakryte, ukryte, przekombinowane, może trochę, ale potem to już powiedziałam nawet, że to się do jednośladu nadaje tylko i wyłącznie. No i faktycznie, no coś w tym jest, bo i kobiety bez takiego kufra w daleką trasę nie pojadą, no bo gdzie walizka, gdzie te wszystkie podstawowe rzeczy, które musimy ze sobą zabrać. I parę innych elementów też się zgadzało. Także dzisiaj rzeczywiście tak na początek, to może trochę było za trudno na początek tygodnia, ale i tak jestem pod dużym wrażeniem, że dużo osób wzięło udział w naszej zagadce i się nie poddawaliście do końca. Dla was duże brawa. A tymczasem informacje pogodowe, bo też prognoza pogody się przyda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to króciutko o tym, co na naszych mapach widać. 17,7 stopnia i taka sama odczuwalna w Warszawie, ale to nie jest najcieplejszy punkt w Polsce, bo najcieplej jest w Przemyślu. Wyobraźcie sobie, że tam już temperatura dochodzi już prawie do 19 stopni, a w Zakopanem w sumie niby niedaleko na mapie, a jednak zobaczcie, jaka odległość, jeśli chodzi o temperaturę, 12 stopni. Tam cały czas ten kolor zielony bardziej tutaj króluje niż żółty. Cała reszta mapy na żółto i idzie w kierunku 20 stopni. Tak będzie w ciągu dnia, 17 do 20. Chłodniej tylko na wybrzeżu 16, a w rejonach podgórskich Karpat około 15. Trochę popada, ale przelotnie i trochę chmur, ale w wielu miejscach w Polsce dzisiaj swoje cudowne lico pokaże słońce, więc naprawdę nie będzie źle.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 139 29 29 do wygrania voucher 200 zł do wydania na stronie internetowej sklepu motoryzacyjnego. Będzie można tam sobie poszukać różnych rzeczy. No tyle tylko, że trzeba zatrzymać nasz autostop. Autostopowicze

którzy potrafią to robić, argumentami zatrzymują kierowcę, nie machaniem łapką, tylko argumentami. Proszeni są o telefonowanie do mnie 22 139 29 29. Voucher do rozdania mam.

0: Są takie utwory, które muszą wybrzmieć do końca i to jest właśnie ten Coldplay.
1: Nie wiem, jak... ulubiony.
0: Ojej, ja też uwielbiam, kocham ten utwór miłością wielką i to się nie zmienia od lat. I zobacz, że on cały czas jest aktualny.
1: Tak.
0: Dokładnie
1: to
0: tak.
1: Prawda.
0: Oj, żeby tak ze wszystkim, to byłoby cudownie. No dobrze, sprawdźmy, co się dzieje na drogach. Ewa Mierzejewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od S6, zablokowanej nadal całkowicie w zachodniopomorskim między węzłami Płoty i Nowogard Wschód. Tutaj trzeba objeżdżać przez Płoty drogami wojewódzkimi. Zarówno można to zrobić i w prawo, i w lewo. Tu nie ma znaczenia. W każdym razie doszło do kolizji z udziałem samochodu ciężarowego o 8 i ten samochód ciężarowy jest teraz usuwany z drogi, więc tutaj ku dobremu idzie, bo sytuacja powinna się ustabilizować w ciągu kilkudziesięciu minut, ale na razie jest nie w kierunku Szczecina. Jest zablokowany, więc trzeba zjeżdżać węzłem Płoty. Teraz jeszcze informacja od naszego słuchacza z S7.
3: Krajowa 7, kierunek Radom w okolicach Grójca, pomiędzy Białobrzegami a Grójcem dokładnie. Jest remont nawierzchni, ale przez to albo dzięki temu doszło do najechania ciężarówki na tył poprzedzającej ciężarówki. Zakładam, że za momencik droga będzie zablokowana. Szukajcie wjazdów i wszystkiego bezpiecznego. Jest mokro tutaj, więc droga hamowania z całą pewnością będzie dłuższa. Wszystkiego dobrego.
1: I niestety także długi korek utworzył się w

0: miejscu w tej chwili z przerwą taką, ale jednak prawie 8-kilometrowy. Nie mamy natomiast informacji od służb na ten temat, więc tym bardziej dziękujemy naszemu słuchaczowi. I jeszcze informacja z A1 między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w pobliżu Wandzina. Po pożarze ciężarówki jest zwężenie w kierunku Gdańska na 179 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Proszę Państwa, już bez żartów teraz, dobrze? Proszę mnie tutaj nie wystawiać na próbę. Ja wiem, że ja Was dzisiaj wystawiłam na próbę. No ale przecież voucher mam do rozdania. No nikt nie chce 200 wydać w sklepie, a wystarczy tylko zadzwonić. Ja wszystko wyjaśnię po kolei dokładnie. Ja wiem, że ten konkurs nie jest może zbyt nieprosty, ale każdy z nas lubi mówić, prawda? No i każdy ma coś do powiedzenia. Więc chodzi o to, żeby te słowa, które mogą zatrzymać kierowcę naszego autostopu, samochodu, który ma nas zabrać w jakimś tam konkretnym celu, usłyszał te słowa na antenie i tyle. Nic więcej nie trzeba robić, nie trzeba mieć wiedzy ogólnej, nie trzeba mieć piątki z fizyki, matematyki, geografii czy jakiegokolwiek innego przedmiotu. Po prostu trzeba zadzwonić i argumentami zatrzymać się autostop. No banalnie proste, powiedziałabym, więc dzwonicie 22 139 29 29.

0: too short.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest eParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.eParts.pl. Konkurs.
2: Przy naszym telefonie Mariusz, dzień dobry.
3: Witam, witam, dzień dobry.
2: Cześć, powiedz mi, gdzie cię złapałam?
3: W samochodzie.
2: A dokąd zmierzasz?
3: A akurat do mamy jadę.
2: No, ale szczęśliwy człowiek.
3: Trzeba coś mamie pomóc.
2: Słuchaj, jak to się robi, żeby mieć poniedziałki wolne? Bo jakby pracuję już tyle lat i nie wiem.
3: Trzeba to nadrobić w inne dni, tak?
2: Czyli pewnie tak weekend. Pewnie w weekend było opracowane. No dobrze, dobrze. Ja wiem, że wy jesteście pracusiami, że dużo się u was wszystkich dzieje, no ale czasem jest taki moment, kiedy się odstawia samochód i nawet jak już się wyjdzie po tym obiedzie od mamy, to czasem po prostu trzeba złapać stopa. Ja wiem, że to jest bardzo rzadka sytuacja, no ale nasz konkurs tak się właśnie nazywa. I to jest, słuchaj, muszę ci powiedzieć, najłatwiejszy konkurs w polskim eterze.
3: Zaraz to zobaczymy.
2: Czyli siłą argumentów musisz zatrzymać pojazd, no bo jesteśmy w radiu, a radio ma tę przewagę nad telewizją, że nas nie widać, więc trzeba użyć słów. No ale ja wierzę w twoją siłę, Mariuszu, więc słuchaj, widzę, że ten nasz kierowca już się tak trochę szykuje do tego wyjazdu. Czy ty jesteś gotowy go zatrzymać?
3: Gotowy.
2: No dobra, to jedziemy. To spróbujmy. Mam nadzieję, że się uda. No dobra. Zobaczmy. Ach, wyjeżdża faktycznie.
3: Cztery kilometry.
2: Poczekaj, bo ty masz jeszcze więcej czasu.
3: Jeszcze mogę?
2: No pewnie.
3: Tylko 4 kilometry.
2: Słuchaj, ja nie mam więcej pytań.
3: Tak, nawet to delikatnie.
2: No musiałam cię przytrzymać przez chwilę, ale to był chyba pierwszy raz, kiedy w ogóle nic nie zrozumiałam, a i tak bym cię zabrała, więc myślę, że nasz kierowca miał podobne myśli. Fajne to było, te 4 kilometry, nie wiem o co chodzi, ale to wcześniej brzmiało jak japoński.
3: Uznajmy to za jakiś obcy język, jakby on nie był.
2: Słuchaj, udało się. Fantastycznie, bardzo dobry pomysł. Uważam, że wyszło wszystko idealnie i właśnie na tym polega ten konkurs. Chodzi o to, żeby się trochę pobawić, żeby też posłuchać waszych głosów i zobaczyć, jak radzicie sobie z taką najprostszą czynnością, jak łapanie stopa. Mariuszowi się dzisiaj udało, więc ja ci bardzo, bardzo gratuluję. Nagroda poleci do ciebie. Nie rozłączaj się, proszę cię, tylko poza anteną się za chwilkę usłyszymy, a wy teraz będziecie słuchać fajnej muzy. O, tak się umówimy, co? Bo myślę, że Mariusz z kierowcą, który go zabrał, też będzie słuchał Polskiego Radia Kierowców.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest eParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.eParts.pl

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: teraz dobry moment na to, żeby wyjechać na nasze drogi. Ewa już jest przed mikrofonem. Gotowa?
1: Jestem, oczywiście.
0: I wszystko już jasne, tak?
1: Tak.
0: Jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I odświeżam tutaj mapę i dwie dobre informacje, na szczęście. S5 odblokowana między węzłami Lubczy i Mieleszyn. Tutaj na 126 km wcześniej samochód osobowy uderzył w barierę. Nie było poszkodowanych, ale był zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. No i informacja od służb, że trasa jest już przejezdna. Podobnie na 73 na Podkarpaciu w Jaworzu Górnym. Tu między Pilznem a Jasłem po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym droga była częściowo zablokowana, obowiązywał ruch naprzemienny i to od samego rana. No i także stąd dobra informacja, że ten odcinek trasy jest już przejezdny całą szerokością jezdni. Więc dwie dobre informacje. Nie mamy nowych utrudnień, to też możemy uznać za dobrą informację, no ale niestety te, które są, utrzymują się. I tak jest na S6 między węzłami Płoty i Nowogard Wschód. Tu przypomnijmy, po kolizji z udziałem samochodu ciężarowego zablokowany jest w tej chwili całkowicie przejazd w kierunku Szczecina. Trzeba objeżdżać węzłem Płoty A1 i później przez miejscowość Płoty. A1 także bez zmian w Kujawsko-Pomorskiem, co oznacza, że cały czas jest zwężenie w kierunku Gdańska między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w pobliżu Wandzina, a to dlatego, że zapalił się tam samochód ciężarowy na 179 kilometrze. I jeszcze S3, odcinek między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. Tu w pobliżu Legnicy po zderzeniu trzech samochodów osobowych nadal jest zwężenie w kierunku Legnicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: przychylanie uwagi i potrzeba zrobienia efektownego zdjęcia mogły skończyć się tragedią. Na szczęście wszystko opanowane. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację. W Radomsku policjanci dokładnie w ostatniej chwili zauważyli dwie dziewczynki, które przebywały na torowisku przy ulicy Piłsudskiego. No, kto z Radomia jest albo był, wie gdzie ta ulica, no to może sobie przypomnieć, że tam są tory kolejowe. W tym samym czasie uruchomiła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. A szczegóły tej sprawy zna reporter Polskiego Radia Łódź, który teraz opowie wam, jak to wszystko wyglądało. Paweł Kwiatkowski.
1: Po przejechaniu radiowozu przez przejazd uruchomiła się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem, a rogatki zaczęły się opuszczać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w stronę dziewczynek, relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
2: Wzywali je, aby jak najszybciej zeszły z torów. Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko.
1: Na miejsce zostali wezwani rodzice, którym przekazano dziewczynki pod opiekę. Jak się okazało, 11 i 13-latka weszły na tory, żeby zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
2: Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
1: Mundurowi przypominają, że torowisko nie jest miejscem do spacerów ani robienia zdjęć. Droga hamowania pociągu może liczyć nawet kilkaset metrów, a maszynista często nie ma możliwości zatrzymania składu na czas. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: No tak, i tutaj policja wykonała super robotę. Brawa dla nich, bo rzeczywiście zauważyli szybko i pomogli uniknąć tragedii, ale do tego potrzebni są też rodzice. No i właśnie dlatego

Policja, mimo że są przecież pogadanki w szkołach i mówi się o tym, że żeby uważać i na przejściach kolejowych i na przejazdach kolejowych, to tych informacji o przejazdach kolejowych w ostatnim tygodniu mieliśmy przecież tak dużo, że nie jestem w stanie tego wszystkiego zliczyć. I policja też rzeczywiście przychodzi do szkół, opowiada, też próbuje uczyć młodzież, jak zachowywać się w różnych miejscach na drodze, ale także rodzice powinni być czujni. I o to prosi policja, żeby apelowali, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach i o konsekwencjach takich zachowań. No właśnie, bo zrobić dobre zdjęcie można wszędzie, a najlepiej wygląda ono jednak w miejscu, gdzie jest bezpiecznie.

0: Dzień mnie dzisiaj zaskakuje różnymi historiami. Na przykład nasz konkurs autostopowiczowy był bardzo fajny, bo jeden z naszych słuchaczy mówił chyba po japońsku. Nie wiem, czy zwróciłaś
1: uwagę. Właśnie, no na pewno jakiś azjatycki język, no, ale tak. Jaki trudno mi było poznać.
0: Ciężko było też namierzyć dialekt.
1: Tak.
0: To prawda.
1: Ale było to na pewno super oryginalne, więc bardzo, gratulujemy pomysłu.
0: Bardzo, bardzo, bardzo. No właśnie o to nam chodzi. Kolejna odsłona naszego konkursu już jutro, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi z Ewą Mierzejewską.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy niestety dwa nowe utrudnienia i potwierdzenie tego, o którym informował jakiś czas temu nasz słuchacz, czyli S7. I to od tej trasy zacznę. To jest trasa Grójec-Białobrzegi w pobliżu Maciejówki, tu po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Droga jest niestety całkowicie zablokowana w kierunku Radomia na 425 kilometrze. Droga krajowa numer 57, trasa Przasny-Szchorzele w pobliżu Brzezic, to także Mazowsze. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym 5 osób zostało rannych i tutaj także przejazd jest niemożliwy na 145 kilometrze. No i prośba od służb, żeby jechać objazdem. Tutaj w miejscu tego zdarzenia ruchem kieruje policja. I jeszcze Dolny Śląsk, droga krajowa numer 8, odcinek Ząbkowice-Śląskie-Kłodzko w pobliżu Dębowiny. Potem jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, obowiązuje ruch naprzemienny na 44 kilometrze. No i poza tym właściwie są te same utrudnienia, które były, czyli mamy jeszcze S3, częściowo zablokowaną w kierunku Legnicy między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. Tutaj na 287 kilometrze po zderzeniu trzech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Legnicy i to już jest lepsza sytuacja, bo początkowo droga była całkowicie zablokowana.

0: To najpierw słuchacz, potem Piotrek.
1: Witam radio kierowców. Kolejna sytuacja związana z przejazdem. Brawo dla policji, która zareagowała oczywiście, natomiast ta sytuacja na tych rogatkach, żeby sobie zrobić zdjęcie na torowisku, no, pokazuje, może nie generalizując, że nie słyszały znaków ostrzegawczych i że rogatki zamykają, czyli co, były zaślepione telefonami, czy zagłuszone telefonami, czy ważniejszym było, żeby wrzucić na media społecznościowe takie zdjęcie, narażając własne życie. Pozdrawiam.
0: No nie tylko własne, też tych, którzy nadjeżdżali pociągiem. Tak to niestety wygląda. Dobrze, że o tym mówimy i dobrze, że nagłaśniamy sprawę, ale chyba lepiej byłoby w ogóle nie mówić. Ta czarna seria trwa, zdaje się.
2: No niestety i cały czas nie ma rozwiązania. Myślę sobie, że gdyby był taki bardzo sprawny monitoring, jak w przypadku chociażby fotoradarów i jednocześnie wydolny, bo te fotoradary przysyłają, a w zasadzie ludzie te wszystkie mandaty z opóźnieniem, to może byłoby lepiej, ale myślę sobie, że to tylko część, jedna ze składowych całego problemu.
0: No pewnie, że tak. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, to się przydaje każdemu.
2: Piotr, Dagmara, no. Naprawdę brakowało mi
0: O, to jest. No mi ciebie też brakowało. No, jeszcze chwila, no, jeszcze chwila, chwila, tak. Już będziemy razem.
2: Tak, bardzo się cieszę z tego powodu.
0: Ja też.
2: W każdym razie za chwilę wysokie obroty i między innymi porozmawiamy sobie o zmianach w tych egzaminach tylko naszych samochodów. Mhm. Chodzi o badania techniczne, a druga sprawa to oczywiście ceny paliw.
0: O nie, to emocje. Na razie. Mhm.

0: Na zegarze minęła godzina 13.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I od razu sprawdzamy pogodę na poniedziałkowe popołudnie. Dzisiaj w całej Polsce dominują chmury, ale miejscami pojawiają się przejaśnienia. W wielu regionach możecie również trafić na przelotny deszcz. Najwięcej uwagi powinni zwrócić kierowcy podróżujący na południu kraju, bo właśnie tam opady mogą być nieco bardziej konkretne. Lokalnie suma deszczu może wynieść około 10 litrów wody na metr. Temperatura jest dziś dość przyjemna, jak na połowę września. W większości kraju mamy od 17 do 20 stopni, chłodniej nad morzem około 16 oraz w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokazują około 15 stopni. Wiatr nie powinien być większym problemem dla kierowców, wieje słabo lub umiarkowanie, przede wszystkim z zachodu i północnego zachodu. Na wschodzie kraju początkowo wiatr może jeszcze napływać z południowego zachodu, w kolejnych godzinach również tam kierunek wiatru będzie się zmieniał. Jeżeli jesteście teraz w trasie, warto przygotować się raczej na zmienną pogodę, chmury, miejscami przelotny deszcz, a również okresowe przejaźnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: W Zamościu aktualnie najcieplej, prawie 20 stopni, najchłodniej w Zakopanem, niespełna 13. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam. Wskakujemy na wysokie obroty.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 13. To są wysokie obroty. Ewa Mierzejewska pojawiła się w studiu, a to oznacza, że sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I niestety mamy nowe problemy z przejazdem na A1 między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk, gdzie zapalił się samochód osobowy. Droga w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana na 373 kilometrze i jak informowali nasi słuchacze, jest w tym miejscu niestety korek. On będzie się powiększał przynajmniej przez najbliższych kilkadziesiąt minut. W tej chwili ma około 7,5 kilometra. Tutaj oczywiście trzeba jechać objazdem i będzie to droga krajowa numer 91. Proponuję tutaj już zjechać przy na weźle Piotrków Trybunalski i pojechać najpierw przez miasto, a potem 91. Będzie na pewno szybciej i wygodniej. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to jeszcze jest S7 między Grójcem a Białobrzegami w pobliżu Maciejówki, zamknięta w kierunku Radomia po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych na 425 kilometrze. Tutaj dodatkowo na tym odcinku prowadzone są też prace drogowe, więc ten korek jest długi, ale z przerwą na wysokości miejscowości Jasieniec. Natomiast rzeczywiście tutaj zdecydowanie lepiej pojechać drogą wojewódzką 728 z kolei. I tak pewnie kieruje policja ruchem z Grójca na objazd. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to jeszcze na Mazowszu zablokowana jest 57 na trasie Przasnysz-Chorzele w pobliżu Brzezic, gdzie zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy, wskutek czego 5 osób jest rannych. Droga jest zablokowana. Tutaj także policja wyznaczyła objazd trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli macie informacje albo jesteście świadkami utrudnień czy o utrudnieniach, no to oczywiście zachęcamy do skorzystania z naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.
3: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

19 minut po godzinie 13. Moi drodzy, rozgrzejmy się trochę. Skoro skakujemy na wysokie obroty, to przygotowałem na dzisiaj zagadkę z podpowiedziami. Ja wam oczywiście podaję te podpowiedzi sukcesywnie, a wy zgadujecie, o co może chodzić. To taka nasza zabawa w samochodzie. I zaczynamy oczywiście od podpowiedzi numer 1. Jest ona następująca. Przypominamy sobie o tym dopiero wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Sprawa jest oczywiście związana z motoryzacją, z samochodem, z częściami samochodu, może także odrobinę z... A to już może nie będę podpowiadał więcej. Przypominamy sobie o tym dopiero wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Jeśli chodzi o sposób komunikacji, to bardzo dobrze znacie, ale jeżeli ktoś się dopiero włączył albo jest nowym słuchaczem Polskiego Radia Kierowców, to przypominam, że używamy naszej aplikacji. Można wysłać do nas wiadomość za pomocą tekstu, albo można się też nagrać. Kluczem jest to, żeby było bezpiecznie przede wszystkim, no i także wygodnie. Nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Przypominamy sobie o tym dopiero wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Czekam na odpowiedzi od was.

No i mamy pierwszą podpowiedź. Przypominamy sobie o tym dopiero wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Jeśli chodzi o wasze odpowiedzi, to mamy tak. Koło zapasowe, zestaw naprawczy. Wiadomo, warto mieć porządek i warto mieć komplet, jeśli chodzi o rozmaite narzędzia, które wchodzą w skład tego kompletu. Ale nie o to chodzi. Czy chodzi o gaśnicę samochodową? Pozdrawiam, Rafał z Dąbrowy Górniczej. Odpowiadam, że nie chodzi. Mamy też płyn do spryskiwaczy od Krzysztofa Ski Seed. I także to nie o to chodzi. I cóż, moi drodzy, na razie to tyle. Druga podpowiedź przed nami, ale jeszcze nie teraz.

0: I ponownie czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach. Ewa Mierzejewska ma najnowsze informacje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Najpoważniejsze i najnowsze utrudnienie to jest A1, odcinek między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk. Tu przypomnijmy, zapalił się samochód osobowy. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych i też już na szczęście przejazd możliwy jest jednym pasem, ale jednak możliwe. Wcześniej autostrada w tym miejscu była całkowicie zablokowana i niestety szybko utworzył się prawie 10-kilometrowy korek. On powinien się rozładowywać, ale gdybyście w ogóle nie chcieli ryzykować przejazdu tą trasą, no to można pojechać drogą krajową numer 91, na którą zjeżdżamy w Piotrkowie. S6 tutaj od kilku godzin bez zmian, co oznacza, że między węzłami Płoty i Nowogard Wschód droga w kierunku Szczecina jest całkowicie zablokowana na 39 kilometrze. Tutaj policja kieruje na objazd węzłem Płoty Północ na 39 kilometrze. Niestety po kolizji z udziałem samochodu ciężarowego właśnie przedłuża się usuwanie tego samochodu z drogi. Mamy jeszcze cały czas aktywne utrudnienie na S7 na trasie Grójec-Białobrzegi w pobliżu Maciejówki. Tu po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych droga jest zamknięta w kierunku Radomia na 425 kilometrze. I tutaj także trzeba jechać objazdem. I przypominam jeszcze dzisiaj o koszeniu trawy na A2 przy wjeździe do Warszawy. Tutaj niestety korek się zmniejszył, ale cały czas jest między Wiskitkami a Chlebnią. Takim patrząc na zbliżeniu między Baranowym a Chlebnią, czyli tutaj na jezdni w kierunku Warszawy, cały czas jest ten korek. On w najgorszym momencie miał ponad 12 kilometrów. Teraz wyraźnie się skrócił, ale jednak jest prawie 8-kilometrowy. Więc tutaj można też zjechać węzłem Wiskitki, pojechać 50 i 92 i będzie pewnie trochę szybciej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy sobie o tym dopiero wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Słuchamy.
3: Czy to jest apteczka samochodowa? Z tej strony Admirał z Forda.
0: Odpowiadam, nie chodzi, Admirale. I słuchamy dalej.
4: Cześć, młodo.

0: odzyskani. Podejrzewam, że chodzi o koło zapasowe, bo sobie wtedy przypominamy, że czy to mamy, czy tego nie mamy, jeżeli chodzi o osobówkę. Także moja odpowiedź, koło zapasowe. Pozdrawiam.
1: No i jeszcze jedna odpowiedź.
2: Witam, tu Sławomir z Brzozy Bydgoskiej. No myślę, że tu chodzi o koło zapasowe lub lewarek. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Ja już mówiłem, ale odpowiadam jeszcze raz, że nie chodzi o koło zapasowe, ale może druga podpowiedź wam co nieco rozjaśni. Praca tej rzeczy trwa zaledwie kilka sekund, ale potrafi być bardzo efektywna. W naszej aplikacji tekstowo albo głosowo 27 do 14.

0: przypominamy sobie o tym dopiero wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Praca tej rzeczy trwa zaledwie kilka sekund, ale potrafi być bardzo efektywna. To znaczy, myślę sobie, bo to jest trochę myląca podpowiedź. Jak już wpadniemy na dobrą odpowiedź, to wtedy wszystko stanie się jasne. Chciałbym tutaj troszeczkę podpowiedzi dodać jakieś didaskalia, ale jednak tego nie zrobię, bo jesteście zbyt sprytni. Dobrze was znam. Niektórzy z was są wytrawnymi zagadkowiczami. Więc posłuchajmy sobie kolejnej propozycji.
1: Witam, tu jeszcze raz Sławomir. Jeżeli jest podpowiedź praca efektywna, to może chodzi o pompkę nożną czy kompresor, żeby zapompować koło. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, to by pasowało, ale nie o to chodzi. Mamy tutaj jeszcze od Krzysia propozycję, że to jest klucz do kół, a może rozrusznik. To Piotr, który jest podpisany jako PRK fan. Bardzo dziękujemy, Piotrze, za wiadomość, ale nie chodzi o rozrusznik. Mamy kolejny raz koło zapasowe, ale mówię, nie o koło zapasowe chodzi. To jeszcze trzecia podpowiedź w takim razie. Kilka mamy w zanadrzu, ale trzecia teraz jest numer 3. Nie jest to rzecz, której używamy dla przyjemności. Liczy się przede wszystkim skuteczność tej rzeczy.

Ale bym chciał podpowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Na razie ugryzę się w język. Czekam na informacje od was i zobaczymy, jak sobie poradzicie z tym, co jest. 17 minut do godziny 14.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 10 minut będzie godzina 14, moi drodzy. I ponieważ pora jest odpowiednia, to sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od najnowszego utrudnienia. To jest S8, odcinek między węzłami Trojany i Wola Rasztowska. W pobliżu Małopola zderzyły się samochody 2 i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 490 km. Teraz informacja od naszego słuchacza.
3: Na autostradzie A1, jadąc od strony Gdańska, na wysokości Kamieńska-Bełchatowa, pożar samochodu na pasie awaryjnym. Stoją w kierunku Katowic wszystkie trzy pasy.
2: I niestety cały czas ta sytuacja się utrzymuje. Całkowicie zablokowana znów jest autostrada w kierunku Katowic między węzłami Piotrków, Trybunalski, Południe i Kamińsk na 373 km, gdzie rzeczywiście zapalił się samochód osobowy. Nie mamy informacji na szczęście o poszkodowanych. Bez zmian także na 57C na Mazowszu. To jest odcinek Przasnysz-Chorzele w pobliżu Brzezic. Przypomnijmy, tu zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy, wskutek czego 5 osób zostało rannych i po tym poważnym wypadku droga jest nadal całkowicie zablokowana. Na 145 km policja kieruje ruchem w tym miejscu objazdem drogami lokalnymi. Teraz jeszcze Dolny Śląsk, a właściwie to już Kotlina Kłodzka, Krajowa 8, odcinek Ząbkowice Śląskie Kłodzko w pobliżu Dębowiny. Samochód ciężarowy uderzył w bariery. Obowiązuje ruch naprzemienny na 44 km i cały czas zablokowana jest S6 między węzłami Płoty i Nowogard Wschód. Tutaj przypomnijmy, na 39 km po kolizji samochodu ciężarowego zablokowany był początkowo jeden pas w kierunku Szczecina, ale teraz trwa usuwanie tej ciężarówki z drogi. Trzeba objeżdżać węzłem Płoty Północ.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy sobie o tym dopiero wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Praca tej rzeczy trwa zaledwie kilka sekund, ale powinna być bardzo efektywna i potrafi być bardzo efektywna. Nie jest to rzecz, której używamy dla przyjemności. Liczy się przede wszystkim skuteczność.
4: Czy to jest podnośnik do kół?
0: Nie. A może to?
5: Witam tu jeszcze raz, Sławomir. No już nie mam pomysłu. No jeżeli nie dla przyjemności, a potrzebne, kamizelka lub trójkąt. Kamizelka obłaskowa. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Nie porzucajcie, nie porzucajmy nadziei, moi drodzy. Dojdziemy do rozwiązania. Krok po kroku, jak po nitce do kłębka. To taka króciutka podpowiedź teraz już, że ta rzecz się zużywa.

Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: Na zegarze właśnie dochodzi godzina 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poniedziałkowe popołudnie pozostaje pochmurne, ale nie oznacza to, że wszędzie będzie padać. Deszcz pojawia się miejscami i ma charakter przelotny. Szczególnie na południu Polski może być go nieco więcej. Lokalnie do końca dnia suma opadów może sięgnąć około 10 litrów wody na metr. Jeżeli jesteście w centrum albo na zachodzie kraju, oprócz chmur możecie już trafić na większe przejaśnienia. Na zachodzie w drugiej części dnia niebo będzie stopniowo otwierało się coraz bardziej i lokalnie możliwe są nawet dłuższe chwile ze słońcem. Temperatura pozostaje na poziomie 17-20 stopni, najchłodniej na wybrzeżu około 16 oraz w rejonach podgórskich, gdzie mamy około 15 stopni. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby lub umiarkowany, na większości tras nie powinien przeszkadzać. Jeżeli macie przed sobą jeszcze kilka godzin jazdy, szczególnie na zachodzie kraju, pogoda powinna stopniowo się poprawiać. Na południu natomiast nadal trzeba liczyć się z przelotnym deszczem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cały czas Zamość najcieplejszym jest miejscem. Tutaj mamy prawie 21 stopni, a najchłodniej w Zakopanem tutaj 12,5. Brrr. No tak, 14 minęła, minuta po 14, moi drodzy. Zagadka jeszcze cały czas nierozwiązana, chociaż tak widzę, że jedna osoba już bardzo dobrze sobie poradziła. I jest to... to może później. Posłuchajmy jeszcze jednej propozycji, ale zanim to najpierw przypominam. Ta rzecz się zużywa, nie jest to rzecz, której używamy dla przyjemności, liczy się przede wszystkim skuteczność. Praca tej rzeczy trwa zaledwie kilka sekund, ale potrafi być bardzo efektywna.
2: Jeszcze raz admirał z Forda. Czy to jest spryskiwacz? Płyn do spryskiwacza?
0: I powiem tak. Blisko, a nawet bym powiedział gorąco, jeśli chodzi o lokalizację tego przedmiotu. Jedziemy dalej, dwie po czternastej.

0: 10 minut po 14 to pora, o której zazwyczaj sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Ewa Mierzejewska z najnowszymi informacjami.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na A1 między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk na 373 km zapalił się samochód osobowy. Niestety całkowicie zablokowana jest, była jezdnia w kierunku Katowic i znów dostaliśmy aktualizację, że zablokowany jest już tylko jeden pas, co oczywiście jest dobrą informacją na autostradzie, bo tutaj korek jest dość pokaźny, ale widać już też, że robi się w nim przerwa i powoli się rozładowuje, więc tutaj ku lepszemu idzie sytuacja. Oczywiście można także objeżdżać cały czas drogą krajową numer 91, czyli starą jedynką, ale tutaj, tak jak mówię, no, te spowolnienia na odcinku 13 km w sumie są, ale widać tu zdecydowanie, że ruch się po prostu przyspieszył. Za to pogorszyła się sytuacja na A1 w innym miejscu, między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w pobliżu Wandzina. Tu zapalił się z kolei samochód ciężarowy, ale doszło do tego zdarzenia po godzinie 9. Od tamtej pory mieliśmy zwężenie w kierunku Gdańska, teraz jest informacja, że na 179 km droga jest całkowicie zablokowana. Tutaj propozycja objazdu jest ta sama, czyli droga krajowa numer 91, na którą zjeżdżamy na wysokości Włocławka. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to S8 częściowo zablokowana na Mazowszu między węzłami Trojany i Wola Rasztowska. Tu w pobliżu Małopola po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 490 km. No i cały czas także zablokowana jest całkowicie ekspresowa szóstka między węzłami Płoty i Nowogard Wschód, to w zachodniopomorskim, gdzie doszło do kolizji z udziałem samochodu ciężarowego. Ta ciężarówka jest usuwana z jezdni i na czas tej akcji droga w kierunku Szczecina jest całkowicie zablokowana. Trzeba zjeżdżać z S6 węzłem Płoty Północ.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Rozwiążmy zatem zagadkę. 12 minut po godzinie 14 i przypominamy sobie o tym dopiero wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Praca tej rzeczy trwa zaledwie kilka sekund, ale potrafi być bardzo efektywna. Nie jest to rzecz, której używamy dla przyjemności. Liczy się przede wszystkim jej skuteczność. Słuchamy.
3: Drugi raz odpowiadam na zagadkę. Skoro brysko spryskiwacza szyb pracuje efektownie i szybko, zużywa się to poduszka powietrzna kierowcy. Jeszcze raz Paweł z Forda, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Pawła z Forda i nie chodzi o poduszkę kierowcy. Ta rzecz się zużywa, to była ta podpowiedź najnowsza, o której wspomniał też nasz słuchacz przed momentem. To może o to chodzi.
4: Witam, tu Sławomir jeszcze raz. Czy to chodzi o wycieraczki, czy pióra się zużywają? Dziękuję, pozdrawiam.
2: Opłaciła się ta wytrwałość naszego słuchacza.
0: Tak, bo w jego odpowiedzi została zawarta dobra odpowiedź, bo nie chodziło o wycieraczki, ale padło słowo pióra. I o to właśnie chodziło. Brawa! Specjalnie dla naszego słuchacza, który się trudził bardzo i już załamywał ręce, że nie wie, co to jest, ale są jeszcze tacy, którzy napisali i tutaj mamy tak, sznurek do łatania kół,

0: pozdrawiam. Czy są to wycieraczki samochodowe? Tomek z Renault. Pióra wycieraczek. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof z Kijasit. Dla Krzysztofa także. Gratulacje i...
1: Andrzej Strzewa też
0: tak,
1: napisał.
0: Tak, Andrzej Strzewa jako pierwszy. Też brawa. Jeszcze raz. Proszę bardzo. No. I teraz już z czystym sumieniem ruszamy dalej. Ulga, co, Ewa?
1: Tak. Jakoś poszło.
0: Dobrze, a za chwilę gości porozmawiamy sobie o badaniach technicznych i o zmianach, które są już na horyzoncie.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Stacje kontroli pojazdów mogą w najbliższym czasie przejść spore zmiany. Mają być nowe zasady przeprowadzania badań, nowe obowiązki dla

0: diagnostów, ale też nowe wymagania wobec kierowców. Co dokładnie ma się zmienić i przede wszystkim, czy rzeczywiście będzie to oznaczało koniec pobłażliwości wobec właścicieli niesprawnych samochodów? O tym z naszym gościem Karol Rytel, dyrektor do spraw technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od podstaw. Co tak naprawdę zmieni się na stacjach kontroli pojazdów i kiedy te zmiany zaczną następować, bo co jakiś czas wraca ten temat?
1: Tak, 1 września został opublikowany założenia do ustawy, które ma się za chwilę pojawić na ścieżce legislacyjnej. Jeszcze oficjalnie nie ma projektu, więc też, żeby o szczegółach mówić, to jest troszeczkę za wcześnie. Natomiast z tych oficjalnych informacji, jakie można przeczytać na stronach rządowych, no to przede wszystkim jest wprowadzenie długo zapowiadanej dyrektywy, która musi być implementowana. A tutaj, jeżeli mówimy o tej dyrektywie i rzeczach, które takie mają w najbliższym czasie się pojawić, no to przede wszystkim szkolenia. Szkolenia obowiązkowe diagnostów, które od ponad 2 dekad nie są obowiązkowe. Też ma być wprowadzona dokumentacja obecności pojazdu, czyli dokumentacja zdjęciowa.
0: Też, że ten samochód rzeczywiście przyjechał. Czyli teraz jest tak, że zaocznie można sobie gdzieś tam uzyskać ten stempelek?
1: No też mamy dużo przypadków nieuczciwości, które pojawiają się w obecnie funkcjonującym systemie. Na pewno słyszeliście państwo o systemie włoskim, tak, że pojazdy jeżdżą w Polsce, jeżdżą za granicą, natomiast w Polsce przechodzą badania bez pojazdów, więc no to też jest jakby wyjście naprzeciw oczekiwaniom, które się pojawiły, uszczelnienia systemu badań technicznych. Natomiast dokumentacja zdjęciowa to nie jest nic nowego. Dokumentacja zdjęciowa już jest wykonywana w stacji kontroli pojazdów, chociażby na badaniu dodatkowym po tak zwanych zmianach konstrukcyjnych, czy właściciel również wykonuje takie dokumentację zdjęciową do pojazdów zabytkowych, więc to nie jest nowy element, który jest wprowadzony, ale który na pewno poprawi jakość badań technicznych.
0: Co dzisiaj się sprawdza w samochodach? Bo czasami pytam dlatego, że jadąc gdzieś tam czasami widzimy, że na przykład jest auto, z którego się kopci. Ja się wtedy zastanawiam, jak to się stało, że takie auto w ogóle jeździ po polskich drogach.
1: Tak, zakres badania jest ściśle określony w rozporządzeniu, które reguluje kwestię, co diagnosta ma sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o spaliny, tak, spaliny powinny być sprawdzane. W przypadku silników zapłonie iskrowym jest to analiza spalin. W przypadku silników diesla jest to zadymienie. Oprócz tego przy Euro 4, Euro 5, Euro 6 w przypadku diesla diagnosta powinien sprawdzić przez łącze OBD kody usterek. Natomiast przy pojazdach w klasie, silnikach w klasie Euro 5, Euro 6 jest oprócz analizy obowiązek wykonania testu OBD łącznie z testem kalkulatorów, sprawdzenia, przetestowania sondy lambda, więc to jest proces złożony, który w badaniu powinien być wykonany, bo do tego obliguje procedura, żeby diagnosta te czynności wykonał.
0: Jak to było możliwe do tej pory, że auto jeździło na przykład za granicą, a w Polsce przechodziło zaocznie badania techniczne?
1: Trudno mi jest w tej kwestii się odnieść. No na pewno to jest pytanie do służb, które monitorują tego typu
0: zachowania. Ale jeżeli auto przyjeżdża do stacji kontroli pojazdów, to te informacje nie trafiają do tej centralnej ewidencji?
1: Trafiają do centralnej ewidencji pojazdów, natomiast formalnie proces badania wygląda w ten sposób, że diagnosta na początku badania pobiera opłatę za badanie, pobiera dane z CEP, powinien wykonać badanie techniczne w stacji kontroli pojazdów, a po zakończonym badaniu przesłać dane do centralnej ewidencji pojazdów, więc jest w tym systemie odnotowany czas pobrania danych i przekazania danych. Tak jak powiedziałem wcześniej, no może nie wszyscy środowisko, tak jak w każdym środowisku, są czarne owce, które być może no, kuszą się jakimiś nieuczciwymi praktykami, natomiast to nie jest popularne wśród wszystkich diagnostów, natomiast no, jest problem, który powinien być w jakiś sposób
0: usunięty. Jest jakaś luka w systemie, którą trzeba naprawić.
1: Dokładnie.
0: Czy taka większa dokumentacja i cyfryzacja tego całego procesu oznaczają także większą odpowiedzialność dla diagnosty?
1: Myślę, że tak. Większa odpowiedzialność dla diagnosty, większa odpowiedzialność dla przedsiębiorcy, no i też oczywiście czas poświęcony na te dodatkowe czynności, które no, będą wymagały archiwizacji, dokumentacji zdjęciowej.
0: No właśnie, bo też trudniej będzie jakby przymknąć oko na usterkę, prawda? Jeżeli są na przykład obowiązkowe zdjęcia, trzeba będzie zrobić gdzieś tam

0: w miejscu, nie wiem, podwozia i tam jest jakiś wyciek, no to wyciek już dyskwalifikuje. Ktoś mógłby powiedzieć, no proszę pana, dogadajmy się, a tym razem, no jeżeli będzie takie zdjęcie wysłane do systemu, no to nie ma o czym mówić.
1: No oczywiście poczekajmy jeszcze na przepisy,
0: na konkrety, tak,
1: które mają wejść na ścieżkę legislacyjną, plus jeszcze dodatkowo rozporządzenie wykonawcze do ustawy. Czy to będzie dokumentacja usterek, czy dokumentacja samej obecności pojazdu. Wcześniejsze projekty, które z różnych względów nie przeszły dalej do procedowania, no, mówiły o tym, że będzie fotografowana bryła pojazdu, drogomierz, natomiast no, tutaj, tak jak powiedziałem, trzeba zaczekać na te szczegóły, które będą doprecyzowane na pewno w rozporządzeniu, a główne w ustawie.
0: Karol Rytel, dyrektor do spraw technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Do rozmowy wrócimy.

0: Ewa Mierzejewska, najnowsze informacje drogowe już teraz w PRK.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zdecydowanie poprawiła się sytuacja na A1 na jezdni w kierunku Katowic na zablokowanym fragmencie, teraz już tylko częściowo zablokowanym, między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk. Tam, przypomnijmy, zapalił się samochód osobowy i na czas usuwania wraku z drogi jezdnia była całkowicie zablokowana. Teraz jest zwężenie. No i oczywiście korek nadal jest w tym miejscu, ale rozładowuje się, więc tutaj idzie ku lepszemu. Zwężenie cały czas jest, więc oczywiście podaje także objazd drogą krajową numer 91, gdybyście chcieli ten częściowo zablokowany fragment objechać, zwłaszcza, że mimo tego, że sytuacja tutaj się poprawia, to cały czas jest dość długie to spowolnienie. Już je mierzę w tej chwili cały czas prawie 12 kilometrów. 6 kilometrów korka jest już na A1 w kierunku Gdańska z kolei, na wysokości Włocławka, między Włocławkiem a Toruniem. Tutaj też podobne zdarzenie, ale nieco gorsze, bo większy pojazd się zapalił. Samochód ciężarowy i tutaj zablokowany jest całkowicie w tej chwili jezdnia w kierunku Gdańska w pobliżu Wandzina. Tutaj korek ma 6 km i się wydłuża. To jest 179 km autostrady. I tutaj koniecznie trzeba jechać objazdem, czyli drogą krajową numer 91, na którą zjeżdżamy na wysokości Włocławka. Cały czas także informacja o tym, że zamknięta w kierunku Szczecina jest ekspresowa szóstka, a na odcinku między węzłami Płoty i Nowogard Wschód, tutaj przypomnijmy, doszło do kolizji z udziałem samochodu ciężarowego o 8. Najpierw zablokowany był całkowicie jeden pas w kierunku Szczecina. No i właśnie od kilku godzin całkowicie przejazd w kierunku Szczecina jest zablokowany na czas usuwania tego samochodu z drogi. Niestety trwa to już dobrych kilka godzin i sytuacja przedłuża się. Objazd tutaj wyznaczono przez węzeł Płoty Północ.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my za kilka minut wrócimy do rozmowy z naszym ekspertem o zmianach na stacjach diagnostycznych. 28 minut do 15. To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców.

0: Wracamy do rozmowy o badaniach technicznych samochodów, bo będą zmiany. Karol Rytel, dyrektor do spraw technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Jeśli chodzi o moment, kiedy powinniśmy się na takim badaniu pojawić, to czy tutaj mówi się o nowych rozwiązaniach, wytycznych?
1: Tak, z założeń, które zostały opublikowane, jest dobra wiadomość dla właścicieli i kierowców pojazdów. Właściciel będzie mógł przyjechać 30 dni przed terminem ważności badania technicznego i termin będzie liczony od tego, co mamy w dowodzie rejestracyjnym, czyli na przykład jeżeli mamy roczny termin badania technicznego, no to przyjeżdżając 30 dni przed, termin będzie wyznaczony na rok i 30 dni, więc to jest duże ułatwienie, przywilej dla właścicieli pojazdów, że będą mogli przyjechać wcześniej na badanie techniczne, nie tracąc tego terminu, który został już wcześniej wyznaczony w dowodzie, czyli tak naprawdę spore udogodnienie.
0: Sankcje dla spóźnialskich, czy coś o
1: w założeniach projektu nie możemy doczytać się
0: ja
1: o
0: czytałem
1: sankcjach.
0: Właśnie, nie w założeniach projektu, ale w jednym z tytułów prasowych, że jeżeli się spóźnimy do 3 tygodni, to wzrośnie nam opłata za badanie techniczne o 200%, po przekroczeniu 90 dni dla zapominalskich, a zdarzają się tacy, o 300%, więc tutaj na razie do końca nie wiadomo, bo dopóki nie będą konkretne rozwiązania, dopóki nie będzie przepisów, to nie wiemy, jak to będzie wyglądać, ale już takie pogłoski gdzieś się pojawiają.
1: Tak, tylko te pogłoski dotyczyły poprzedniego projektu, który z różnych względów nie wszedł w życie. Natomiast w tej chwili mówi się o tych 30 dniach, więc ja bym był optymistą. Poczekajmy na projekt.
0: No dobrze, jeśli chodzi o same badania techniczne w naszym kraju, te zmiany no, następują bardzo powoli. Też kwestia ceny była podnoszona bardzo często. One zostały, te ceny zmienione jakiś czas temu, 50 zł podrożało. Ale jak pan patrzy to tak ogólnie na to, w jakim miejscu my jesteśmy i czy jakość tych badań jest coraz lepsza i na polskich drogach jest coraz więcej samochodów, które powinny po nich jeździć?
1: Tak, w Polsce wykonuje się około 23 milionów badań technicznych, badań okresowych, dodatkowych. To jest bardzo duża liczba. Też mam tę przyjemność, że 20 lat pracuję w branży, więc też widziałem, jak to po kolei ewoluowało. Od rejestrów takich książkowych, które pierwotnie były, w tej chwili mamy centralną ewidencję pojazdów. Więc jeżeli mówimy o jakości badań technicznych, przez te ponad 2 dekady, tak jak mam przyjemność obserwować, bardzo dużo się zmieniło na korzyść. Poprawiła się jakość badań technicznych i to widać na każdym kroku. Wchodzą nowe pojazdy, wchodzą nowe rozwiązania konstrukcyjne. Tutaj nie ma obowiązkowych szkoleń diagnostów w tej chwili w stanie prawnym, natomiast bardzo cieszymy się, że projekt wprowadza obowiązkowe szkolenie diagnostów, więc patrząc na to, co mamy w tej chwili, bym powiedział, że jesteśmy już gdzieś powyżej połowy, jeżeli mielibyśmy tak porównać pułapy jakości badań technicznych na

0: Naprawdę już niewiele nam zostało do tego, żeby wprowadzić, poprawić tą jakość, ale do tego są niepotrzebne rozwiązania prawne, czyli obowiązkowe szkolenia, no i też zaplecze, kadra, diagnostów. W tej chwili, szanowni państwo, około 30% diagnostów w stacjach kontroli pojazdów, mówimy średnio, to są emeryci 65+, więc tutaj też no, liczymy na to, że wprowadzone rozwiązania, które będą w ustawie, w rozporządzeniach wykonawczych, ułatwią dostęp do zawodu, ułatwią wprowadzenie młodych specjalistów wysokospecjalizowanych do tego zawodu. No i też pamiętajmy, że od ponad 20 lat w zeszłym roku branża doczekała się podwyżki opłat za badanie techniczne. Ponad 20 lat na to czekaliśmy. Mhm. Te podwyżki nie są jeszcze do końca na tyle duże, żeby zapewnić odpowiedni poziom szkoleń, zapewnić atrakcyjne wynagrodzenia dla młodych adeptów, więc też liczymy, że w tym zakresie będą zmiany, chociaż tutaj w projekcie, w zapowiedziach nic na ten temat nie wspomniano.
1: Jeśli chodzi o nowe obowiązki, no to tak, w samochodach pojawia się coraz więcej systemów elektronicznych. Mamy też samochody elektroniczne, mamy samochody hybrydowe. Czy tutaj także to zostanie gdzieś w tych zmianach odnotowane, że na przykład, nie wiem, trzeba będzie, zresztą Unia o tym mówi, że za wyłączenie systemu start-stop będą jakieś sankcje, więc to też trzeba skontrolować w czasie takiego badania technicznego, no bo nie ma innej opcji. No chyba, że pojedziemy do serwisu, tak? Na takie okresowe badania do serwisu.
0: W tej chwili na pewno zmiany ustawowe, które mają wejść na do procedowania w niedługim czasie, one dotyczą bardzo ogólnych rzeczy, czyli dotyczą kształtu systemu badań technicznych, nadzoru, obowiązkowych szkoleń. Natomiast jeżeli chodzi o takie wprowadzenie nowych procedur dotyczących nowoczesnych układów, chociażby ADAS, one no, wymagają zmian w rozporządzeniach wykonawczych, chociażby w warunkach technicznych, w rozporządzeniu dotyczących warunków technicznych, w rozporządzeniu dotyczącym zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych. Więc tutaj no, liczymy też, że kolejny krok, który będzie wprowadzony do podniesienia jakości badań technicznych, no to będzie praca nad rozporządzeniami wykonawczymi i doprecyzowaniem szczegółów, żeby diagnosta wiedział, w jaki sposób ma wykonać określone czynności. Bo w tej chwili procedura badania, która obowiązuje, ona była bazuje na tym, co było 20 lat temu, więc tutaj oczywiście jakieś modyfikacje drobne były, natomiast konieczna jest zmiana przepisów w zakresie pojazdów elektrycznych, zasilanych wodorem i tak dalej.
1: Za badania techniczne wzrośnie cena?
0: Zobaczymy. W tej chwili, tak jak powiedziałem...
1: W jakiej perspektywie ewentualnie taka decyzja mogłaby zapaść?
0: Jeżeli w zeszłym roku mówiliśmy o waloryzacji opłat za badanie techniczne, wówczas w przestrzeni publicznej pojawiały się już zapowiedzi, że będzie coroczna waloryzacja opłat za badanie techniczne. Czasami ten termin był wydłużany o wartość inflacji, natomiast no, w tej chwili, żeby mówić o czymś konkretnie, trzeba mieć to w projekcie, a takiego projektu nie ma.
1: Czyli dyplomatyczna odpowiedź, uniknięcie odpowiedzi. Karol Rytel, dyrektor do spraw technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.

0: Ewa Mierzejewska na swoim miejscu.
1: Jestem.
0: Rozmawiam o moim zegarku, że kazał mi wstać.
1: No to mówię, zapowiesz serwis, ja będę tutaj
0: będę
1: mówić.
0: Chodził.
1: A ty sobie w kółeczku tutaj możesz pochodzić.
0: No dobrze, to no. Czas na serwis.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na Mazowszu, na drodze krajowej nr 63, na trasie Siedlce-Łuków w pobliżu kolonii Mości Brodów, na 279 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. Bez zmian w obu miejscach na A1C i to oznacza spore problemy. Po pierwsze między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk na 373 kilometrze po pożarze samochodu osobowego nadal jest zwężenie w kierunku Katowic. To jest miejsce z dużym natężeniem ruchu, więc spowolnienie ma około 10 km. Można tu pojechać drogą krajową nr 91 przez Piotrków. Teraz jeszcze sprzed chwili informacja z A2. Między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg w pobliżu Kuślina. Samochód ciężarowy uderzył w bariery. Jest zwężenie w kierunku Warszawy na 121 km, więc dodajemy tę A2 niestety do listy naszych utrudnień. I jeszcze mówiłam o drugiej A1, to jest jezdnia w kierunku Gdańska za Włocławkiem, między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w pobliżu Wędzina. Tam na czas usuwania samochodu ciężarowego, który wcześniej się spalił z jezdni, całkowity przejazd jest niemożliwy na 179 km. I tutaj także objazdem jest oczywiście stara jedynka, czyli droga krajowa nr 91. I na koniec dobre informacje. Z drogi krajowej nr 8 z Kotliny Kłodzkiej, trasa Ząbkowice Śląskie Kłodzko w pobliżu Dębowiny. Tutaj ta trasa jest już odblokowana. Wcześniej samochód ciężarowy uderzył w bariery.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To są wysokie obroty, za 8 minut będzie 15 i za 8 minut także najnowsze szczegóły, jeśli chodzi o prognozę pogody.

0: I jeśli chodzi o czas, moi drodzy, to na zegarze zbliża się godzina 15. Sprawdźmy, jaka pogoda przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Druga część popołudnia. W dalszym ciągu w wielu miejscach Polski niebo jest mocno zachmurzone, a miejscami przechodzą przelotne opady deszczu. Najwięcej deszczu może pojawić się na południu kraju. Tam lokalnie do końca dnia może spaść około 10 litrów wody na metr. Na zachodzie sytuacja będzie się natomiast stopniowo poprawiała. W kolejnych godzinach powinno pojawić się tam coraz więcej przejaśnień, a lokalnie również rozpogodzenia. To oznacza, że jeśli jedziecie dziś trasą przez zachodnią Polskę, druga część popołudnia i wieczór mogą przynieść wyraźnie spokojniejszą pogodę. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 20 stopni, około 16 stopni jest nad morzem, a w rejonach podgórskich około 15. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni oraz północno-zachodni. Warto jednak spojrzeć na noc. Chmur będzie sporo, ale z zachodu i centrum zaczną pojawiać się większe rozpogodzenia. Na wschodzie miejscami nadal może padać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I teraz tak, w Przemyślu, w Radomiu, w Dęblinie, w Krakowie, w Terespolu, w Pile, Sulejowie, Inowrocławiu i Kwidzynie najcieplej 20 stopni, a najchłodniej mamy tak, Koszalin, Kołobrzeg, Mirosławiec, Mińsk, Mazowiecki tu po 16, potem Resko, Łęczyca, Świdwin, Zakopane. Zakopanem 13, a na Śnieżce 7. Półtorej minuty po 15. PRK, Polskie Radio Kierowców. To są wysokie obroty. Moi drodzy, jedziemy dalej. No i cóż, te gitary z nami pozostaną przez najbliższych jeszcze kilka minut. Piotr Hiran, zapraszam.

0: Coś tak pani tutaj wygina na tym fotelu.
1: No bo wiesz co, tobie mówi zegarek, że masz wstać, a jakoś do mnie nie mówi, bo ja chodzę faktycznie niby, ale coś mnie tutaj tak mi szczyknęło, wiesz?
0: Ewa, czy już zaczynasz zaznaczać jakieś akcenty jesieniary, czy nie? Czy
1: jeszcze właśnie rozważam zakup dyni już, bo uważam, że to jest ten czas, że dyniówka już powinna wjechać.
0: No, jemy oczywiście sezonowo, kochani. Pamiętajmy, dbamy o zdrowie. Zresztą jutro będzie temat zdrowotny, ale o szczegółach to jeszcze nie teraz pora, żeby o nich mówić. Tymczasem, moi drodzy, 10 minut po 15, więc sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Popołudniowy szczyt komunikacyjny widać na S8 w Warszawie. Na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Korek jest od Marymontu aż już prawie do węzła Bemowo. W przeciwną stronę jest spowolnienie przy Powązkach, a także potem od Marymontu przez most i kończy się za mostem, ale przed węzłem Łabiszyńska-Korek, więc tutaj też dość duże to spowolnienie. No i cały czas, mimo że zakończyły się oficjalnie utrudnienia na S8 na wysokości Woli Rasztowskiej, to pragnę zaznaczyć, że doszło do tego zdarzenia na remontowanym odcinku. Więc niestety korek się nie rozładował i się nie rozładuje do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego, a ma ponad 7 km. To jest ten remontowany odcinek na S8 na jezdni w kierunku Warszawy między Radzyminem a Wyszkowem. Mamy też już dość duży ruch na 61. To jest trasa, która prowadzi najpierw przez Most Północny, a potem przez Jabłonne i Legionowo nad Zegrze. No i właśnie tu już na wysokości warszawskich Nowodworów korkuje się bardziej przy wyjeździe z Warszawy. Siódemka stoi przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek na wysokości Młocin. No i w przeciwną stronę spowolnienie zaczyna się już na Wybrzeżu Gdyńskim, a to dlatego, że jadąc od strony Warszawy w kierunku Łomianek właśnie prowadzone są prace drogowe i tutaj jest zwężenie. Korkuje się już także zjazd z węzła S8 na S2 przy węźle Konotopa. Jeśli chodzi o wyjazd A2 z Warszawy, na razie nie jest tak źle, ale już na wysokości węzła Pruszków tworzą się spowolnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A można z dyni zrobić ciasto?
1: Pewnie.
0: Ja nie jadłem nigdy.
1: Nie jadłeś? Można i mafiny, i ciasto takie z cynamonem, bardzo dobre.
0: A ty umiesz?
1: Pewnie.
0: To może byś zrobiła.
1: Wiedziałam, że tak będzie. Sernik dyniowy też umiem, niektórzy tu wspominają.
0: Tak? Mhm. No to mam nadzieję, że popróbujemy.
1: No, w sezonie się dopiero zaczyna. Jak mi zapewnisz środek pod tytułem dynia, nie ma sprawy.
0: No ja mam mojego dostawcę warzyw Marka, którego pozdrawiamy serdecznie, więc myślę, że problemu nie będzie.
1: Dobrze.
0: Hokkaido?
1: Na przykład może być tak. Musi być mięciutka skórka.
0: Chris Cornell teraz. A już wiem, bo jeszcze będzie kwestia konkursu, ale to może nie teraz, tylko za kilka minut.

Zestaw pytań jest już przygotowany, a jeśli chodzi o nasz konkurs, to mam nadzieję, że za kilka minut poznamy laureata i osobę, która dostanie od nas voucher o wartości 100 zł na zakupy w internecie. Na razie należy zgłosić się do konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy w naszej aplikacji. Wystarczy wysłać wiadomość tekstową z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonów. Albo jednego telefonu. I to przede wszystkim jest apel do tych, którzy nie brali udziału w konkursie wycieraczki. W naszej aplikacji imię, nazwisko, numer telefonu i mam nadzieję, że z kimś z was za moment się usłyszymy. No i padnie pytanie, padnie dobra odpowiedź, a nagroda zostanie wręczona. No to czekamy na wiadomości od was teraz.

tu znów. Moi drodzy, przypominam, można się zgłaszać do konkursu Wycieraczki. Już za kilka minut wystartujemy. Będzie jedno pytanie i mam nadzieję szybka odpowiedź. A jeżeli ktoś będzie potrzebował podpowiedzi, to także mam kogoś, coś takiego w zanadrzu. Nie kogoś, coś takiego. 26:30 po 15:00. Za kilka minut u nas także informacje drogowe.

0: Za pół godziny będzie 16, wysokie obroty. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach niestety coraz więcej utrudnień. Najnowsze to jest S12, odcinek między węzłami Kurów Zachód, Kurów Wschód w pobliżu Wólki Nowodworskiej. Tutaj zderzyły się 4 samochody. Droga jest zablokowana w kierunku Warszawy na 27 kilometrze. Objazd prowadzi węzłem Kurów Wschód przez Kurów i drogą wojewódzką 874 do Puław. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy muszą kierować się następnie drogą wojewódzką 824 do węzła Żyżyn. Taka organizacja ruchu ma utrzymać się nawet do 17. Teraz S8 w Warszawie między węzłami Broniewskiego i Powązkowska. W pobliżu Warszawy po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zablokowane są 2 pasy w kierunku Poznania na 11 kilometrze. Jeśli chodzi o wszystkie pozostałe utrudnienia, to te, które były, niestety nadal występują. I to jest odcinek A1 po pierwsze w Łódzkiem, czyli między węzłami Piotrków Trybunalski, Południe i Kamieńsk. Tam zawalił się samochód osobowy, jest zablokowana całkowicie jezdnia w kierunku Katowic. Na 373 kilometrze i podobna sytuacja, ale w przeciwną stronę i wyżej na A1C, bardziej na północ, między węzłami Włocławek Północ Ciechocinek w pobliżu Wandzina. Tu po pożarze samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. I cały czas także aktywne jest utrudnienie na Mazowszu na 63 na trasie Siedlce Łuków w pobliżu Kolonii Mości Brodów. Tu po zderzeniu 3 samochodów osobowych droga jest zablokowana na 279 kilometrze. Tutaj trzeba jechać trasami lokalnymi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ewa, czy ty słyszałaś o łosiu?
2: Tak.
0: Który chciał jechać pociągiem?
2: Tak. A wiesz, ile trwało utrudnienie?
0: Nie.
2: 80 minut. You see what I did there?
0: No i nigdzie nie pojechał?
2: Nie.
0: Szkoda.
2: Szkoda?
0: Może byłaby nowa książka, bo był o psie, który jeździł koleją.
2: Tak, to była bardzo smutna książka.
0: Ojej, to może ta by była wesoła, ale niestety nie dojdzie do skutku. Mam nadzieję, że dobra historia będzie za chwilę w naszym konkursie wycieraczki.

0: No dobrze, za 21 minut będzie godzina 16, wysokie obroty. No to sprawdzamy, kto jest z nami.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właśnie

0: właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl. Konkurs.
1: Halo, halo, kto jest po drugiej stronie? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Magdalena.
1: Witamy, Magdaleno, w Polskim Radiu Kierowców. Ty w trasie, w domu...
2: Jeszcze w trasie.
1: Dokąd jedziesz? Dokąd zmierzasz?
2: Ja akurat trasa miejska z pracy do domu właśnie, Trójmiasto.
1: Trójmiasto, zakorkowane czy nie?
2: Niestety tak.
1: No właśnie, zakorkowane, ale tam i tak macie dosyć dobre drogi w Trójmieście.
2: No dziękuję, natomiast nawet tutaj ten róża, tak to widzicie.
1: Magdaleno, ja cię nie słyszę. Magdaleno, halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Wjechałaś w jakąś dziurę zasięgową, nie wiem o co chodzi. No nie słychać, no. No niestety nie słychać. Nie wiem, co robimy. Dobrze, teraz już słychać, dobrze jest. No to nie zwlekajmy. Jesteś gotowa? Ja będę zadawał pytanie. Jeżeli nie będziesz znała odpowiedzi, to mam podpowiedź, więc po prostu poprosisz o podpowiedź, jeżeli będzie taka konieczność, ale może się od razu uda odpowiedzieć. Jeżeli odpowiesz, to dostaniesz od nas nagrodę. Voucher na zakupy w internecie o wartości 100 zł. Jesteś gotowa?
2: No dobra, zaczynamy.
1: No to zaczynamy. Jak nazywa się układ w samochodzie? Ja nie wiem, jak ja mam zadać pytanie. Halo? Magdaleno, to zrobimy tak, że chyba jeszcze raz do ciebie zadzwonimy, tak? No bo coś się stało z połączeniami. Ja nie wiem, co się dzieje w naszym kraju dzisiaj. Jest poniedziałek, może dużo ludzi rozmawia. No tak, Magdalena się rozłączyła. Tak to się dzieje, że kiedy jesteśmy w ruchu, no to z tym zasięgiem bywa różnie. To teraz sobie posłuchamy Brudnego Harego by Gorillaz i wrócimy do rozmowy z Magdaleną, mam nadzieję.

0: Magdaleno, słyszymy się?
1: No ja pana bardzo dobrze słyszę.
0: No dobrze. Piotr. Piotr, Magdalena. Magdalena, Piotr. Niech tak nie zostanie.
1: Miło mi.
0: Również.
1: Okay,
0: no, bardzo mi miło. Teraz już się dobrze słyszymy. Więc ja zadaję pytanie od razu. Jak nazywa się układ w samochodzie, który przenosi napęd silnika na koła i pozwala na zmianę przełożeń? Możesz poprosić o podpowiedź.
1: Dawaj podpowiedź.
0: No to poprosimy o dźwięk. Czyli to są te wycieraczki. A podpowiedź jest następująca. Może być manualna lub automatyczna.
1: Okej, okay, skrzynia biegów.
0: No dobrze, w pakiecie uśmiech dostaliśmy, a my dorzucamy jeszcze brawa. Widzisz, Magdaleno, przez trudy do gwiazd udało nam się. Nagle.
1: Przepraszam, no tak bywa.
0: A gdzie ty tam wjechałaś? W jakąś dziurę czy coś zasięgową?
1: Ciężko mi powiedzieć, teraz już się zatrzymałam, żeby nie było więcej takich ekspresów.
0: Powiedzmy sobie, że to było ukształtowanie terenu, prawda?
1: Dobrze.
0: No właśnie. Magdaleno, możesz jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Jasne. Pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy również mają takie czarne dziury na drodze i to ich trochę denerwuje, ale również wszystkich słuchaczy radia, no i całą moją rodzinę. Dziękuję pięknie.
0: Bardzo dziękujemy, bardzo nam miło. Wspaniałego dnia życzymy. Oczywiście zostań na linii, bo jeszcze potrzebujemy inne informacje o tobie. W każdym razie udało się. Jutro kolejna odsłona naszego konkursu.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: informacje drogowe. Już teraz Ewa Mierzejewska o szczegółach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A chodzi o sytuację na trasach na 10 minut przed godziną 16, co oznacza, że oczywiście mamy już do czynienia z popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Sprawdźmy, jak w związku z nim jeździ się po ulicach Krakowa. Niezbyt dobrze, oczywiście. Jadąc na południowej obwodnicy w kierunku Tarnowa i Rzeszowa jest bardzo długie spowolnienie między węzłem Kraków Południe, a właściwie węzłem Balice. To nie jest korek, ale widać, że samochody jadą z niewielką przerwą na wysokości węzła Tyniec w długim sznurku aut. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Katowic, jest nieco lepiej, ale tylko nieco, bo korek zaczyna się na wysokości mostu na Wiśle, a kończy za węzłem Kraków Południe. Korkuje się wjazd do Krakowa od strony Sidziny i Skawiny. Tutaj także trudna sytuacja przy wjeździe do Krakowa od Skawiny właśnie. To jest fragment drogi krajowej numer 44. Zakorkowany jest wjazd do Krakowa także od strony Zakopanego między Gajem a Libertowem i w przeciwną stronę od węzła Kraków Południe do Libertowa. Też sznurek samochodów. Jeśli chodzi o autostradę A4 na wysokości Katowic, to tu też spowolnienia i korki w obie strony na wysokości Doliny Trzech Stawów, lotniska Katowice-Muchowic, także Giszowca i także punktu poboru Opłat-Brzęczkowice. Nieco gorzej jest na jezdni w kierunku Wrocławia, ale w drugą stronę też się korkuje. Także na wysokości Ochojca Katowickiego, Ligoty i Parku Leśnego, to jest z kolei fragment drogi krajowej numer 81, jadąc w kierunku Mikołowa, tu też są spowolnienia. 79 stoi oczywiście w Śródmieściu Katowic. No i mamy też korek na 86 na wysokości Doliny Trzech Stawów, a także na S86 między Katowicami a Sosnowcem. Tutaj większe spowolnienie jadąc od Sosnowca w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut do 16. Słuchamy.
3: Witam, Grzegorz z tej strony. Z dużego. Ja bardzo proszę o ten przepis na sernik dyniowy, bo już ślinka cieknie. Pozdrawiam.
0: No i słuchacz się wpisuje w to, że jemy sezonowo i tak bardzo by chciał, więc ja to świetnie
2: rozumiem.
0: Przekazujesz
2: to?
0: Tak,
2: pytanie?
0: Tylko czy tam idzie twaróg, czy tam idą te...
2: Idzie twaróg i idzie pire z dyni. Trzeba upiec dynię i ją zblendować. Można dodać troszeczkę śmietanki do tego, żeby taka była bardziej płynna forma. I normalnie resztę robimy tak, jak robimy sernik, tylko robimy 1/3 tej pulpy dyniowej i 2/3 sera twarogowego.
0: A spód z jakichś kruchych ciasteczek
2: jak
0: można
2: chcesz,
0: zrobić?
2: Można upiec. Można
0: podgrzeć masło, roztopić.
2: Normalnie. Albo w ogóle można robić bez spodu. No to już zależy od swoich preferencji. Można też zrobić na biszkopcie. I ważne oczywiście, że tak samo jak do sernika zwykłego dodajemy też jajka.
0: Znaczy, jak dobrze wiesz, moje preferencje są hedonistyczne, więc no.
2: I później można zrobić też polewę z białej czekolady. I to polecam, bo to świetnie wykańcza.
0: Czy łasuchy są zadowolone, czy nie? No, jedziemy dalej.

0: Na zegarze minęła 16.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Popołudnie wciąż przynosi sporo chmur i miejscami przelotny deszcz. Na południu opadów może być więcej. Lokalnie suma deszczu sięgnie około 10 litrów na metr. Na zachodzie Polski pogoda zaczyna się poprawiać. W kolejnych godzinach będzie tam coraz więcej przejaśnień, a miejscami niebo może się całkowicie rozpogodzić. W centrum również z czasem powinno pojawiać się więcej spokojniejszych fragmentów pogody. W zasadzie nieba. Temperatura pozostanie przyjemna dosyć. W większości kraju od 17 do 20 stopni. Nad morzem około 16, a w rejonach podgórskich 15 stopni. Wiatr nadal słaby lub umiarkowany z zachodu i północnego zachodu. Jeśli ktoś zostaje dzisiaj długo w trasie, ważne będą godziny nocne. Na wschodzie nadal mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a początkowo deszcz może wystąpić również w centrum. Na zachodzie i w centrum chmur będzie natomiast coraz mniej. Trzeba będzie uważać na silne zamglenia, a później także na lokalne mgły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Najcieplejsze miejsca: Zamość, Radom, Toruń, Domaszów, Mazowiecki, Poznań, Terespol, Kozienice, Przemyśl. Tutaj około 20 stopni, a najchłodniej Zakopane, Świdwin, Mirosławiec, Gorzów Wielkopolscy, Resko, Łęczyca, Koszalin i Kołobrzeg. 2 minuty po 16 to są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców.

0: No i co? Jest afera sernikowa. O szczegółach sobie powiemy za kilka minut, a teraz sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to oczywiście mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Sprawdzaliśmy ostatnio, jak jedzie się po Krakowie i po Katowicach. No to sprawdźmy może teraz Wrocław. Tutaj korkuje się dojazd do Wrocławia od strony Katowic do Bielan Wrocławskich, a korek zaczyna się na wysokości Mędłowa. Korkuje się też wyjazd z Wrocławia w kierunku Kobierzyc i Magnic. Tu fragment ósemki w kierunku Kudowy jest zakorkowany między tymi dwoma miasteczkami. Mamy też korek delikatny na A8 do węzła Wrocław Zachód przy zjeździe na A4. No i A4 korkuje się, chociaż to jest właściwie takie długie spowolnienie, do węzła Pietrzykowice. Poza tym A8 bez problemów, S8 też bez większych spowolnień, ale na przykład na 94 przy wyjeździe z Wrocławia do Wrublowic spory ruch w obie strony. No i ta stara obwodnica południowa Wrocławia, czyli droga krajowa nr 94, korkuje się na wysokości Popowic, Grabiszyna, Krzyków, a także Radwanic, czyli przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku południowym także. Jeśli chodzi o Warszawę, to przypominam oczywiście o tym, że S8 stoi. Nie jest to dla nikogo pewnie zdziwieniem o tej porze, ale stoi od węzła Mary Mącka za węzeł Bemowo, jadąc w kierunku Białego Stoku w przeciwną stronę od Mary Mąckiej przez most Grota Robeckiego. Zaraz za mostem to spowolnienie się kończy. I przypominam też o S8, która jest remontowana między Radzyminem i Wyszkowem na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj sytuacja się poprawia, bo korek się skrócił. Miał jeszcze pół godziny temu około 8 km, teraz ma 4,5, ale jednak trzeba pamiętać o tych pracach, które są kontynuowane na wysokości Woli Rasztowskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W roli głównej sernik dyniowy, no właśnie, jak tu podać przepis?
3: Cześć, Ewka, tu Toczek. Nie ściemniaj z tym przepisem, bo Toczek jest łasuchem, lubi słodkie i też by sobie coś takiego zrobił, a lubi sobie coś zrobić dobrego, słodkiego. Dawaj ten przepis w całości, w szczegółach. Może nie na antenie, bo jedziemy, dużo z nas jedzie teraz z Okukiem, ale jakbyście wrzucili na waszą stronę, tam w aplikację by się pociągnęło. Potem będziemy wam przesyłać zdjęcia naszych gotowych wypieków. Pozdrawiam, Toczek.
2: Nie wiem, czy to jest do zrobienia. Jak?
0: No jak? Normalnie, no jak? Zrobimy posta. Na Facebooku trzeba zadzwonić do naszego działu i powiedzieć, że to
2: będzie
0: publikowane.
2: Dobrze, coś pomyślimy.
0: Przecież różne są posty, takie śmakie i owakie, więc na pewno się uda. I ja tak sobie myślę już o tym poście, Ewa, że od razu mogłabyś dołączyć takie zdjęcie poglądowe twojego wypieku.
2: I bo ty chcesz spróbować tego sernika, żebym go potem wniosła do pracy.
0: Oto sernik dyniowy, tu jest przepis szczegółowy i zdjęcie.
2: Aha.
0: I później nasi słuchacze, którzy będą robić też ten sernik, będą dołączać w komentarzach swoje zdjęcia.
2: Okay.
0: Toczku, czy tak dobrze zrozumiałem, że tak ma być? Daj znać. 13:30 po 16:00.

kochać, jeść, jeść, jeść.

0: Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz mocniej wpływa na światowe rynki. Cieśnina Ormus jest praktycznie zamknięta dla transportu. Problemy dotyczą także ważnych szlaków przesyłu ropy, a coraz większe znaczenie ma również aktywność Hutich w rejonie Morza Czerwonego. Ropa na światowych rynkach szybko drożeje. Co to oznacza dla kierowców i jak długo możemy odczuwać skutki tego kryzysu? To znaczy, pierwsza część pytania to wiadomo, bo pewnie wiele osób zauważyło już zmiany na stacjach benzynowych, ale pytanie, co możemy z tym zrobić i czy są jakieś sposoby na to, żeby gdzieś tam regulacjami albo innymi programami trochę złagodzić ten szok cenowy dla naszej kieszeni. Marek Zuber, ekonomista, ze mną przy telefonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy jest jakiś sposób na to, żeby poradzić sobie z obecną sytuacją? Wiadomo, że ta ropa nie wypływa, czyli na rynku jest jej mniej, a skoro czegoś jest mniej na rynku, no to wtedy cena rośnie. Dzisiaj do 108 dolarów za baryłkę prawie, to zdaje się było jeszcze kilka godzin temu.
1: Tak jest, w zeszłym tygodniu już też dobiliśmy do 108 dolarów, czyli to był ten drugi szczyt po szczycie pierwszym, kiedy mieliśmy początek ataku na Iran. Wtedy było prawie 120 dolarów, potem ta cena mocno spadła. Jak ogłoszono porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, to nawet do 72 dolarów. No a teraz nam się to znowu wszystko rozjechało. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj to jest pierwszy dzień handlu po tym, jak ogłoszono po pierwsze, no to, że Huti mają dzisiaj dostęp do cieśniny, przez którą też sporo przepływa ropy z Arabii Saudyjskiej i de facto mogą już te tankowce atakować w tej chwili artylerią, już zwykłymi działami, więc to z punktu widzenia oczywiście bezpieczeństwa jest teoretycznie spore pogorszenie sytuacji w stosunku do tego, co było na przykład w czwartek czy w piątek, a nie wywołało to specjalnie jakiegoś mocnego ruchu. Raptem o 3 czy 4 dolary za baryłkę, to biorąc pod uwagę to, co mogło się wydarzyć, to jest naprawdę spokojnie. Tym bardziej, że jeszcze był drugi element, czyli uszkodzony rurociąg, którym z kolei Arabia Saudyjska tłoczy ropę tutaj właśnie nad Morze Czerwone po to, żeby ominąć cieśninę Ormus. No więc ja bym powiedział, że nawet dość spokojna reakcja, chociaż na bardzo, bardzo wysokich poziomach, bo przecież 108 dolarów to jest bardzo dużo. Ja przypomnę, że ostatnie lata to był taki przedział między 60 a 70 dolarów. Najczęściej taki poziom spotykaliśmy. Oczywiście z czasem było trochę taniej, czasem trochę drożej, w zależności od sytuacji. Jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, bo mówił pan oczywiście o tym, że jak jest mniej ropy, mniejsza podaż, to cena musi rosnąć, ale tu jest jeszcze drugi element, spekulacje. Te wszystkie tego typu informacje, czyli atak na rurociąg, czyli zagrożenie, jeśli chodzi o tankowce, które płyną albo nie płyną, bo są zablokowane przez różnego rodzaju ciśnienie, przez różnego rodzaju miejsca, to jest woda na młyn dla tych, którzy chcą wywołać wzrost cen, bo przez ten wzrost cen oni zarabiają. Oni nie kupują ropy po to, żeby ją przerobić. Oni kupują ropę po to, żeby ją za chwilę sprzedać zyskiem i jak takie rzeczy się dzieją, to łatwiej jest im rozkręcić ten rynek, łatwiej jest im rozkwiać ten
0: rynek.
1: Czyli
0: emocje, tutaj emocje rządzą rynkiem, jak to się mówi.
1: Dokładnie. I to dzisiaj właśnie obserwujemy. Bardzo podobną sytuację mamy na rynku gazu, gdzie w marcu czy w kwietniu ceną 70 dolarów, 65 właściwie było maksimum. Przed atakiem 35, 37 dolarów. Kilka dni po ataku 65 dolarów za euro, przepraszam, za megawattogodzinę. Specjalnie się nikt tym nie przejął, dlatego że wtedy kończył się sezon grzewczy. No a dzisiaj mamy znowu inną sytuację i dzisiaj coraz więcej, moim zdaniem, w najbliższych tygodniach będziemy mówili o gazie, a mniej o ropie. Chociaż oczywiście o tej ropie też, no bo na stacjach benzynowych mamy takie ceny, jak mamy. Właśnie dlatego, że będziemy tego gazu dużo potrzebować. No chyba, że to wszystko się zakończy, albo przynajmniej zostanie na tyle opanowane, że ceny spadną, bo jak szybko to się może dziać, to

0: już zobaczyliśmy w czerwcu. Z 95 dolarów na 72 dolary w ciągu 2,5 tygodnia. Tak to wyglądało po ogłoszeniu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: No tak, nie chcę tutaj już wprowadzać kolejnego wątku związanego z przejściem transportu na napęd elektryczny, bo tutaj zdaje się, że ceny prądu też wcale nie są jakoś specjalnie preferencyjne, ale to rozchwianie te emocje, no tak intuicja podpowiada, że takie emocje no, zbyt długo nie mogą eskalować, chociaż ta sytuacja napięta na Bliskim Wschodzie jest już od jakiegoś czasu, zwłaszcza na linii Stany Zjednoczone, Iran i Izrael, ale w końcu te emocje być może na rynkach opadną. Czy pan się tego spodziewa, czy jednak nie?
0: No przede wszystkim, jeżeli miałoby to wszystko eskalować, to nam się to w końcu rzeczywiście przełoży na realny niedobór ropy naftowej, bo dzisiaj jasne, że ona nie przepływa przez na przykład Cieśninę Ormus, ale z drugiej strony przecież to też nie jest tak, że świat działa na zasadzie przerobu tylko tego, co w danym momencie trafia tankowcami do portów i potem od razu jest dostarczane do rafinerii. Oczywiście są rezerwy, oczywiście są magazyny. Są też kraje, które są w stanie zwiększyć produkcję. No pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone zwiększyły eksport o 40% od lutego, więc to jest jeden zresztą z beneficjentów. Oczywiście nie, a przeciętny Amerykanin, który za benzynę musi płacić też dużo drożej, tylko wielkie koncerny naftowe. To jest jeden z beneficjentów tej sytuacji, którą obserwujemy. No ale gdzieś na końcu będzie tak, że już nie emocje, już nie spekulanci, tylko może być faktycznie niedobór surowca i te wyższe ceny nam się będą utrzymywały przez dłuższy czas. Z tym, że tu znowu wszystko zależy od tego, ile to potrwa, bo proszę zobaczyć. Amerykanie mają już kontrolę nad mniej więcej 1/5 zasobów Wenezueli. Oni nie są w stanie tam po prostu wejść i produkować milionów baryłek w ciągu tygodnia, ale w ciągu kwartałów, roku, półtora, to już są w stanie rzeczywiście tę produkcję zwiększyć istotnie. Mamy też inne kraje, które są w stanie tę produkcję zwiększyć, więc to nie jest tak, że nawet jeżeli się nie uspokoi, to my jesteśmy skazani na 100 czy 120 dolarów na baryłkę w perspektywie kolejnej dekady. Wcale tak nie musi być. To wszystko będzie zależało właśnie od tego, jak świat będzie reagował także pod kątem zwiększenia wydobycia. Mnie trochę martwi to, że albo Trump nie jest rzeczywiście w stanie wynegocjować jakiegoś zawieszenia broni, no albo, no właśnie, może jakiś inny powód, choćby to, że te koncerny amerykańskie zarabiają dzisiaj te pieniądze, że to wszystko leży u podstaw na przykład takich tez, jakie pojawiły się 2 dni temu, czyli Trump, który mówi na jednej z konwencji związanej oczywiście z wyborami listopadowymi, pokój będzie po wyborach. No, ja zakładałem, że on zrobi wszystko, żeby obniżyć te ceny, tak, żeby jednak wcześniej.
1: Marek Zuber, ekonomista, wrócimy do tego tematu i porozmawiamy sobie jednak o naszych portfelach i o tym, jak to wpływa, bo tu także pojawi się inflacja, znowu wzrosną ceny, jednak cały transport opiera się na ropie, na benzynie. 28 po 16.

0: Ewa Mierzejewska na miejscu. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny, ale także sporo innych utrudnień. S7, odcinek między węzłami Przyborowice-Poczernin. W pobliżu Szczytna tu zepsuł się samochód dostawczy i jest zwężenie w kierunku Gdańska na 130 km. Na S12 między węzłami Kurów-Zachód-Kurów-Wschód w pobliżu Wólki Nowodworskiej bez zmian, co oznacza, że jest zwężenie w kierunku Warszawy na 27 km. Na szczęście tutaj nie mamy informacji o poszkodowanych. Dobre informacje na S8 między węzłami Broniewskiego i Powązkowską w Warszawie. Nie ma już bezpośrednich utrudnień po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym. Tutaj było zwężenie w kierunku Poznania na 11 km i zamknięte były dwa pasy. Teraz tutaj sytuacja już wygląda dużo lepiej i nie ma tutaj spowolnień akurat w tym miejscu. Mamy za to spore spowolnienie przy wyjeździe z Warszawy A2 na wysokości Pruszkowa. Tutaj przy tym węźle jadąc w kierunku Poznania ruch znacznie spowalnia. A2 także, tym razem w Wielkopolsce, między węzłami Nowy Tomyśl i Buk w pobliżu Kuślina, po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, mamy zwężenie w kierunku Warszawy na 121 km. Zwężenie w kierunku Katowic utrzymuje się na A1, między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk po pożarze osobówki na 373 km, a zablokowana autostrada w kierunku Gdańska to też A1, między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w pobliżu Wandzina. Tu zapalił się samochód ciężarowy, doszło do tego zdarzenia po 9. Teraz trwa usuwanie z jezdni tego spalonego wraku na 180 km na jezdni w kierunku Gdańska. Objazd prowadzi drogą krajową numer 91.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jak długo potrwa jeszcze ten wzrost cen? Pewnie wiele osób zadaje sobie to pytanie. My dzisiaj rozmawiamy także o cenach paliw. 27 do 17.

0: Ceny paliw. Bardzo ważny wątek dla każdego kierowcy. No i niestety na stacjach benzynowych po 8 zł paliwo, benzyna, olej napędowy prawie po 9 zł, a pewnie w niektórych miejscach i te 9 zł zostało pokonane. Marek Zuber, ekonomista, ze mną przy telefonie. Panie Marku, co ludzie mają zrobić w takich sytuacjach? Czy czekać na pomoc rządową, czy przeczekać po prostu, mniej jeździć, czy obrazić się na koncerny paliwowe, które mają swoje marże, albo też na, nie wiem, na polityków, że te podatki cały czas są naliczane, mimo że no teraz to paliwo jest rekordowo drogie.
1: No tak, no ale te podatki stanowią istotny element wpływów do budżetu. To są pieniądze wydawane znów na inne różnego rodzaju cele. Nawet jeżeli się z tym zgadzamy, nie zgadzamy z tym kierunkiem wydawanych pieniędzy, no to jednak znaczna część z nas z tych pieniędzy korzysta, więc to nie jest wszystko takie proste. Tym bardziej, że Polska wcale nie jest liderem europejskim, jeżeli chodzi o wysokość podatków nakładanych na paliwo. No nie mamy za bardzo tak naprawdę możliwości działania, dlatego że nie mamy żadnego wpływu na to, ile kosztuje ropa na świecie. Oczywiście tutaj mamy też jeszcze ten aspekt, o którym Trump w tej chwili mówił, a mam zresztą wrażenie, że to dla niego ma być takie uzasadnienie trochę wysokich cen także w Stanach i tak trochę chce się przed tymi wyborami usprawiedliwiać. To nie jest moja wina, tylko Ukraińców, którzy atakują oczywiście absolutnie racjonalnie z ich punktu widzenia instalacje naftowe w Rosji. Stąd wzrost cen oleju napędowego. Dużą różnicę znowu mamy i to rzeczywiście jest w dużej mierze przez to. Tylko też trzeba jasno powiedzieć, gdyby nie było wojny w Iranie, to olej napędowy byłby dużo droższy niż benzyna, tyle że to były poziomy o 2-3 złote niższe niż dzisiaj. Więc zrzucanie dzisiaj winy na Ukraińców, trochę to tak wygląda, jakby Trump mówił Polakom, macie 9 zł za olej napędowy, bo Ukraińcy atakują rosyjskie rafinerie. No nie, no z tego jest może, nie wiem, pół złotego, może 80 groszy z tej ceny, ale zasadnicza część wynika z tego, że mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, że mamy wojnę z Iranem. Nie mamy za dużo możliwości. No możemy oczywiście jeszcze bardziej szukać tańszych stacji. Nie chcę tutaj podawać konkretnych sieci czy miejsc, ale myślę, że
0: no,
1: większość
0: no dobrze,
1: z nas...
0: ale jeszcze jedna rzecz, no bo w Unii Europejskiej ktoś wymyślił sobie taki kierunek, że będziemy przechodzić na elektryczny transport, żeby uniezależnić się od tych wszystkich wahań, które są na Bliskim Wschodzie. Mówimy tutaj o paliwach kopalnych. I co się okazuje? Że w Polsce też mamy jeden z najdroższych prąd jest bardzo drogi w Europie. Prądów. W Europie, tak. I jak ten człowiek, który kupił sobie elektryka i myśli o tym, że a, to ja teraz sobie taniej będę jeździł, co on sobie teraz ma myśleć?
1: No to otwiera pan dyskusję wielką, bo to jest teraz pytanie, czy ja tego elektryka ładuję z własnej instalacji, w której mam prąd netto, bo mi się też najbardziej podoba, jak moi koledzy mówią,
0: ale
1: wiesz,
0: człowiek
1: ja to
0: z bloku,
1: ładuję...
0: przecież nie rozmawiamy
1: właśnie,
0: o ludziach.
1: Druga kwestia, ale to jest jeszcze nie, to człowiek z bloku to jeszcze pół biedy, bo jak pan sobie weźmie pod uwagę tą złotówkę plus VAT, jako tą taką bazową cenę prądu za kilowatogodzinę, to i tak jeszcze nie wygląda źle przejechanie tych 100 km samochodem elektrycznym.

0: Natomiast problem się zaczyna, jak chcemy oczywiście ładować go w trasie, bo tam ceny prądu są bardzo wysokie jednak i ta opłacalność elektryka, no teraz może jest znowu trochę większa z uwagi na te bardzo wysokie ceny benzyny i oleju napędowego, ale przy cenie na poziomie 6 zł za benzynę 95, no to naprawdę trudno mówić, że to jest okazja, jeśli chodzi o kwestię kosztów elektryk kontra samochód benzynowy czy diesel, który w ogóle jeszcze mniej pali. Ale tu jest jeszcze jeden element, proszę zobaczyć, jeśli dzisiaj mamy wzrost cen ropy, który pociąga także za sobą wzrost cen gazu, chociaż tu już nie mamy takiego wielkiej zależności jak jeszcze 20 lat temu, no ale konflikt na Bliskim Wschodzie dotyczy także produkcji gazu, bo przecież Katar jest jednym z największych na świecie dostarczycieli gazu skroplonego, no to ta wysoka cena gazu po pierwsze bezpośrednio się przekłada na produkcję prądu, w szczególności na przykład w Europie, a po drugie pośrednio, bo mamy już $150 za tonę węgla, skoro jeśli gaz jest drogi, to znowu przerzucamy się na węgiel. Więc jakby to jest też taki element, który no, pokazuje, że to takie całkowite uniezależnienie się od paliw kopalnianych, to jest jeszcze pieśń przyszłości. No jasne, że jak mamy prawie 100% prądu z wody, patrz Norwegia, 94% z wody, to jesteśmy uniezależnieni od paliw kopalnianych, ale z kolei, tak na marginesie, Norwegowie mają problem z temperaturami, które w tej chwili w Europie są. Niski stan wód, mniejsza produkcja prądu. Energetyka atomowa, patrzmy na Francję, my w tym roku mieliśmy bodajże 5 reaktorów czasowo wyłączonych.
1: Tej wody było mało,
0: z uwagi na temperaturę wody, bardziej temperatura wody, za wysoka do chłodzenia, więc to wszystko niestety nie jest takie proste. Natomiast nie zmienia to faktu, że na pewno dzisiaj, nawet gdyby doszło do wzrostu cen prądu, myślę, że nie dojdzie, albo że będzie to nieznaczny wzrost ze względów politycznych, czyli ze względu na to, że
1: no dobrze, ale kiedy
0: roku,
1: ten biedny człowiek siądzie sobie przed telewizorem, czy włączy sobie radio i pomyśli sobie tak, ETS, wojna w Zatoce Perskiej, Iran, Izrael, co mnie to wszystko obchodzi? Jedzie na stację benzynową i co? I się okazuje, że jednak...
0: No czyli obchodzi go czy nie?
1: No, musi
0: no właśnie, no niestety, no my nie jesteśmy zawieszeni w próżni, ja tylko skończę tę myśl. Ten prąd by podrożał pewnie o 15-17%, no to jest dużo mniej niż podrożała w tej chwili benzyna, albo niż drożeje gaz. Mówię oczywiście nie o kontraktach długoterminowych, które mamy podpisane czasem na dłuższe miesiące, głównie przedsiębiorcy, no ale też oczywiście w dostawach takich do domu. Więc te wzrosty są jednak dużo, dużo niższe w przypadku prądu, więc dzisiaj, na dzisiaj wygranymi są rzeczywiście mimo wszystko posiadacze samochodów elektrycznych, którzy dzisiaj, jeszcze raz to powtarzam, którzy dzisiaj nie widzą tak naprawdę wzrostu kosztów funkcjonowania, jeśli chodzi o te samochody. Wszystko nas dotyczy, panie redaktorze. Możemy żyć w takiej ułudzie, że nas to nie dotyczy, bo no i tu jest teraz cała wyliczenka, no chyba, że gdzieś tam w Bieszczadach się zamkniemy i nie będziemy w ogóle korzystać z rzeczywistości i z osiągnięć technicznych, ale nie wiem, czy to jest możliwe, bo nawet w Bieszczadach już takich miejsc jest chyba bardzo, bardzo mało.
1: No dobrze, ale jeśli chodzi o kwestie związane z cenami, no to tak, ludzie mówią o tym, że jest coraz drożej. Za chwilę zacznie się rozmowa o tym, że będzie inflacja, bo jednak ta cena paliwa przełoży się na wzrost cen w sklepach, a być może na spadek wartości pieniądza. To nas czeka rzeczywiście?
0: Na dzisiaj to przełożenie się wyższych cen paliw na ceny innych towarów i usług jest bardzo ograniczone. My go widzimy tak naprawdę w inflacji bazowej tak zwanej. To jest inflacja, w której nie bierzemy pod uwagę właśnie wzrost cen, tych bezpośrednich wzrost cen nośników energii oraz żywności. Więc jak sobie taką popatrzymy na tę inflację, ona jest troszkę podwyższona, ale tam nie ma jakiegoś mocnego wpływu wzrostu cen ropy, do którego doszło, czy gazu, do którego doszło od marca, no z tymi krótkimi momentami, kiedy głównie w czerwcu, kiedy mieliśmy jednak powrót na chwilę do normalności. Natomiast im dłużej ta sytuacja będzie trwała, tym to przełożenie będzie większe. No to co do tego nie ma wątpliwości. Więc wracamy do tej rozmowy z pierwszej części programu. Pytanie jest, kiedy się to zakończy?
1: No nikt
0: jeżeli
1: nie
0: się
1: wie.
0: Jeżeli się zakończy w listopadzie, tak jak mówi Trump, no to pytanie w ogóle, czy republikanie nie, to takie brzydkie słowo mi się, ale nie aż takie bardzo brzydkie, ciśnie na usta, a powiem, bo to jest takie na granicy, nie przerżną tych wyborów bardzo mocno i wtedy w ogóle będzie inna sytuacja i wtedy pewnie Trump będzie mówił, ja bym to zrobił, ale mi nie pozwolą, bo teraz już nie mamy większości. Też będzie wytłumaczenie. No ale może tak czy inaczej rzeczywiście ta wojna się zakończy. Jeśli cena ropy spadnie do $70 do końca listopada, no to wzrost inflacji w Polsce będzie na poziomie 0,5, może 0,7 punktu procentowego w całym roku i to jest wersja pesymistyczna. To znaczy nie musi być aż tak dużo. Czyli zamiast 2,5 średnioroczna będzie na poziomie 3,2. Więcej niż chcemy mieć, bo chcemy mieć 2,5, ale to nie jest katastrofa jeszcze.
1: Dobrze.
0: Więc to wszystko zależy od tego, jak długo ta destabilizacja będzie trwała.
1: Jeszcze krótko chciałbym, żebyśmy porozmawiali o marżach koncernów paliwowych, bo jednak one rokrocznie notują zyski, czyli skądś te zyski muszą, no nie chodzą, nie pochodzą te zyski ze sprzedaży hot dogów czy kawy na stacjach benzynowych, tylko z czegoś zupełnie innego. Czy tutaj

0: ewentualnie, bo pan mówił o podatkach, o budżecie, że to jednak działa na rzecz dobra wspólnego, czy ewentualnie w czasie takich zwyżek, jeśli chodzi o ceny paliw na światowych rynkach, można byłoby troszeczkę uszczknąć z tego swojego zysku jako koncern paliwowy?
1: No pewnie, że tak, szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie Orlen jest monopolistą de facto w produkcji benzyny, to jest prawie 95% tego, co jest sprzedawane w Polsce, to jest wyprodukowane przez Orlen. W przypadku oleju napędowego to jest mniejszy udział, to jest 2/3 mniej więcej, więc tutaj oczywiście byłoby znacznie trudniej. Czym się Orlen broni? Albo inaczej, jak próbują uzasadnić to, że to jest niemożliwe przedstawiciele Orlenu? Bo gdybyśmy zmniejszyli marżę, to oznaczałoby to dużo niższą cenę w Polsce, więc cała Europa nas wykupi, no bo wszędzie będzie drożej niż u nas. Ja muszę panu szczerze powiedzieć, że do mnie nie trafia taki argument, bo no, jeszcze raz, trochę, jak to działa?
0: Trochę Czechów by może przyjechało, trochę no, Niemców, ale, tam, pan, no, ale
1: nikt,
0: z terenu przygranicznych.
1: Z Monachium, nie nikt będzie z Monachium jechał, nie przyjedzie do Gdańska, tak, żeby czy
0: już nawet do Szczecina,
1: żeby zatankować.
0: No,
1: oczywiście. No, tak. Więc no, Gdańsk to chyba nawet z Monachium, nie, dobrze, Wrocław będzie bliżej. Oczywiście, że to tak nie działa. Zresztą jeszcze raz, jeżeli mamy procentową marżę, nakładano, ja to tak bardzo nieprecyzyjnie nazwę, na cenę bazową, no to jeżeli ta cena bazowa rośnie, a marża procentowa jest taka sama, to rosną zyski. I to jest to, co obserwujemy, choćby co obserwowaliśmy w drugim kwartale, ten gigantyczny wzrost zysków Orlenu, to zresztą jest pierwszy raz 2022 rok, 2023 rok obserwowaliśmy, w trzecim przede wszystkim ze względu na gaz. No to dlaczego ten procent nie może być mniejszy? Dlaczego on nie może być mniejszy?
0: Bo no nas właśnie, wszyscy kupią... I to jest bardzo dobre pytanie. I mam nadzieję, że to pytanie...
1: To jest ręczne sterowanie tak na marginesie, ale jak już mamy mieć ten monopol w Polsce państwowy, to może warto go w takich nadzwyczajnych sytuacjach wykorzystać.
0: Trafi do odpowiednich osób i zostanie... one wypowiedzą się na ten temat. Marek Zuber, ekonomista, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Bardzo mi było miło. Dziękuję bardzo.
0: Również.

Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kilka utrudnień, niestety kilka także związanych ze zdarzeniami, do których doszło rano albo przed południem i niestety utrudnienia przedłużają się. Tak jest na S6 między węzłami Płoty i Nowogard Wschód na jezdni w kierunku Szczecina. Tu droga jest zablokowana na 39 kilometrze po kolizji z udziałem samochodu ciężarowego. Tutaj droga jest zablokowana. Objazd prowadzi węzłem Płoty Północ. Na A1 między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek w pobliżu Wędzina jest zablokowana cały czas jezdnia w kierunku Gdańska na 179 kilometrze. I tutaj wygląda na to w ogóle, że już albo służby odblokowały ten przejazd chociaż częściowo, albo całkowicie jeszcze o tym nie poinformowały, bo tutaj już na mapie nie widać żadnych utrudnień akurat w tym miejscu, a jedynki. Natomiast one są między Walubiem a Rulewem, jadąc w kierunku Łodzi. Tu prowadzony jest remont i jest zwężenie. I podobna sytuacja między Swarożynem a Stanisławiem, tylko tym razem na jezdni w kierunku Gdańska. Jeśli chodzi o A1 i drugie utrudnienie na tej trasie, to tutaj też już nie widać żadnych problemów z przejazdem na wysokości Kamieńska. To jest z kolei odcinek między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk. Tam wcześniej zapalił się samochód osobowy i było zwężenie w kierunku Katowic. Droga potem była zablokowana. Teraz też nie ma już tutaj śladu po tym zdarzeniu, na szczęście. I droga jest przejezdna. Droga krajowa nr 57 na odcinku Przasnerz-Chorzele w pobliżu Brzezic. Tu po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym droga jest nadal częściowo zablokowana na 145 kilometrze. I jeszcze S6 i tutaj mamy sytuację przy węźle Płoty Północ. Wcześniej mieliśmy też zdarzenie z udziałem samochodu ciężarowego i to przed południem. I tu niestety cały czas ta trasa jest zamknięta. Chodzi o odcinek między węzłami Płoty i Nowogard Wschód. Na 39 tutaj po kolizji samochodu ciężarowego zablokowane jest nadal jezdnia w kierunku Szczecina, mimo że do tego zdarzenia doszło o 8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7,5 minuty do 17:00.

0: Na zegarze minęła godzina 17 i moi drodzy, zawsze o pełnej godzinie sprawdzamy szczegóły, jeśli chodzi o pogodę.
1: PRK, Polskie Radio.

0: A przed nami oczywiście wieczór i noc. Dzisiaj jeszcze miejscami pada, przede wszystkim na południu Polski, gdzie lokalnie nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie natomiast pogoda będzie się stopniowo poprawiała. W kolejnych godzinach pojawi się więcej przejaśnień, a miejscami również rozpogodzenia. Wieczorem temperatura zacznie oczywiście spadać, ale noc nie będzie bardzo chłodna. Na zachodzie kraju temperatura minimalna wyniesie od 7 do 10 stopni. W centrum około 10, na wschodzie będzie cieplej od 10 do 13, a nad morzem najcieplej, jak to nad morzem, w nocy do 14 stopni. Chłodniej zrobi się w Kotlinach Sudeckich i w Bieszczadach, tam około 6 stopni. Kierowcy powinni natomiast zwracać uwagę na widoczność. W nocy miejscami pojawią się silne zamglenia, a w drugiej połowie nocy lokalnie także mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do 300 metrów. Szczególnie warto mieć to na uwadze na mniej oświetlonych drogach i poza dużymi miastami. Na wschodzie kraju w nocy nadal możliwy jest przelotny deszcz, natomiast od zachodu będą postępowały przejaśnienia i rozpogodzenia. Wiatr pozostanie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale temperatura w tych najcieplejszych miejscach ustabilizowała się i od wielu godzin cały czas wynosi tyle samo, czyli 20 stopni Leszno i Zamość delikatnie w dół, a w Zakopanem 13,7. Ruszamy dalej, 2 minuty po godzinie 17.

I mamy 10 minut po godzinie 17. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy na wysokich obrotach. Porozmawiamy sobie w tej godzinie o samochodach elektrycznych, ale oczywiście nie zabraknie także informacji drogowych. Z najnowszymi Mariusz Dąbrowski.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nasza drogowa mapa utrudnień niestety pełna zdarzeń. Autostrada A2, odcinek węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg w pobliżu miejscowości Kuślin. Na 121 kilometrze ciężarówka uderzyła w barierę, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Warszawy. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Skawina, węzeł Kraków-Południe, obwodnica Krakowa. 417 kilometr, zderzenie czterech aut, zablokowany jeden pas w kierunku Rzeszowa. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Przyborowice, węzeł Poczernin w pobliżu Szczytna na 130 km, awaria auta dostawczego, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Trójmiasta. Droga ekspresowa S12, odcinek węzeł Kurów Zachód, węzeł Kurów Wschód w pobliżu Wólki Nowodworskiej na 29 km, zderzenie czterech aut, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. I droga krajowa numer 32, Wolsztyn-Powodowo, w pobliżu miejscowości Niałek Wielki, na 105 km, zderzenie dwóch aut osobowych z ciężarówką. Ruch na drodze numer 32 na 105 km w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po 17:00.

0: nie. No to ruszamy.
1: Jazda na zielonym.
0: Elektrykiem przez świat, Paweł Kacperek w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pawle, dawno się nie widzieliśmy, ale to zmieniliśmy dzisiaj. I od razu pytanie do ciebie. Kierunek rozwoju samochodów elektrycznych, jakie ty dzisiaj dostrzegasz? Czy producenci bardziej walczą zasięgiem, prędkością, osiągami w związku z tym, szybkością ładowania, a może czymś jeszcze zupełnie innym?
2: W zasadzie nie ma jednej odpowiedzi, bo to moglibyśmy powiedzieć, jaki producent, jaka gama modelowa, takie też parametry, ale takim najbardziej zauważalnym, no to oczywiście cały czas jest ten postęp bateryjny, czyli zasięg i moc ładowania. To są rzeczywiście takie dwa kluczowe aspekty.
0: Czy było coś, co cię w ostatnich tygodniach, miesiącach, albo spójrzmy też w przyszłość, jeśli chodzi o zapowiedzi, zaskoczyło albo zachwyciło, jeśli chodzi o auta elektryczne, albo zaintrygowało?
2: Czy zaskoczyło? Chyba nie. To, co mogę powiedzieć, sam ostatnio doświadczyłem, to zaskoczyła mnie poniekąd moc ładowania hybrydy typu plug-in, którą testowałem, bo na szybkiej stacji ładowania osiągnąłem moc 43,5 kW, czyli moc taką, która kiedyś była dostępna tylko i wyłącznie dla pierwszych samochodów elektrycznych. Rzeczywiście, tu ten postęp ładowania widać. A druga rzecz, która tak bardzo optymistycznie, mógłbym powiedzieć, mnie nastraja, no to, że w coraz większej liczbie nowych, podkreślam, nowych samochodów elektrycznych, no zbliżamy się do tej bariery tego mitycznego 1000 km na jednym ładowaniu. I tym samym no, wybijamy chyba ten argument przeciwko elektromobilności.
0: No tak, ale ten wielkość baku jest względna w zależności od różnych innych czynników. Pojawiają się takie zapowiedzi, że Chińczycy opracowali nowy rodzaj baterii i że to już w ogóle będzie przewrót kopernikański niemalże, jeśli chodzi o elektromobilność. Czy ty jesteś sceptyczny, czy entuzjastycznie do tych informacji podchodzisz? Baterie sodowe, tak to się nazywa?
2: A tu mnie zaskoczyłeś. Na pewno o tym czytałem, ale nie chciałbym tutaj nikogo wprowadzić w błąd. Prawdą jednak jest, że jesteśmy na takim etapie tego postępu bateryjnego, że tu w zasadzie coś się dzieje niemal z miesiąca na miesiąc, a przywołane przez ciebie Chiny, no przecież przodują w tym wszystkim. W związku z tym, tak, rzeczywiście będziemy ładować coraz szybciej. Ja nawet ostatnio zastanawiałem się nad tym, czy oby to już nie robi się taka ślepa uliczka, że te samochody zaczynają nam się ładować za szybko, bo dotąd cały czas opowiadaliśmy o tym, że ładując samochód elektryczny na szybkiej stacji ładowania

0: mamy ten czas na przerwę, by zjeść posiłek, by...
1: Zrobić zakupy.
0: Zrobić zakupy, by cokolwiek zrobić. A tu nagle okazuje się, że samochód naładujemy w 15 minut. I trzeba będzie wrócić, by go odpiąć od tej stacji ładowania i przestawić.
1: Jak elektryki dojrzewają? Bo tak sobie myślę bardziej, obserwując ten segment, że tutaj jest samochód jakby do każdego zadania. Może być to samochód miejski, samochód na dłuższe dystanse, mały, duży, średni. Oferta jest bardzo szeroka.
0: Tak, ja bym tutaj rozszerzył, bo możemy z jednej strony wpadać w zachwyt, że tak jak powiedziałeś, oferta jest bardzo szeroka, są z różnym przeznaczeniem, możemy sobie ten samochód naprawdę dopasować do naszych potrzeb, jeżeli w większości jeżdżimy po mieście, a mamy na przykład ten komfort posiadania w domu drugiego samochodu, to rzeczywiście nie musimy mieć do codziennej jazdy samochodu z dużą baterią, ale jest też druga strona medalu, o której rzadko się mówi, albo nie mówi się dostarczająco dużo, że samochody elektryczne, ja bym to powiedział, źle się starzeją.
2: Jazda na zielonym.
1: Chciałbym, żebyśmy podjęli jeszcze jeden bardzo ważny wątek, a mianowicie jak marki podchodzą do samochodów elektrycznych w swojej ofercie, bo zdarza się tak, że mamy różne podejścia. To znaczy ktoś proponuje kontynuację danego modelu samochodu, tyle że w wersji elektrycznej i tu zazwyczaj pojawiają się problemy ze sprzedażą. Jest sporo takich marek, które notują bardzo duże straty i zniżki, jeśli chodzi o sprzedaż i chciałbym, żebyśmy sobie w kolejnej naszej części o tym porozmawiali.
0: Ja uważam, że klasyków nie powinno się dotykać. To znaczy zmierzam do tego, że nie jestem zwolennikiem konwersji. Uważam, że samochody elektryczne można zaprojektować zupełnie od nowa, a zostawmy sobie te modele, które świetnie przez lata funkcjonowały jako samochody spalinowe, które bardzo dobrze zakorzeniły się w świadomości konsumentów. Nie psujmy teraz tego mniej lub bardziej udanymi modelami elektrycznymi.
1: To przykłady za moment, a także czekamy na wasze komentarze w naszej aplikacji, aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
2: Jazda na zielono.

0: Godziny będzie 18, sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 89 od Letnicy przez Gdańsk-Przeróbkę, przez Martwą Wisłę, aż po węzeł Gdańsk-Port. Jeden wielki korek dla tych, którzy próbują przedostać się na południe, czyli do obwodnicy Trójmiasta, do trasy S7. Bardzo duży korek to w Trójmieście, jeśli chodzi o miasto stołeczne. Droga ekspresowa S8 od Koła po Marymont, korek dla jadących w stronę Białegostoku. Od Żerania po Marymont, korek dla jadących w stronę węzła Konotopa. Korek w Łomiankach i korek po wyjeździe z Łomianek dla wjeżdżających do Warszawy. No i oczywiście cała seria utrudnień od Czosnowa po Kiełpin i Łomianki. Tam, przypomnę, trwa przebudowa Krajowej Siódemki. Drogowcy robią wszystko, aby doprowadzić ją do stanu i do parametrów drogi ekspresowej S7, a więc jeszcze parę miesięcy kłopotów przed nami, ale za to efekt będzie bardzo dobry. Trasa S17, obwodnica Garwolina na tejże, od Woli Rębkowskiej po Reducin, jeden wielki korek. I nowe utrudnienie na naszej drogowej mapie kłopotów. S5, odcinek węzeł Maksymilianowo, węzeł Bydgoszcz Północ. 48 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment wrócimy do rozmowy o autach elektrycznych.

0: Paweł Kacperek w naszym studiu.
1: Jazda na zielonym.
0: Ludzie nie chcą elektryków. Słyszałeś o tym?
2: Jeżeli, ja cały czas słyszę.
0: Jeżeli jest jakaś marka konkretna, od której oczekujemy konkretnych emocji, naprawdę przez lata przyzwyczaiła nas do tego, że choćby ryk silnika zupełnie wprawia nas w inny nastrój i próbuje modele do tej pory spalinowe zastąpić elektrykami, to niestety, ale to jest porażka.
2: Wiesz co, bo ja uważam, i zgadzam się z tymi ludźmi, że

0: tych kultowych poniekąd modeli nie powinno się dotykać. Nie powinno na siłę ich się elektryfikować. Zostawmy je takimi, jakimi są, a zbudujmy nowy model. Dajmy mu nową tożsamość, a przede wszystkim nową nazwę.
1: Czyli co, na przykład jeśli chodzi o Ferrari, to jest dobry kierunek, bo oni zaprojektowali Luce, o którym było głośno z różnych powodów, ale tak naprawdę cały, można powiedzieć, nakład się wyprzedał.
0: Tak, w ogóle Ferrari to jest coś niesamowitego, dlatego że dla mnie to jest bardzo zabawna historia, ponieważ jak zaprezentowano ten model, wszyscy wieszczyli, koniec Ferrari, Ferrari się skończyło, w ogóle nie ma szans, żeby ten samochód się sprzedał.
1: I ktoś też nawet powiedział od Ferrari, kto już tam nie pracuje, że ten samochód nie zasługuje na to, żeby ten znaczek się pojawił właśnie na tym modelu konkretnym.
0: Ja lubię używać takiego stwierdzenia, że portfele nabywców weryfikują wszelkie osądy. I tutaj tak właśnie się stało. Okazało się, że nabywcy, czy nowi, potencjalni nabywcy, to auto ich przekonało. Oni chcą mieć taki samochód w domu, ba! I oni wcale nie chcą, żeby ten samochód wyglądał jak klasyczne Ferrari, te super samochody, do których sylwetek przyzwyczajano nas od lat. Teraz zaprezentowano coś zupełnie innego, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz. I to się spodobało.
1: No właśnie, ale chciałbym, żeby nam to nie umknęło. Te modele, które dotychczas generowały emocje, pozostały nietknięte. Tam ewentualnie wprowadzony jest lifting i to się, zdaje się, sprawdza.
0: W jakich przypadkach? Co masz
1: Chodzi
0: na myśli?
1: Chodzi mi o samą markę Ferrari, bo jeżeli na przykład produkujemy, weźmy sobie Hummera z kolei. Tak. Hummer postanowił zastąpić ten dziwaczny samochód elektrycznym. No i się okazało, że stworzyli dziwacznego elektryka, którego nikt nie chce.
0: Weź pod uwagę fakt, że Stany Zjednoczone są bardzo dziwnym rynkiem. Tam ta elektromobilność w wydaniu miejskim zaczyna coraz bardziej funkcjonować, ale są znacznie większe odległości do pokonywania i Amerykanie kochają te tradycyjne, te olbrzymie silniki. Tak samo nieudanym eksperymentem, można powiedzieć, był pick-up F-150 Lightning, który był przez długi okres pokazywany jako jedyny elektryczny pick-up z takimi możliwościami.
1: No jeżeli cowboy jeździł V8,
0: no właśnie,
1: i woził różne rzeczy na pace, to się przyzwyczaił przez lata do tego i nagle jak dajesz mu albo mniejszy silnik, albo elektryka, no to łatwo się domyślić, jak to się skończy.
0: Tak, i dlatego uważam, że na siłę nie powinno się elektryfikować wszystkich samochodów. Oczywiście ludzie się zmieniają, podejście do samochodów się zmienia, jeżeli możesz produkować w domu energię, a też to zaczyna być coraz bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych, z czasem to też się zmieni. W sensie to podejście do tych pick-upów, te elektryczne pick-upy, uważam, że z czasem też będą coraz bardziej pożądane, ale nie róbmy tego na siłę.
1: Chciałbym jeszcze podjąć jeden wątek w naszej rozmowie dzisiaj, bo trochę te elektryki już z nami są. I pytanie, czy przez ten czas, mówiliśmy o kultowych samochodach, padła ta nazwa, kultowe samochody spalinowe, czy coś takiego w ogóle istnieje, jeśli chodzi o elektryki?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, ale należałoby chyba wcześniej zdefiniować sobie, wiesz co, bo ja się...
1: Przecież lubię, jak ktoś tak mówi, to znaczy, że tak, ciekawe pytanie, ale...
0: Ale poczekaj,
1: nie odpowiem.
0: Daj mi odpowiedzieć, wiesz?
1: No dobrze, to
0: dlatego, bo ja lubię, podoba mi się ten temat. No bo co rozumiemy przez pojęcie kultowe? Czy wygląd, czy to, że pojawiały
1: takie,
0: się w filmach na przykład.
1: Przyjęły, takie, które ludzie pokochali. No chociażby, weźmy sobie Garbusa.
0: No tak? Dobrze, i wiesz co, i patrz.
1: Garbus jest dużo samochodów w ogóle kultowych.
0: Ale to już ci odpowiadam
1: Mini na
0: to.
1: Mini też jest kultowe. No jest, mógłbym wymieniać inne jeszcze
0: ale
1: modele.
0: Wiesz, ale co zrobiło to, że to jest kultowe? Bo być może...
1: Popkultura.
0: Popkultura, kinematografia sprawiła to, że te samochody stały się dla nas kultowe. Mini, które było w filmie Włoska Robota, od nie wiem, czy oglądałeś.
1: Albo Jaś Lasola przecież też jeździł.
0: Odegrało niesamowitą rolę. I teraz dlaczego powiedziałem, że ciekawe? Bo to pytanie. Dlatego, że elektromobilność jest z nami za krótko. Jeszcze nie występuje tak szeroko właśnie.
1: Czyli co, czekamy na nowego Bonda, aż on będzie jechał elektrycznym? Wyobrażasz to sobie?
0: Ja tak. I nagle mu zabraknie
1: ja
0: prądu.
1: Nie. No właśnie.
0: Przy tych jego prędkościach. Wiesz co, uważam, że mogą być, że gdybym miał dzisiaj wybrać, to mam dwa typy. Pierwszy to będzie BMW i3, którego już z nami nie ma. Mówię o nowych modelach, bo na rynku wtórnym można kupić.

0: i to mógłby być kultowy. Tylko ja mam z samochodami elektrycznymi i tymi kultowymi jeszcze jeden zasadniczy mógłby mieć problem, to znaczy pojemność baterii. Bo jeżeli chcielibyśmy szukać tych pierwszych modeli, no to te baterie były w porównaniu z tym, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj, no mówiąc zupełnie wprost, słabe.
1: Powinien być, wiesz, taki przycisk jak w magnetowidach, eject. I wtedy ta bateria stara wychodzi, wsuwasz nową.
0: I wtedy to by miało
1: jest
0: sens.
1: Jest super. Myślisz, że będzie taki przycisk kiedyś?
0: Pojawiają się już samochody i nawet chyba niedługo ma zostać ogłoszone wejście do Polski takiej firmy, która będzie zajmowała się wymianą baterii w samochodach elektrycznych. Problem w tym, że będzie to dotyczyło nowych aut.
1: No właśnie. No bo jak wyciągnąć ze starego, jak tam jest jeszcze przyklejona na przykład, tak? Ale dobrze, że ktoś o tym myśli i udoskonala pewne rozwiązanie. Paweł Kacperek, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Jazda na zielonym.

Za 10 minut będzie godzina 18. Moi drodzy, to są cały czas wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. O tej porze zawsze u nas informacje drogowe. Słuchacz zostawił wiadomość o dotyczącą tego, co dzieje się na granicy z Niemcami. Zdaje się

0: że tam jakiś korek, konkretnie w którym miejscu, może ktoś jest na miejscu, może rozwinąć ten wątek. Będziemy wdzięczni. Te informacje przekażemy innym kierowcom. A teraz już Mariusz Dąbrowski i więcej szczegółów dotyczących aktualnej sytuacji drogowej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na autostradzie A2 na odcinku węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg w pobliżu Kuślina na 121 kilometrze jezdni w kierunku Warszawy. Nie ma już także utrudnień na S5 na odcinku węzeł Maksymilianowo, węzeł Bydgoszcz Północ na 48 kilometrze jezdni w kierunku Trójmiasta. I po kłopotach na S7 na odcinku węzeł Przyborowice, węzeł Poczernin w pobliżu Szczytna na 130 km jezdni w kierunku Gdańska. Kłopoty niestety wciąż na Krajowej 7, od Czosnowa po Kiełpin. Tam musimy przejechać przez przebudowywany odcinek drogi z Krajowej. Drogowcy robią ekspresówkę, ale wiąże się to z całą masą utrudnień. Ograniczenia prędkości, zwężenie szerokości pasów, pasy w innych miejscach są przełożone, a więc prośba do zmotoryzowanych o ostrożną jazdę nie tylko na tym odcinku drogi przebudowywanej, ale wszędzie, gdzie i trwają roboty drogowe, i gdzie tych robót nie ma, bo nawet na bardzo dobrej, odnowionej, odrestaurowanej, przebudowanej nawierzchni potrafimy wjechać w bariery na skutek złej prędkości, na skutek błędów, które popełniamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: którzy będą przyrządzać ten sernik, niech się nie wahają użyć funkcji udostępnij zdjęcie w komentarzach. No, to tylko tyle. To już tak na koniec i na deser. I na deser także Zbyszek Zegler.
1: Ale ja nie widzę, czy to jest sernik z rodzynkami, czy to jest sernik bez rodzynek.
0: To jest z dynią, moim zdaniem, bez rodzynek, bo nie może być za dużo tego wszystkiego.
1: No, więc, no dobrze, jakoś tak będzie trzeba z tym żyć.
0: Czyli ty jesteś jednak team z rodzynkami?
1: No jak można bez rodzynek sernik
0: ja
1: jeść?
0: Też lubię z rodzynkami.
1: Bardzo, no, ja uważam, że no, są pewne zasady. No tak jak samochód powinien mieć kierownicę i pedały, tak samo i sernik powinien mieć rodzynki.
0: I jest właśnie też urozmaicenie. Jeśli chodzi o urozmaicenie, to z wysokich obrotów za chwilę przejdziemy do na luzie.
1: Tak, a w na luzie też jest zasada, ale tradycja, że w poniedziałki i w środę spotykamy się z artystami wszelkiej maści. Dzisiaj to będzie artysta alternatywny. Lesław z Komet. Wszyscy, którzy pamiętają partię, to znają też i Komety. Zespół ma wyznawców, a nie fanów. A Komety mają nową płytę Noc z Kleopatrą, więc Lesław będzie opowiadał i o nowej płycie, i troszeczkę się cofniemy do historii, poopowiadamy sobie o alternatywnych czasach z lat 90. i z początku wieku. No myślę, że będzie ciekawie. Wielki fan Warszawy, miłośnik Warszawy, ogromny pasjonat wszystkiego, co warszawskie, więc zachęcam do słuchania Lesława z Komet po 19, a siebie już od 18.
0: Tak pięknie opowiedziałeś, że aż w myślach cofnąłem się do czasu starożytnego Egiptu, więc...
1: A to też będziemy pewnie gdzieś tam poruszać, bo no, nie bez powodu płyta się nazywa Noc z Kleopatrą.
0: Moi drodzy, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Kolejnych barw, ale cały czas jest bardzo przyjemnie. Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców zaczynamy audycję na luzie, która potrwa do godziny 22, a zaczyna się jak zawsze o godzinie 18 prognozą pogody na najbliższe godziny. W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami i z postępującymi rozpogodzeniami nawet. Na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na wschodzie też przelotne opady deszczu. Początkowo deszcz możliwy też przelotny.

0: w centrum kraju, czyli trochę jak w dzień. Silne zamglenia to odróżnia od dnia prognozę na wieczór, a w drugiej połowie nocy również lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni na zachodzie, do 10-13 nawet na wschodzie. Cieplej na wybrzeżu, około 14 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Sudeckich i Bieszczadzkich, około 6 tylko stopni. Wiatr przy tym słaby, nie będzie miał wpływu na odczuwalną temperaturę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy dzisiejsze na luzie od takiego lekkiego wspomnienia lata. No mam nadzieję, że jeszcze będą ciepłe dni. Na razie będziemy sobie musieli wsparcie od latynoskich piosenkarzy zafundować. Będzie Despacito na początek. Dla tych, co wiedzą i lubią, to myślę, że rzecz bardzo, bardzo pożądana o tej porze w Polskim Radiu Kierowców, w którym zaczyna się na luzie. Dziś gościem będzie Lesław Strybel, czyli Lesław z Komet. Program przygotowujemy z Aleksandrą Jasińską, kierowniczką audycji, wydawczynią. Mariusz Dąbrowski już za chwilę będzie mówił, co na drogach. Michał Daniluk audycję realizuje. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i bardzo będę się cieszył, jak do 22 będziecie z nami w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Amy Winehouse miałaby dzisiaj 43. urodziny, gdyby nie to, że od 15 lat nie pije.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak zeszły z nas te wszystkie historie związane z drogową mapą utrudnień, dotarły kolejne wiadomości, z których wynika, że na autostradzie A2 na odcinku węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg na 121 km nie ma już utrudnień. Podobna sytuacja na S5 na odcinku węzeł Maksymilianowo, Bydgoszcz Północ na 48 km nie ma kłopotów na jezdni w kierunku Trójmiasta i

0: S7, odcinek węzeł Przyborowice, węzeł Poczernin. W pobliżu Szczytnan nie ma już kłopotów na jezdni w kierunku Trójmiasta. Są kłopoty na autostradzie A4, na odcinku węzeł Kraków-Skawina, węzeł Kraków-Południe. Chodzi o autostradową obwodnicę Krakowa, 417 km, zderzenie 4 aut, zablokowany jeden pas w kierunku Rzeszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tyle od Mariusza Dąbrowskiego. Teraz dodam do tego raportu drogowego, że jedziemy teraz w takich warunkach atmosferycznych, że najzimniejszym miastem w Polsce jest Zakopane, 14 stopni tam tylko na termometrach, a najcieplejszym Legnica, 20,5 stopnia. Jeszcze jedną informację jestem wam winien, właściwie przypomnienie. Po godzinie 19, mniej więcej o tej porze, będziemy z Lesławem z Komet rozmawiać o nowej płycie zespołu Komety Noc z Kleopatrą. I myślę, że to będzie bardzo przyjemne dla wszystkich, którzy nie znają jeszcze, bo album wyszedł w piątek miniony, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie znacie tej muzyki, ale Sław, mam nadzieję, że też pięknie o niej będzie opowiadał. Tak samo jak pięknie poczujemy się, myślę, w ciągu najbliższych kilku chwil, słuchając Eweliny Flinty, Łukasza Zagrobelnego i zespołu The Colors, który będzie śpiewał o tym, co już raczej minione, patrząc na prognozy pogody, ale może jak ktoś się uprze, to jeszcze dzisiaj albo kiedyś w najbliższym czasie kabrioletem pośmiga.

0: To miałem na myśli, jak mówiłem o tym, że kabrioletami to już sobie pewnie nie pojeździmy za długo tego roku, ale może, jak ktoś się uprze. To był zespół The Colors i Kabriolet Panorama. Prawie 19 minut temu minęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa na luzie i możemy się komunikować. Przypominam, że aplikacja Polskie Radio Kierowców tak samo jak świetnie służy jako uzupełnienie naszych raportów drogowych, które co 20 minut, 10 minut po pełnej, o w pół do i 10 minut przed pełną godziną, to możecie też komentować to, co w ogóle dzieje się na naszej antenie i będziemy wtedy w kontakcie bezpośrednim. Zresztą jak będzie artysta, to też możecie mu zadawać pytania. A na Dolnym Śląsku trwają remonty mostów zniszczonych przez powódź i nawałnicę. Powiat wołowski realizuje właśnie przebudowę dwóch mostów między Piotronowicami i Łososiowicami oraz w Prawikowie. Przeprawy zostały uszkodzone przed 2 laty na skutek powodzi i ulewnych deszczy, przypomina sołtys Łosiowic Bożena Głowacka.
1: My jesteśmy Łososiowice Dolne i Łososiowice Górne. Górne są bardzo bezpieczne, a dolne cierpią z tytułu opadów. Ta woda spływa z góry w dół, wypełnia rowy, zatrzymuje się, wchodzi ludziom do mieszkań.
2: I także w konstrukcję mostu.
1: Oczywiście, kiedy była ta powódź, popodmywała konstrukcji mostu.
0: Aby uniknąć zamknięcia mostów, konieczne było ich wyremontowanie. Jest to możliwe dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która pokrywa całą wartość zadania, powiedział starosta Jan Janas.
3: Nawalne opady zniszczyły nam most Piotronowice-Łososiowice. Została naruszona konstrukcja w Prawikowie. Przy powodziach nastąpiło tak samo podmycie. Tam i transport jeździł, bo tam tworzono zaporę przeciwpowodziową. I my żeśmy zrobili ekspertyzę. I ekspertyza mówiła, żeby te mosty zamknąć albo wyremontować.
0: Inwestycja na drodze łączącej Piotronowice i Łososiowice powoli dobiegają końca, a w kolejnych dniach wykonawca zacznie już pracę w Prawikowie. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że wszystko uda się zrobić zgodnie z terminem.

0: Antek Smykiewicz, PRK w Polskim Radiu Kierowców. Volvo XC90. Miałeś kiedyś Volvo, Mariuszu?
1: Zwracam nie, się do Mariusza Dąbrowskiego.
0: No a Antek już ma trzecie.
1: Kto bogatemu zabroni?
0: Nie, ja chciałem powiedzieć, że w naturze jest zachowana równowaga, bo ani ja nie miałem, ani ty nie miałeś, Antek miał już trzecie.

0: się, czyli statystyki. Na nas trzech, tak, statystycznie
1: ale
0: każdy ma po
1: powiem
0: jednym.
1: Ci, że ja już nie będę miał Volvo.
0: Nie?
1: Nie.
0: Nigdy nie mów nigdy.
1: Ja wiem, że nie.
0: No dobrze. A wiesz, co się dzieje na drogach?
1: Tak.
0: No to posłuchajmy na razie tego, a później może się okaże, że Mariusz nam wyjawi, dlaczego nie będzie miał Volvo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 1 to jest nowe utrudnienie. Odcinek w rejonie Bytomia, w pobliżu miejscowości Wieszowa na 15 km auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Gliwic. Krajowa 7 od Czosnowa po Kiełpin. Przejazd mocno utrudniony po przebudowywanym odcinku drogi. Tam są spowolnienia, są korki, potem dość spory korek w Łomiankach i spowolniony ruch dla wjeżdżających do Warszawy między wyjazdem z Łomianek a stolicą. S12, odcinek węzeł Kurów Zachód, węzeł Kurów Wschód w pobliżu Wólki Nowodworskiej na 28 km po zdarzeniu 4 aut. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy i droga krajowa nr 32 Wolsztyn Powodowo w pobliżu miejscowości Niałek Wielki na 105 km zderzenie 2 aut osobowych z ciężarówką. Ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Uzupełnienie tego, co Mariusz mówił z ostatniej chwili. Mamy wiadomość od kogoś z was, słuchaczek bądź słuchaczy, od słuchacza Radia Kierowców.
3: Dzień dobry, informacja dla kierowców jadących autostradą A1, 306 km, 6 słupek, tuż za węzłem Brzeziny w stronę Katowic. Na środku prawego pasa leży pas transportowy z klamrami zerwany z ciężarówki. Jest niebezpiecznie, proszę uważać. Węzeł Brzeziny, 306 km, 6 słupek, autostrada A1 w kierunku Katowic. Pozdrawiam, Paweł Sforda, ostrożności.
0: Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy i teraz specjalnie piosenka dla Pawła i wszystkich tych, którzy tamtędy jadą, żeby uważali rzeczywiście, bo to może być bardzo niebezpieczne najechać na taki pas. Szczerze, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Za 18 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Rady Kierowców. Trwa audycja na luzie, ale temat jak najbardziej serio. Mamy kolejny przegrany pojedynek w kategorii trzeźwi odpowiedzialni kierowcy kontra małpki od rana i grzanie ile się da. Na Śląsku rybnicka policja zatrzymała mężczyznę, który prowadził samochód mając ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Miał także 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Rekordzista kolejny. Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 18 przy ulicy Przemysłowej. Mężczyzna został złapany dzięki reakcji świadków, mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
1: Świadkowie zawiadomili mundurowych o kierującym osobówką, który podjechał pod sklep i wyszedł z pojazdu chwiejnym krokiem. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że mężczyzna ma 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Dodatkowo okazało się, że tego samego dnia mieszkaniec z Rybnika zakupił samochód osobowy, którym jeździł pomimo zakazów i spożytego alkoholu.
0: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Usłyszał też zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w trakcie obowiązywania dożywotnich zakazów. I to jest najśmieszniejsze, że liczba mnoga jest uzasadniona. Ile żyć ten pan będzie miał?

0: Szczęśliwy posiadacz Audi R8, do czego się nie przyznaje cały czas. Piotr Cugowski, Niedorośli, jego ostatnia piosenka singlowa sprzed paru miesięcy. Minęła godzina 18.50, spokojnym wzrokiem wpatrujący się w dal. Mam nadzieję, że przepastną i wolną od większych utrudnień. Mariusz Dąbrowski jest już w studiu i powie nam teraz, co się dzieje na polskich drogach.
1: Wszystko dlatego, że wypatrzyłem Annę Marię.
0: Ach,

0: Zainspirowała cię piosenka Piotra Sługowskiego, przypomniała ci czerwone gitary?
1: Nie. Twoja opowieść o moim wzroku.
0: A, w dal... No, okej, okay, dobra. No to już możemy posłuchać, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1, odcinek w rejonie Bytomia, w pobliżu miejscowości Wieszowa na 15 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas w kierunku Gliwic. Skończyły się utrudnienia na autostradzie A2 na odcinku węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg w pobliżu Kuślina na 121 km. Odblokowano nieczynny pas w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia, 328 km, awaria autoosobowego sprawiła, że zablokowany pozostał jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Krajowa 7, od Czosnowa po Kiełpin, trzeba przejechać przebudowywany odcinek Krajowej 7. Drogowcy starają się z niej zrobić drogę formatu ekspresowego. S12, odcinek węzeł Kurów Zachód, węzeł Kurów Wschód, w pobliżu Wólki Nowodworskiej. Na 28 km zdarzenie 4 aut, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. I droga krajowa nr 32, Wolsztyn Powodowo, w pobliżu Niałek Wielkich, na 105 km. Zderzenie dwóch autosobowych z ciężarówką. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli macie coś do dodania, to proszę korzystajcie z aplikacji Polskie Radio Kierowców i dodawajcie to, co widzicie na swojej drodze, tak żebyśmy mogli uprzedzać innych kierowców. Kolejny raport drogowy po godzinie 19, 10 minut po godzinie 19, punktualnie o 19 wiadomości pogodowe i po 19 też u nas gość Lesław z Komet. Zapraszam, to wszystko w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, tak jak i Tame Impala teraz i Dracula.

0: Zbliża się godzina 19, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie audycji Na Luzie, w której już za chwilę pełny raport pogodowy, a teraz taka konstatacja. Nie ma już w naszym kraju o tej porze miasta, w którym byłoby więcej niż 20 stopni Celsjusza. W najcieplejszym mieście w tej chwili, w Legnicy, tylko 19,9 stopnia. Najchłodniejsze jest Zakopane, 13,9. Wszystko pomiędzy. No to taki standard późnoletni, no bo jeszcze do jesieni troszeczkę. Minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I w Na Luzie czas na prognozę na jutro. W jakich warunkach pogodowych będzie nam się jechało we wtorek? Otóż Polska będzie podzielona na taką jaśniejszą zachodnią i ciemniejszą wschodnią, ponieważ w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a we wschodniej umiarkowane i duże. Rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki, a w ciągu dnia miejscami przelotny deszcz też się będzie pojawiał. Początkowo silne zamglenia i lokalnie głównie na wschodzie kraju mgła ograniczająca widzialność nawet do około 200 metrów. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia jutro od rejonów podgórskich Karpat, gdzie około 17 stopni będzie, przez wschód i północ kraju, gdzie będzie maksymalnie około 19 stopni, około 22 w centrum, do nawet 25 na południowym zachodzie, a w środę podobno jeszcze cieplej. Wiatr będzie słaby w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, a we wschodniej z zachodu. Pod koniec dnia zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa Na Luzie. Już za chwilę dołączy do nas gość. Dziś to Lesław Strybel, Lesław Skomet, legendarny artysta alternatywny.

Znany także z partii i z udziału w gościnnych występach tu i ówdzie. O tym będziemy rozmawiali w kontekście najnowszego wydawnictwa zespołu Komety Noc z Kleopatrą. Dziś Kleopatrą w PRK jest Aleksandra Jasińska, wydawczyni. Mariusz Dąbrowski opowiadał będzie o tym, co na drogach, tak jak już to robi. Michał Daniluk sprawia, że w ogóle mnie słychać. Jest realizatorem dzisiejszej audycji. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam. Do 22:00 jedziemy razem.

0: 10 minut temu minęła godzina 19. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców i to w zasadzie już powinno tłumaczyć, co się pojawi u nas na antenie. Raport z dróg, jak zawsze.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Poprawiła się sytuacja na drodze krajowej nr 89, trasie w samym sercu Gdańska. Kłopoty są od Martwej Wisły po węzeł Gdańsk-Port dla tych, którzy chcą dojechać do obwodnicy trójmiejskiej, czyli do trasy S7. Poza tym autostrada 1, odcinek w rejonie Bytomia, w pobliżu miejscowości Wieszowa na 15 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Gliwic. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia. 328 km. Awaria auta osobowego. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Gdyni. Krajowa 7 od Czosnowa po Kiełpin. Przejazd po przebudowywanym odcinku drogi jest dość trudny. Zmieniona jest geometria pasów. Pasy są w wielu miejscach przełożone w inne miejsce. Zmiana organizacji ruchu.

0: zmiana w ograniczeniach prędkości. Proszę mieć to na uwadze i proszę jechać ostrożnie. S12, odcinek węzeł Kurów Zachód, węzeł Kurów Wschód w pobliżu Wólki Nowodworskiej na 28 km po zderzeniu czterech aut. Zablokowany pozostaje jeden pas ruchu w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie 12 minut po godzinie 19. Już pozwolę sobie powitać Lesława z Komet, chociaż kiedyś z partii.
3: Kiedyś tak, obecnie. To obecnie to już trwa...
2: 22 albo 3 lata.
3: Tak, dokładnie tak,
2: jak,
3: prawda?
2: Jak liczyć. Nawet 24, gdyby od filmu Wojcieszka, bo wtedy jeszcze formalnie Komet nie było, ale już w filmie
3: to
2: głośniej
3: tak
2: od bomb.
3: Powoli ewoluowało w tę właśnie stronę. Niesamowite. Na co dzień nie myślę o tym, natomiast to już 20 parę lat.
2: Prawda? A jak się samemu ma wrażenie, że się ma 27 czy 8, to
3: wiesz,
2: naprawdę...
3: Mam takie wrażenie,
2: jak
3: ktoś mnie zapytał, ile mam lat, to cały czas...
2: A wiesz, że brzmisz cały czas tak, jak miałeś 25?
3: Tak, żyję w przekonaniu, że mam 27.
2: Za chwileczkę porozmawiamy z Lesławem. Na początek prezent dla ciebie, zespół Bad Manners i Skinhead Girl. Chyba dosyć ważna piosenka.
3: Jedna z moich ulubionych piosenek. Skąd wiedziałeś?
2: O, dobry research. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. W Na Luzie za chwilę rozmowa z liderem jednego z najbardziej uznanych polskich alternatywnych zespołów, Komety.

0: Prawie 16 minut po godzinie 19. No to oficjalnie. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam ponownie.
0: Lesław Skomet, pierwszy raz w Polskim Radiu Kierowców. Nie jesteś kierowcą na co dzień.
1: Nie jestem. Mam ciekawą relację z samochodami. Lubię samochody, lubię jeździć samochodem, ale w charakterze pasażera. Nauczyłem się w bardzo młodym wieku prowadzić samochód. Mm-hmm. Ojciec mnie nauczył, miałem chyba 5 czy 6 lat, już całkiem sprawnie jeździłem. Naprawdę.
0: Na kolanach, bo to jest
1: no, oczywiście, ale później też sam. I co ciekawe, nie potrafiłem przyswoić sobie teorii. Próbowałem, miałem wiele podejść, ale niestety nie byłem w stanie i w którymś momencie machnąłem na to ręką. Wkrótce później zostałem gwiazdą rock,

0: Już byłem wszędzie wożony.
1: Nie trzeba było się
0: dopominać. To mi trochę rozleniwiło i tak już zostało, wiesz. No, nie sądzę, żebym kiedykolwiek zrobił prawo jazdy. Nie wiem, czy już na tym etapie odczuwam taką potrzebę.
2: A słyszałeś o tym, że samochody autonomiczne to jest już naprawdę nieodległa przyszłość i że
0: może
2: bardzo
0: to
2: możliwe,
0: jest,
2: że
0: tak, może to jest
2: będziesz jeździł
0: moja przyszłość.
2: Nie posiadając prawa jazdy. Tak. Natomiast masz świadomość istnienia samochodów.
0: Istnieje coś takiego. Tak, samochód. Wiem o tym. I wiesz co, nie znam się na modelach. Podobają mi się estetycznie stare samochody. W ogóle wszystko, co z lat 60-tych, 50-tych w szczególny sposób mi się podoba, więc samochody również. To są moje chyba ulubione lata, jeżeli chodzi o modę, muzykę. Tak, to są, dla mnie to jest zdecydowanie złota epoka.
2: Nawet mieliście, wydaje mi się, że z partią mieliście zdjęcie przy jakimś takim krążowniku.
0: Tak. Mieliśmy zdjęcie, to była chyba
2: przy
0: ulica...
2: Przy Chevroletcie jakimś takim.
0: Tak, co to było za... Widzisz,
2: na Zielnej, wydaje mi się, albo
0: nie,
2: gdzieś
0: to
2: w okolicy,
0: wiesz, to był Mokotów, to były okolice belgijskie, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy to nie była Czajka w sumie.
2: A możliwe.
0: Teraz jak o tym myślę, wiesz, że nie mam tego typu pamięci, natomiast
2: no tak, ale
0: jakoś kojarzę...
2: Chevroleta, to wiadomo.
0: I to tak, pamiętam, to była jedna z pierwszych naszych fotosesji i też dobrze oddawała nasz stan umysłu, ponieważ z jednej strony byliśmy warszawskimi patriotami, ale też kochaliśmy amerykańską muzykę rock'n'rollową i nazywano nas wówczas często bikiniarzami, ponieważ bikiniarze też byli warszawskimi, znaczy czy w ogóle ulicznikami mieszkającymi z reguły w dużych miastach, którzy kochali amerykańską popkulturę i w sumie to, co nas wyróżniało, to, co było charakterystyczne dla najpierw zespołu Party, a później zespołu Komety, to była fascynacja amerykańską popkulturą, ale zawsze, i to podkreślaliśmy, to było bardzo ważne, z perspektywy warszawskiej ulicy.
2: Czy musiała partia przedzierzgnąć się w Komety? Bo
0: wiesz,
2: ja się zastanawiałem, przecież i tak jakiś tam proces ewolucji następował. No pierwsze płyty zupełnie inaczej partii brzmiały niż ostatnie.
0: Oczywiście. Opowiem ci, jak to było. Mm. Przypomnę, być może słuchaczom, niektórym opowiem, niektórym przypomnę, jak to wyglądało. To był mój pierwszy zespół. On powstał jeszcze, jak chodziliśmy do szkoły podstawowej. Z kolegą z klasy założyliśmy nasz pierwszy punkowy zespół. Wówczas naprawdę punkowy, taki w 100% punkowy, w duchu Clash'a, czy Buzzcocks, czy The Jam, tych pierwszych angielskich zespołów z lat 70. To na nas zrobiło wówczas piorunujące wrażenie i... Ale też...
2: Widzisz, nawet nie The Clash, tylko...
0: The Clash też, ale pamiętam, że właśnie chyba bardziej nawet lubiliśmy Buzzcocks. To był chyba nasz zespół numer jeden wtedy. Zespół może nieco zapomniany, ale nie, widzisz, niedawno grali w Warszawie. Niestety nie dotarłem z różnych przyczyn, ale mam ich autografy, które zdobyłem wiele lat temu.
2: Dla równowagi Lydon często przyjeżdża albo z Pilem, albo z...
0: Tak, wiesz, to Sex Pistols jakoś mniej chyba wtedy lubiliśmy, ale właśnie chyba najbardziej Buzzcocks i The Jam.
2: A potrafiliście grać, czy to było raczej na zasadzie młodzieżowego?
0: Grając w zespole, wiesz, są jakby dwie szkoły, zauważyłem. Zespoły, które uczą się grać, na przykład U2 czy The Cure jest tutaj bardzo dobrym przykładem, oraz zespoły, które...
2: Coś tam już potrafią?
0: Tak, które jakby są złożone z potrafiących już grać muzyków, nie wiem, Led Zeppelin powiedzmy. I to zdecydowanie my byliśmy w tej grupie, wręcz uczyliśmy się stroić gitary, grać, wszystko było dla nas wielkim odkryciem. Uczyliśmy się jednocześnie, jak współpracować ze sobą, bo czymś innym jest granie na tapczanie w mieszkaniu, a czymś innym z kolegami, więc tutaj
2: docieraliście się.
0: Tak, właśnie szukałem tego słowa, można tak to ująć. I później następną fascynacją była muzyka rockabilly. To było kolejne odkrycie też, to był chyba przełom, to były wakacje pomiędzy 8 klasą a 1 liceum. Pamiętam, że ukazała się taka płyta.
2: Czyli jakaś połowa lat 90.
0: No, to było trochę wcześniej. Ukazała się taka płyta Psycho Attack Over Europe. Nie wiem, czy pamiętasz coś takiego.
2: No, kojarzę.
0: To były zespoły właśnie rockabilly, Psycho Billy. Taka szybka definicja. Psycho Billy to jest połączenie rockabilly i punk rocka, która
2: ostrzejsze rockabilly.
0: Tak, która powstała tak pod koniec lat 70., na początku 80. I jak usłyszałem tę płytę, to oszalałem właśnie na punkcie rock'n'rolla tego najstarszego.

0: czyli Elvis, Gene Vincent i
1: Buddy Holly.
0: Tak, i wszyscy ich naśladowcy. I ten zespół, który już poznał świat, który już właśnie działał pod koniec lat 90., to była właśnie taka nasza fuzja tego starego punk rocka, rockabilly, trochę surfu, trochę nawet big beatu polskiego, bo to też nas inspirowało w tamtych latach. Może ten element był mniej słyszalny wówczas, może bardziej w Kometach jest słyszalny, ale też słuchaliśmy tych zespołów. I tę inkarnację tego zespołu już poznał świat dzięki piosence Warszawa i ja, dzięki naszej pierwszej płycie. No i rzeczywiście, później na każdej płycie trochę zmienialiśmy styl. Płyta Żoliborz Mokotów już była bardzo, bardzo różna od
1: mówiło się, że to było takie prawdziwe psychobilly.
0: Tak, to już było takie, tak, bardzo mocne granie z... Taka ewolucja, ale też sam tytuł Żoliborz Mokotów też sugeruje, jak bardzo byśmy jednak przywiązani do polskości, do warszawskości. I na tym się zawsze opierał nasz styl. To była taka miłość i do polskiej popkultury, której też było w naszej twórczości bardzo dużo, i do amerykańskiej. I próba stworzenia jakiejś naszym zdaniem ciekawej syntezy.
1: I dlaczego nie mogła ta partia już ewoluująca z płyty na płytę nadal być partią, tylko musiała zostać Kometami?
0: Odpowiem ci, dlaczego tak się stało. Z jednej strony, bo przyczyny były zasadniczo dwie. Z jednej strony było tak, że byliśmy wyjątkowo pechowym zespołem. Tak jak są zespoły, które mają ogromne szczęście, na przykład Beatlesi czy Arctic Monkeys. Mm-hmm. Jak czytasz ich biografię, to tam po prostu kosmiczny zbieg okoliczności.
1: Ze zbiegiem okoliczności.
0: Tak. A u nas było dokładnie odwrotnie. Kosmiczny pech za kosmicznym pechem. Prawie jak Marek Piegus. I z różnych przyczyn było nam bardzo, bardzo trudno jakoś funkcjonować, szczególnie, że mieliśmy bardzo fanatyczną publiczność, właściwie już od początku, ale...
1: I tak wam zostało.
0: Tak tam zostało, tylko że różnica polegała na tym, że ta publiczność też bywała agresywna, bo to były inne czasy, lata 90.
1: No ale wy z Arkusem byliście skinheadami przecież, no to też jakby...
0: Tak się czesaliśmy.
1: Tak się czesaliście, tak, no ale byliście
0: i przyciągaliśmy,
1: sposób...
0: tak. I ponieważ słuchaliśmy też muzyki ska, właśnie lubiliśmy Batmaners i to też był ważny element naszych inspiracji, więc przyciągaliśmy bardzo dużo młodzieży, która trochę była agresywna, ale trochę na taką wyglądała i też odstraszała i dziennikarzy muzycznych i część publiczności. Także ta sytuacja zespołu była dosyć skomplikowana i skończyło się właściwie czymś takim jak Wilczy Bilet. Ponieważ byliśmy zespołem zupełnie spoza układu, tak jak wspominałem, byliśmy warszawskimi ulicznikami, nie współpracowaliśmy z majorsami, nie stał za tym menadżer czy ktoś z układu, więc jakby zawsze byliśmy marginalizowani, a dodatkowo jeszcze mieliśmy Wilczy Bilet polegający na tym, że organizatorzy po prostu nie organizowali nam koncertów, bo pojawiła się fama, moim zdaniem w dużej mierze niesłuszna. Czy czasami tak bywało, ale ta legenda była moim zdaniem mocno przesadzona, że na naszych koncertach dochodzi do różnego typu aktów przemocy.
1: Nieprawda, na metalowych było gorzej.
0: Właśnie,
1: mam
0: prawda?
1: Skalę porównania, widzisz, byłem na jednych i drugich.
0: Ja też zawsze to powtarzałem, ale organizatorzy byli głusi.
1: Innego zdania.
0: Tak.
1: Lesław dzisiaj z nami ze względu na premierę piątkową. W ubiegłym tygodniu była premiera płyty Noc z Kleopatrą, więc mam taką propozycję, żebyśmy, skoro słyszeliśmy już Skinhead Girl w wykonaniu Badmanners, usłyszeli Skinhead Girl
0: naszym. Też stworzyliśmy własną piosenkę. Chcę tylko powiedzieć, że to nie jest cover.
1: Nie.
0: To jest zupełnie inna piosenka,
1: pod
0: ale...
1: Pod takim samym tytułem.
0: To jest
1: inna.
0: Oni śpiewali o angielskich Skinhead Girls, a my śpiewaliśmy o polskich Skinhead Girls.
1: A zamkniemy ten kącik muzyczny nową epoką już z płyty Noc z Kleopatrą i po godzinie 19:30 wracamy do rozmowy z Lesławem.

0: Czy ja to nadal ja w piosence Nowa Epoka, zastanawiał się Lesław. Będziemy mogli to skonfrontować z artystą, bo już za chwilę wracamy do rozmowy, ale wcześniej zobaczymy, co się dzieje na polskich drogach. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kłopoty na autostradzie A1 w rejonie Bytomia, w pobliżu miejscowości Wieszowa na 15 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów ruchu w kierunku Gliwic. Sporo utrudnień na północnym odcinku autostrady, w rejonie Tczewa, w rejonie Rusocina, w rejonie Warlubia. To wszystko między Rusocinem a Grudziądzem. W większości są problemy związane z jazdą w kierunku Trójmiasta. Krajowa siódemka między Czosnowem a Kiełpinem. To taki fragment siódemki w przebudowie. Służby drogowe starają się doprowadzić do tego, aby ten fragment trasy był już w kategoriach drogi ekspresowej. No ale jeszcze parę miesięcy przed nami, zanim doczekamy tego. I potem tylko jeden, jedyny

0: fragment. Wyjazd z Warszawy do Kiełpina właśnie. Jeżeli to zostanie zrobione, to wyjazd ze stolicy w stronę Olsztyna, w stronę Trójmiasta będzie prawie że bajką. S12, odcinek węzeł Kurów Zachód, węzeł Kurów Wschód. 28 km, zderzenie 4 aut, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 25 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. To jest fascynujące, jak rozmawiamy na antenie, a poza anteną rozmawiamy jeszcze bardziej i będziecie mogli
1: często
0: teraz w tym
1: tak
0: uczestniczyć.
1: Tak.
0: Zesław Skomet. Z komet, a nie z partii. Cały czas właściwie nie powiedziałeś, tak, dlaczego te komety stały się dlaczego partia stała się kometami, bo na początku byliście prawie że
1: wiesz,
0: w tym samym składzie.
1: Nieco
0: prawda?
1: Skomplikowany, może wyjaśnię.
0: Mm-hmm.
1: Więc tak, wyobraź sobie realizm sytuacji. Media nas ignorują, wysyłamy single, one nigdzie właściwie nie są emitowane, wydajemy kolejne płyty, w jakimś hermetycznym środowisku jesteśmy już znanym zespołem, ale tylko w hermetycznym środowisku. Wielki show biznes jest na nie, absolutnie. Do tego mamy wilczy bilet, kiedy chcemy zorganizować
0: koncert. Koncertów nie możecie grać.
1: Tak, mm-hmm. Dowiadujemy się, że słyszano, że doszło do
0: ekscesów.
1: O, dokładnie tak. I nie tym razem. Mm-hmm. Zgłoście się za jakiś czas. I tak znaleźliśmy się w dosyć dziwnym punkcie, a jednocześnie zawsze mnie korciło, to już tak zupełnie w oderwaniu od sytuacji, w której byliśmy, żeby kiedyś nagrać, znaczy pomyślałem, że w Polsce nigdy taka płyta nie powstała, nigdy nie powstała klasyczna płyta rockabilly z kontrabasem, mm-hmm. z czystym brzmieniem gitary, z dużą ilością efektu, który się nazywa slapback, to jest taki bardzo charakterystyczny
0: stroj getowy.
1: Coś takiego, a jeszcze oczywiście jeszcze wcześniej Elvis stosował
0: no,
1: ten,
0: tak.
1: ten efekt w swoich najwcześniejszych nagraniach, więc zupełnie niezależnie od tego, nawet nie myślałem wtedy kategorii

0: kwestiami założenia nowego zespołu, czy jakiejś ewolucji, czy zamiany partii na komety. Po prostu chciałem taką płytę nagrać i taka płyta powstała. I pamiętam, że ta płyta ku naszemu zaskoczeniu wzbudziła bardzo duży entuzjazm. W tym samym
1: była
0: czasie...
1: Była bardzo inna, to tak, był początek wieku.
0: Bardzo inna i od tego, co robiliśmy wcześniej, ale szczególnie od tego, co się wówczas działo w polskiej muzyce. Więc ta inność... która wcześniej odstraszała, tym razem z jakichś przyczyn zaintrygowała. I
1: jednak w tym całym pechu, który was prześladował, tak, wcześniej, pojawiło się też trochę szczęścia, bo
0: tak,
1: propozycja...
0: To o tym chciałem powiedzieć.
1: Przepraszam.
0: Nie, wiesz, bardzo proszę. Czy masz na myśli o filmie filmową?
1: Tak.
0: Czy masz, tak, czyli myślimy o tym samym. I w tym momencie pech się zamienił w serię pozytywnych, szczęśliwych splotów wydarzeń, ponieważ o ile partia miała pecha, to komety wręcz miały szczęście. I nagle los się odmienił, jak w piosence Oddziału Zamkniętego, odmienić los. I nagle, chociaż tam bohater chyba ciągle chciałby odmienić los, ale nigdy...
1: Nie, on tam miał pecha do końca.
0: Tak, dokładnie tak, natomiast nam się to udało. I najpierw propozycja zagrania w filmie Głośniej od bomb. Później media, które były na nie, nagle zaczęły być na tak. I to nie byliśmy
1: przecież
0: na to...
1: nawet niedawno była w zapowiedziach nowej ramówki wiosennej TVN-u wykorzystana też jedna z kompozycji Komet.
0: Tak, i to parę razy.
1: No właśnie.
0: Nawet nie jedna.
1: Ale ostatnio jeszcze pamiętam, że to było jakieś kilka lat temu.
0: Tak, dokładnie tak. I wszystkie media, które były na nie, zaczęły być na tak. A szczególnie wszystko się zmieniło po drugiej płycie Komet. A, jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy, że nagła i zaskakująca nas popularność Komet zmusiła mnie do zadania sobie pytania, co dalej, co robimy. I wtedy pomyślałem, że stawiam wszystko na jedną kartę, zróbmy pożegnalny koncert partii, zakończmy ten etap, nie wiem, może jakiś fatum ciąży nad tym zespołem, może jesteśmy w stanie jakoś odczarować rzeczywistość. Zróbmy pożegnalny koncert, który się odbył i kontynuujmy dalej działalność jako Komety. Więc teraz pytanie, czy to jest ten sam zespół? W jakim sensie tak? Czy to jest inny zespół? W jakim sensie też tak? Ponieważ to była już trochę inna koncepcja i trochę inna idea. Natomiast nie chciałem na pewno powtarzać, bo w ogóle zakładając swój pierwszy zespół, nawet w szkole podstawowej, nigdy nie chciałem grać cały czas tego samego.
1: Czyli za Motorheadem nie przypadasz.
0: Wiesz co, to nie jest tak, że nie przypadam, ale
1: nie, żartuję.
0: Nie, wiesz, pytanie jest zasadne. To nie jest tak, że nie przypadam, ale nie chciałbym grać w takim zespole. Mm-hmm. Może tak bym to ujął i nawet w podstawówce chciałem, bo oczywiście wtedy to były tylko marzenia, ale chciałem w swoich marzeniach nagrywać płyty i chciałem, żeby każda z tych płyt była zupełnie inna. Chciałem założyć zespół, który byłby trochę innym zespołem na każdej płycie i w sumie tak się stało. I druga płyta Komet pod tytułem Via Ardiente była przełomową płytą. Była tą płytą, która zupełnie zmieniła mój los. Wtedy zacząłem być profesjonalnym muzykiem. W tym sensie, że to był moment, kiedy już byłem w stanie po wielu latach ciężkiej pracy utrzymać się tylko i wyłącznie z muzyki. Na szczęście trwa to do dzisiaj. Oby trwało do końca mojego życia.
1: A po co wam była wersja anglojęzyczna? Bo i Via Ardiente i później
0: tak,
1: jeszcze
0: i
1: akcja...
0: Tak, akcja V1. V1. Odpowiem ci na to pytanie. Bo tu kolejny łódź szczęścia. Z jakichś przyczyn, znowu, widzisz, to wszystko się dzieje samo, to nie są rzeczy, które da się zaplanować. Z jakichś przyczyn nasza muzyka w tym czasie się stała bardzo popularna poza granicami Polski. I dostawaliśmy wiele listów z Meksyku, później zresztą graliśmy z Kometami w Meksyku, zagraliśmy parę koncertów. Ze Stanów, z bardzo wielu krajów w Europie, ale też w ogóle z całego świata. I ponieważ słowa piosenek są dla mnie bardzo ważne, nawet powiem szczerze, że ważniejsze niż muzyka, pomyślałem, że bardzo ważne jest to, żeby słuchacze za granicą wiedzieli, o czym śpiewam. I teraz pytanie następne. Dlaczego po jakimś czasie, po paru płytach to zarzuciliśmy? Ponieważ kiedy graliśmy za granicą, proszono nas, na przykład w Meksyku tak było, proszono nas, żeby zagrać te piosenki po polsku, ponieważ im się bardziej wersje polskie podobają.
1: Z Rammsteina.
0: Tak, bo...

0: bo oni i tak wiedzą, o czym te piosenki są, oni jakoś intuicyjnie są w stanie to wyczuć, natomiast dla nich to jest coś bardziej oryginalnego, egzotycznego i jak graliśmy w Meksyku, byliśmy przygotowani na koncert w języku angielskim, natomiast poproszono nas, żebyśmy zagrali te piosenki w języku polskim, co było dla nas oczywiście dobrą wiadomością i ucieszyliśmy się.
1: Ale i zaskoczeniem.
0: I kolejne, już. I pomyślałem, że nie ma sensu nagrywać w języku angielskim, skoro i tak wszyscy jakoś intuicyjnie są w stanie to wyczuć. Nie wiem jak ty, ale ja też, nie wiem jak to się dzieje, ale też mniej więcej jestem w stanie wyczuć, o czym ktoś śpiewa w językach, których nie znam. To jest jakaś magia, ale sposób, w jaki się śpiewa, przekazuje emocje i naprawdę da się to jakoś w dużej mierze wyczuć.
1: Pod warunkiem, że jest to twórczość z prawdziwego zdarzenia, takie Existe n'existe pas na przykład, czy inne francuskie piosenki śpiewane w latach 70. czy 80. przez prawdziwych artystów, nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast dzisiaj, szczerze mówiąc, już miałbym z tym troszeczkę kłopot.
0: Muzyka w ogóle, tak, zmieniła swoją rolę. Kiedyś była treścią życia młodych osób, zresztą nie tylko młodych, ale przede wszystkim młodych osób, teraz jest jakimś dodatkiem i bardzo, bardzo ubolewam na tym, ale tak chwilowo jest, może to się zmieni.
1: Miejmy nadzieję. Najważniejsza podróż, utwór, tak, który ładnie puentuje właściwie to, co powiedziałeś i zachęca do tego, żeby sięgnąć po całą noc z Kleopatrą. Za chwilę wracamy do rozmowy z Lesławem i o godzinie 19.50 zapraszamy wszystkich, którzy jadą w tej chwili z Polskim Radiem Kierowców na raport drogowy.

0: Za 14 minut będzie godzina 20. To najnowsze wcielenie komet, najważniejsza podróż. No to już jakbyś pisał z myślą o tym, że będziesz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Trochę.
1: Widzisz, jakoś to przewidziałem.
0: Ta podróż. Dlaczego noc jest z Kleopatrą? Tak sobie przeglądałem wywiady i czy wszystko byś oddał za noc z Kleopatrą?

0: Kleopatrą, której wyobrażeniem jest Monika Bellucci, jak w filmie Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, czy fizyczność tutaj w ogóle nie ma znaczenia?
1: Wiesz co, nawet nie oglądałem tego filmu. Mm-hmm. Wiesz co, tutaj Kleopatra jest bardziej symbolem. Zawsze się interesowałem historią, mam swoich ulubieńców i Kleopatra na pewno jest jedną z bardziej barwnych postaci w historii świata wręcz i zainspirowało mnie coś, co samego mnie zaskoczyło. Kiedyś, wiele lat temu, gdzieś usłyszałem, że Queen nagrał płytę pod tytułem A Night at the Opera, czyli tak Noc jest. W operze. Nie wiem dlaczego, jakoś mi się ten tytuł bardzo spodobał. Jest dosyć dziwny jak na tytuł płyty, prawda? I pomyślałem, że wiele lat później oczywiście, pomyślałem, że być może pójdę tym tropem i jakoś wpadł mi do głowy pomysł Noc z Kleopatrą. To byłby dobry tytuł piosenki. No i później, jak już miałem cały zestaw piosenek, zastanawiałem się, jak zatytułować całą płytę, ponieważ ta piosenka wydaje się być sercem tej płyty. Jest piosenką, bez której sobie tej płyty nie wyobrażam. Pomyślałem, że może właśnie dobrze byłoby tak zatytułować całą płytę i stąd taki, a nie inny tytuł.
0: Noc z Kleopatrą pojawi się jeszcze u nas po godzinie 20 na pewno w Radiu Kierowców, w Na Luzie, ale teraz chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do poprzedniej płyty, Ostatnie Okrążenie, które na szczęście okazało się nie być ostatnim okrążeniem.
1: Tak. Wielokrotnie byłem o to pytany.
0: Ale od początku mówiłeś, że to nie ostatnie okrążenie Komet.
1: To absolutnie, to nie chodziło o ostatnie okrążenie zespołu, to było ogólnie, co chciałem zakomunikować światu. Pamiętasz, to był bardzo dziwny czas wielu zmian, wielu dziwnych wykwitów, pandemia.
0: Popandemiczna.
1: Tak, dokładnie tak. I tak pomyślałem, że tytuł... Znowu, widzisz, to są jakieś pomysły, które gdzieś spadają, nie wiem skąd, nie wiem...
0: Z komet, z kosmosu.
1: Może. Nie wiem, naprawdę, często sobie zadaję to pytanie i chciałbym wiedzieć, że to są podszepty bytów anielskich, ale kto wie, jak to wygląda. I w którymś momencie przyszedł mi taki pomysł do głowy. Ostatnie okrążenie, jako symbol tych wszystkich przemian i świadomość, że to ostatnie okrążenie się już zbliża. Może to następne będzie właśnie tym ostatnim, ale właśnie dlatego, że ta płyta nosiła taki tytuł i byłem tak często pytany o to, obiecałem sobie, że musimy jak najszybciej nagrać płytę.
0: Czy następną.
1: Nawet, tak, następną, czy wręcz nowy singiel. Pamiętam, że singiel tym razem naprawdę, który śpiewam z Agatą Polic. Być może zechcesz tę piosenkę też zaprezentować, bo jest pierwszym w historii Komet duetem, który się znalazł na płycie. Także on też, znaczy ta piosenka też jest pewnym ewenementem. Ten singiel się ukazał dokładnie 2 miesiące po premierze płyty Ostatnie Okrążenie, głównie po to, żeby zamanifestować, że to nie jest koniec.
0: Miała tutaj pojawić się piosenka Ludzka Istota, której posłuchamy po serwisie drogowym, na który przyszedł czas właśnie teraz. 19.50 w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie. Rozmawia nam się doskonale z Lesławem z Komet. Do rozmowy wracamy po godzinie 20 do muzyki. Komet już za chwilę, a teraz Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Żałuję, że państwo, nasi słuchacze, nie mogą zobaczyć, nie mogą dojrzeć tej życzliwości, jaka jest w studiu. Ja myślę, że przenieść tę życzliwość, eksport tej życzliwości na nasze drogi sprawiłby, że ilość zdarzeń drogowych zmalałaby w sposób przeogromny, czego państwu i sobie życzę. Autostrada 1, odcinek w rejonie Bytomia, w pobliżu miejscowości Wieszowa na 15 kilometrze. Auto osobowe w barierach i blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gliwic. Skończyły się kłopoty na S6C, na odcinku węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsko-Wczarnia w pobliżu 328 kilometra. S12, odcinek węzeł Kurów-Zachód, węzeł Kurów-Wschód. 28 kilometr, zdarzenie 4 aut, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy i po kłopotach na drodze krajowej nr 32 na odcinku Wolsztyn-Powodowo w pobliżu miejscowości Miałek Wielki na 105 kilometrze, tam po zdarzeniu 2 aut osobowych z ciężarówką obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem, teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

To Mariuszu musisz usłyszeć teraz, bo siemanko super duo, siemanko szanowny gościu, meldunek pogodowy z Wrocławia, 19 stopni, zachmurzenie umiarkowane, wiatru brak, towarzyszymy w czasie odpoczynku Antkowi z Gryfina, który przeniósł się do Wrocławia. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności, spokojności, miłego wieczoru. No to specjalnie dla Antka, ludzka istota komety z poprzedniej płyty, a za chwilę wracamy do rozmowy na temat nocy z Kleopatrą. Za chwilę, czyli gdzieś tak 15 po 8.

0: chcesz do toalety albo coś?
1: Zbliża się godzina 20. Zespół Depeche Mode jeszcze mógł sobie pośpiewać, że ludzie są ludźmi, ale w związku z tym, że zbliża się godzina 20, to wam proponuję, żebyście posłuchali o tym, jak wygląda w tej chwili sytuacja pogodowa, w jakich warunkach atmosferycznych przyjdzie nam w ciągu najbliższych godzin jechać. Minęła godzina 20.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Najzimniejsze miasto w Polsce w tej chwili to Zakopane, 12,5 stopnia. Najcieplejsze Legnica, 19,2, może przynajmniej odczuwalna będzie 20, no niestety. Odczuwalna tylko 19, 12 odczuwalna w Kołobrzegu, w najchłodniejszym mieście w Polsce. Skoro minęła godzina 20, skoro słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców i programu Na Luzie, to powinniście wiedzieć, że w nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami i postępuje rozpogodzeniami. Na wschodzie zachmurzenie będzie też duże, z większymi przejaśnieniami, a miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu w początkowej fazie nocy. Początkowo przelotny deszcz możliwy również w centrum kraju. Miejscami będą silne zamglenia, a w drugiej połowie nocy również lokalne mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Temperatura minimalna od 6 w Bieszczadach i w Kotlinach Sudeckich, około 7 do 10 na zachodzie, na wschodzie 13, najcieplej na wybrzeżu, około 14 stopni nad morzem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Prawie 2 minuty po godzinie 20 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, trwa Na Luzie, w którym to Na Luzie dzisiaj Lesław Skomet jest gwiazdą programu, ale realizujemy tę audycję w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni Mariusz Dąbrowski, serwisy drogowe Michał Daniluk, realizator Zbyszek Zegler. To ja, do 22 jedziemy razem.

0: Polskie Radio Kierowców. Audycja nazywa się Na Luzie. Serwis drogowy nazywa się Serwis Drogowy. Mariusz Dąbrowski go przedstawi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejny kłopot na naszej drogowej mapie utrudnień. Trasa S52, odcinek węzeł Cieszyn Wschód, węzeł Skoczów. W pobliżu miejscowości Ogrodzona na 8 kilometrze dachowało auto osobowe. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest także jeden z pasów ruchu w kierunku Bielska-Białej. Trasa S52, jej 8 kilometr, dachowanie auto osobowego. Jedna osoba ranna. Zablokowany jeden pas w kierunku Bielska-Białej. Autostrada 1, rejon Bytomia, w pobliżu miejscowości Wieszowa, 15 km, auto osobowe w barierach, zablokowany jeden pas w kierunku Gliwic. S12, odcinek węzeł Kurów-Zachód, w pobliżu miejscowości Wólka Nowodworska, 28 km, po zdarzeniu 4 aut, zablokowany pozostaje wciąż jeden z pasów ruchu w kierunku Warszawy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my, zanim dowiemy się, co o 20.30 będzie się działo na polskich drogach, zrobimy jeszcze jeden krok wstecz do początku wieku i wspomnimy zespół Partia, ale z Lesławem z Komet, no a kiedyś w zespole Partia. Hiszpański Elvis w PRK.

0: hiszpański Elvis. Partia z płyty Żoliborz Mokotów i jej autor. Właściwie od początku do końca. Cała płyta twoja. Zresztą jak wszystko, co w Kometach i w Partii się działo. Ty jesteś raczej takim hegemonem, czy po prostu jesteś najbardziej twórczy, a koledzy nie mają nic przeciwko?
1: Wiesz co? Nie wiem, to musisz kolegów zapytać. Powiem ci, jak to wygląda z mojej perspektywy. Zawsze zachęcałem, w każdym składzie zachęcałem kolegów do tego, żeby przynosili na próby swoje kompozycje. Właściwie nikt nigdy niczego nie przyniósł. Jedynym wyjątkiem była płyta Pasofino. Tutaj dla osób, które nie widzą, co się tutaj dzieje, to...
0: Zasław mi podpisał, bo to jedna z moich ulubionych.
1: Tak, tak.
0: I na
1: tej płycie jest pewien wyjątek, ponieważ nasz ówczesny basista skomponował parę bardzo dobrych piosenek i uważam, że to są perełki.
0: I je właśnie poznali słuchacze w całej Polsce, między innymi dzięki tym kampaniom telewizyjnym.
1: Tak, tak, chyba jedna z nich, jeżeli dobrze pamiętam, on jest chyba współkompozytorem tej piosenki, która była tak emitowana w tym programie. I oprócz niego nikt nigdy do chwili obecnej włącznie nie przyniósł żadnej kompozycji. Nie, no nie wiem, no wiesz co.
0: Twoje są bardzo dobre, no i tyle.
1: Nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje. Natomiast jest coś, czego bym nigdy nie chciał w swoim zespole, a mianowicie słów piosenek pisanych przez kogoś. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Ponieważ moje ulubione zespoły, kiedy byłem nastolatkiem, The Cure czy The Smiths, opierały się na tym, że to była narracja jednej osoby. I bardzo mi się to podobało i pomyślałem, że ja też chciałbym, żeby w moim zespole tak było. Muzyka jak najbardziej, jeżeli ktoś ma pomysł, jest ten pomysł mile widziany. To jest, zależało mi na tym, żeby to był głos jednej osoby na wszystkich płytach.
0: Ale nie jesteś tak jak Morrissey, takim wielkim wegetarianinem, czy
1: nie,
0: weganinem,
1: który...
0: Nie. Okej, bo byłem na koncercie, na którym przerwał koncert, bo poczuł zapach grilla.
1: Słyszałem o tym.
0: Wiesz co, no... Więc, No dobra.

0: Morrissey ja zostawiamy, Death Miss też. Wracamy do Comet. Jest płyta, która dopiero co się ukazała i w tym samym dniu, w którym się ukazała Noc z Kleopatrą, zagraliście koncert w swojej ukochanej Warszawie,
1: tak,
0: na Pradze.
1: Tak, piękny koncert, naprawdę. Niesamowity koncert, tak jak ja to widzę, tworzy przede wszystkim publiczność. I tutaj, nie wiem, wszystko było optymalne tego wieczoru. I publiczność, i nasze wykonanie, i naprawdę, raz na jakiś czas są takie magiczne koncerty. Nie każdy koncert jest magiczny. Staramy się, ale ta magia nie zawsze się pojawia. Tak jak z piosenkami, wiesz, no. Też są piosenki, które po latach uważam, że się nie bronią, tak jak inne. Natomiast jeżeli chodzi o ten koncert, tutaj naprawdę wszystko było od A do Z takie, jak powinno być.
0: A przyjechała z Wrocławia Agata, tak, żeby zaśpiewać w tym razem naprawdę?
1: Tak, ona ze swoim zespołem. Agata Polic śpiewała kiedyś w zespole Blade Loki, z tego jest znana. Natomiast od paru lat ma własny zespół o nazwie Polic. I ten zespół grał jako support, a później ku zaskoczeniu publiczności, być może, ja co prawda chyba trochę zdradziłem ten pomysł w paru wywiadach, których udzieliłem wcześniej, może niepotrzebnie, ale dla wielu osób na pewno było to zaskoczenie. Zaśpiewała również z nami piosenkę, którą nagraliśmy na płycie Noc z Kleopatrą. To nie jest pierwszy duet w historii zespołu. Kiedyś nagraliśmy z Niką z Postregimentu cover Desertera, ale jest to pierwszy duet na płycie Comet.
0: Ale ty miałeś kilka udziałów gościnnych.
1: Tak, tak, ja tak.
0: Jako Lesław z partii, Lesław, tak, z Comet, tak. Byłeś zapraszany. Kogo najbardziej pamiętasz? Co najbardziej ci utkwiło w pamięci?
1: Wiesz, to każdy... Każdy ten, jak to się teraz określa, featuring, był czymś wyjątkowym, ale ten, który mi zapadł najbardziej w pamięć, to był featuring, czy udział w nagraniu Emasa, który gra hip-hop. I on stworzył na swoją twórczość dosyć nietypowe nagranie i poprosił mnie, żebym zagrał na gitarze i zaśpiewał. To uważam, że artystycznie było naprawdę bardzo ciekawe, ponieważ nie miało to nic wspólnego z tym, co on robi,
0: tak, czystym,
1: tak, na co dzień, ale też z kolei nie przypominało to Comet. Więc od strony konceptualnej uważam, że to naprawdę chyba było najciekawsze nagranie, w jakim brałem udział.
0: A tym razem naprawdę robiliście korespondencyjnie, czy spotkaliście się i było to dopieszczone, wycyzelowane?
1: I tak,
0: wspólne?
1: I tak. To znaczy wysłałem Agacie demo, natomiast w studio przez wiele godzin pracowaliśmy nad tym. Ta sesja trwała cały dzień, dosłownie, od rana do wieczora, ale spotkałem się z opinią, że te głosy bardzo dobrze ze sobą harmonizują. Poza tym, wiesz, odnalazłem w Agacie bratnią duszę, co być może słychać, ponieważ musisz wiedzieć, że w show biznesie nie wszyscy się przyjaźnią i nawet jeżeli...
0: Coś słyszałem.
1: Nawet jeżeli czasami ktoś z kimś współpracuje, to nie zawsze jest tak, że ta relacja później owocuje, a w tym przypadku tak się stało i to podobno słuchać, wiesz, ja na pewno nie jestem obiektywny, nie wiem, czy ja to słyszę, natomiast spotkałem się z opinią, że te głosy bardzo dobrze ze sobą harmonizują. Jest to piosenka o rozstaniu i stąd pomysł, żeby dziewczyna zaśpiewała o tym, jak ona sobie wyobraża to, co się dzieje z narratorem, a narrator śpiewa o tym, jak on sobie wyobraża to, co się dzieje z osobą, z którą się rozstał.
0: Myślę, że słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców już płoną z niecierpliwości, więc niech po prostu to usłyszą. Tym razem naprawdę Comety i Agata Polic.

0: radiowe, współbrzmiące prześlicznie głosy Wesława i Agaty z Bladych Loków, a właściwie teraz zespołu Polic. Tym razem naprawdę Komety. Komety wydały płytę Noc z Kleopatrą, to właśnie z niej słuchamy tych nowych piosenek, ale chciałbym jeszcze zamknąć temat partii. Jeżeli już powiedziałeś, bo Lesław dzisiaj jest gwiazdą w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, powiedziałeś, że partia była pechowa, Komety są szczęśliwe. Czy zdarza się na takich magicznych koncertach, gdzie gracie przekrojowo, wiadomo, że teraz koncentrujesz się na tym nowym materiale, ale jak będziecie za pół roku czy za rok grać koncerty na przykład w miejscu, gdzie już wielokrotnie występowaliście, czy jest takie prawdopodobieństwo, że starzy fani mogą usłyszeć też coś z repertuaru partii?
1: Tak, oczywiście. Te piosenki, które moim zdaniem przetrwały próbę czasu, gramy wręcz na każdym koncercie. Zawsze gramy Warszawa i Up, to był nasz największy przebój.
0: I już był dzisiaj podczas naszej rozmowy prezentowany.
1: Też często gramy Światła Miasta, jest takich parę piosenek, do których wracamy. Wiesz, moim zdaniem niektóre piosenki nie przetrwały próby czasu o tyle, że... Znaczy, to nie jest tak, że one jako piosenki nie przetrwały próby czasu. To jest tak, że ja już się na tyle zmieniłem, że ja nie wiem, czy byłbym autentyczny, śpiewając treści, które śpiewałem w wieku 20 paru lat. Natomiast uważam, że jako zespół wszystkie piosenki przetrwałyby próbę czasu, dlatego, żeby były w zupełnej kontrze do mód, do trendów. To było coś bardzo oryginalnego, powiedziałbym nawet dziwnego i tylko takie rzeczy z reguły są aktualne po latach. Zwróć uwagę, że to, co jest modne, szybko się starzeje. I słychać, że to jest muzyka z danej epoki.
0: No bo już jest niemodne nagle.
1: To właśnie później aż za bardzo to słychać. Natomiast partia była kuriozum i kiedy słucham tych piosenek po latach, sam jestem zdziwiony, że to ja je stworzyłem i zastanawiałem się często, skąd te pomysły się brały, ale tak jak już ustaliliśmy wcześniej, ja nie wiem, skąd te pomysły się brały. Więc nie znam odpowiedzi
0: na to
1: pytanie.
0: Instrumentarium też jest specyficzne, wtedy graliście na innych
1: instrumentach. Tak, zgadza się. Także to wszystko się zmienia. Po prostu jesteśmy innymi ludźmi. Ja zawsze powtarzam, że dla mnie płyty są formą pamiętnika i ja po prostu się przeglądam w płytach jak w lustrach z różnych epok.

To wracamy teraz na chwileczkę. Przejrzymy się w tym z początku wieku i zamykamy temat partii. Po serwisie po 20:30 wrócimy jeszcze do Komet, bo sporo się dzieje przy okazji tej premiery płyty Noc z Kleopatrą, więc o tym też porozmawiamy i posłuchamy tych najnowszych Komet. A teraz partia i jedna z moich ulubionych piosenek 30 dni i 30 nocy. Zawiedziona miłość.

0: Punktualnie 20.30 to PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie i raport drogowy w wykonaniu jedynego, niepowtarzalnego, super skrupulatnego, idealnego i najlepszego po prostu, jednym słowem.
1: Ja
0: Mariusza,
1: będę,
0: Mariusza Dąbrowskiego.
1: Ja tu będę siedział i tylko słuchał.
0: O to chodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety trzy nowe utrudnienia, trzy nowe zdarzenia drogowe, których bohaterami jesteśmy my, kierowcy. Autostrada A2, odcinek węzeł Września, węzeł Słupca, w pobliżu Gozdowa na 217 km ciężarówka najprawdopodobniej na skutek nadmiernej prędkości, niedostosowania prędkości do warunków jazdy wjechała do rowu. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 22, Malbork, Starogard, Gdański. W pobliżu Szpęgawska na 327 km zderzenie dwóch autosobowych. Niestety cztery osoby są ranne, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. I droga ekspresowa S52, odcinek węzeł Cieszyn Wschód, węzeł Skoczów. W pobliżu miejscowości Ogrodzona na 7 kilometrze dachowało auto osobowe. To zapewne też efekt nadmiernej prędkości, niedostosowania jej do warunków na drodze. Auto przewrócone, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Bielska-Białej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Właściwie to moglibyśmy całą płytę Noc z Kleopatrą zagrać, ale zaczniemy tę część naszej rozmowy od wiecznych wakacji. Komety, do rozmowy z Lesławem z Komet wracamy za chwilę.

0: Wieczne wakacje, komety z płyty Noc z Kleopatrą. Dzisiaj szef komet jest gwiazdą na luzie, kometą, gwiazdą, meteorem.
1: Bardzo mi miło.
0: Lesław, ta płyta jest wyjątkową płytą komet, gdyż?
1: Gdyż jest ukoronowaniem poszukiwań. Już mówię, co mam na myśli. Ostatnie płyty, tak bardzo jak je kocham, uważam, że są może nieco zbyt zachowawcze. Stwierdziłem, że czas na bardziej szalone pomysły, odważniejsze pomysły poszukiwania.
0: A macie już prawdziwego klawiszowca, taki, który jest w składzie zespołu?
1: W składzie, nie, wiesz co, zaraz o tym powiem, ale pozwól, że dokończę myśl. Mm-hmm, dlaczego ta płyta jest moim zdaniem ważną płytą w naszej dyskografii. Z jednej strony jest bardziej eksperymentalna i przez to moim zdaniem ciekawsza, a z drugiej strony uważam, że na tej płycie są najpiękniejsze melodie w historii zespołu. To też jest bardzo ważne. Ta płyta jest mroczna, jest może nawet trochę psychodeliczna chwilami, ale...
0: Instrumentalna na pewno.
1: Ale to, co dla mnie jest najważniejsze na tej płycie, i też słowa, wydaje mi się, że są dojrzalsze i jestem bardzo zadowolony ze słów na tej płycie. Natomiast przede wszystkim najpiękniejsze melodie w historii zespołu.
0: To by się pokrywało z odbiorem. Wprawdzie od piątku dopiero można ją kupować, ale ci, którzy słyszeli ją wcześniej, to też podkreślają, że tak jest w rzeczywistości. Ja jeszcze jestem pod wrażeniem tego, jak...

0: Radzisz sobie z trudnymi tematami. Zawsze byłeś antyestablishmentowy, zawsze byłeś...
1: To prawda, taki byłem.
0: Artystą przez duże A i poruszasz temat na przykład w piosence Jestem Jolantą Brzeską, który jest bardzo bliski osobom, które są zagubione w dzisiejszych czasach. Mówisz o tym, że to są trudne czasy. Influencerki pewnie, które zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy tygodniowo, się z tobą nie zgodzą. Ale to jest właśnie ta świadomość, że to jest taki bardzo inny czas.
2: Tak, to jest ostrzeżenie. To jest właściwie ostrzeżenie, że my możemy być następną Jolantą Brzeską. Dlatego śpiewam w pierwszej osobie. Jestem Jolantą Brzeską, ponieważ ja mogę nią być i mogą być nasi słuchacze. Musimy się przed tym zabezpieczyć, przypominając o tym. Jeżeli nie będziemy przypominali o tym zabójstwie udającym samobójstwo, to być może pseudoelity sięgną po nas, czy po kogoś niewygodnego. Natomiast jeżeli nie będą się czuły bezkarne, to być może w ten sposób ograniczymy ich działania.
0: Patrzeć na ręce i robić swoje.
2: Tak, to prawda.
0: Chciałbym, żebyśmy posłuchali tego utworu jeszcze z jednego powodu. On wydaje mi się, mimo rzeczywiście tego mroku na płycie, jednym z jaśniejszych momentów.
2: To jest taki, ja bym powiedział, miejski folk. Mm-hmm. A miejski folk jest na pewno w tej piosence, tak jak w miejskim folku, mroczny element, ale jest w nim też coś zadziornego, coś dynamicznego. I tutaj zastanawiając się nad, bo wiedziałem, o czym chcę śpiewać, i zastanawiałem się, jaka muzyka najlepiej by pasowała, i tutaj długo się nad tym zastanawiałem, to nie było takie oczywiste. I pomyślałem, że właśnie miejski folk to jest odpowiedź na moje pytanie.
0: I targające tobą rozterki.
2: Tak, i Jolanta Brzeska jest folk hero, jest bohaterem, i pomyślałem, że miejski folk to jest właśnie odpowiednia oprawa muzyczna.
0: Posłuchajmy, Jestem Jolantą Brzeską z płyty Noc z Kleopatrą zespołu Komety.

0: PRK, Polskie Rady Kierowców na luzie. To jest program, który do 22 będzie trwał, a jeszcze przez kilka chwil naszym gościem jest Lesław z Comet. Bardzo ci dziękuję za przybycie.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: W tym intensywnym czasie domyślam się, że dzisiaj już kilku wywiadów udzieliłeś, tak. I jeszcze pewnie kilka przed tobą w ciągu następnych
1: paru dni. Ale czego się nie robi dla fanatyków zespołu i dla swojej twórczości.
0: No więc właśnie dla fanatyków będzie najistotniejsze kilka rzeczy, które się będą działy w najbliższej przyszłości i chciałbym, żebyśmy o tym

0: Rozmawiali, ale wcześniej jeszcze mamy zaległą jedną kwestię, bo rozmawialiśmy o Agacie Polis, ale tak naprawdę nie powiedziałeś, dlaczego to ona znalazła się na
1: Tak, wiedziałem,
0: płycie.
1: Że chciałbym zaśpiewać piosenkę tym razem naprawdę z dziewczyną, ponieważ jest to piosenka o rozstaniu heteroseksualnej pary, więc dla mnie miało to głęboki sens. Zastanawiałem się, czy jest w Polsce wokalistka, która jest żeńskim ekwiwalentem Lesława. Mm-hmm. Rozważałem parę kandydatur. Ostatecznie wybór padł na Agatę Polic. Uważam, że jest żeńskim ekwiwalentem Lesława i dlatego tak bardzo do siebie pasujemy.
0: A wy mieliście do czynienia ze sobą artystycznie w czasach Bladych Loków?
1: Wiesz co, to była dziwna historia, ponieważ myśmy się w ogóle nie znali.
0: Aha.
1: Ja nie miałem pojęcia, czy Agata będzie w ogóle zainteresowana współpracą. Ja oczywiście byłem świadomy jej twórczości, ponieważ oni mniej więcej w podobnych latach startowali co partia, tak. Więc często ten zespół jakoś się pojawiał. W radiach czytałem wywiady i co się okazało, że Agata jest fanką Partii Komet i śledzi naszą twórczość też od tamtych czasów. Widzisz, niesamowite
0: spełnione marzenie, niewiarygodne. Użyłeś w jednym z wywiadów takiego sformułowania, powiedziałeś coś, co mnie bardzo uderzyło. Domyślałem się, że być może tak jest, ale ty wyznałeś to wprost. Dystans społeczny towarzyszył mi od urodzenia.
1: Tak, to było moje największe wyzwanie. Relacje międzyludzkie. Byłem zawsze osobą bardzo zamkniętą w sobie. I w którymś momencie odkryłem, że piosenki są dobrym sposobem na komunikowanie się ze światem. Często w piosenkach było to, czego nie miałem odwagi powiedzieć komuś. Łatwiej mi było napisać piosenkę, niż komuś coś wyznać. I właściwie to był powód, dla którego zacząłem pisać piosenki.
0: Czy to nie oznacza, że powinieneś być, przepraszam, przerywam ci, ale naszła mnie myśl, którą muszę w tej chwili wypowiedzieć. Czy w takim razie dzisiejsze czasy nie powinny być idealnymi dla ciebie, gdzie komunikujemy się bez patrzenia sobie w oczy, bez...
1: Wiesz co, ale to nie jest dobre.
0: No,
1: widzisz?
0: Nie jest.
1: To nie jest tak, że ja uważałem, że to jest dobre. Ja aspirowałem do tego, żeby mieć lepszy kontakt z innymi ludzkimi istotami. Pomogła mi moja twórczość. Od wielu lat otworzyłem się na ludzi i teraz już takich barier nie mam, a kiedyś było mi bardzo trudno przełamać te wszystkie bariery w sobie. Cieszę się, że przełamałem. Mam świadomość, że przełamałem je też między innymi dzięki muzyce, dzięki występowaniu na scenie. I to była dla mnie najlepsza terapia. I bardzo, bardzo zmieniła moje życie. Ale nadal śpiewam o kryzysie relacji międzyludzkich. Jest to jeden z częściej pojawiających się tematów w moich piosenkach i o różnych odmianach samotności, o samotności w związku, o samotności w tłumie. Jest wiele różnych odcieni samotności.
0: Jeszcze jeden cytat z ciebie. Żyjemy w czasach wyglądyzmu. Piękne
1: to
0: słowo.
1: Prawda.
0: I dehumanizacji jest coraz mniej ludzkiej istoty w ludzkiej istocie.
1: To prawda, niestety.
0: Czy znów to nie jest takie przewrotne, bo z jednej strony... Czy widziałeś w minionych latach, dekadach takie zaangażowanie w sytuacji, kiedy komuś trzeba pomóc, bo są te zbiórki, zrzutki i tak dalej, a z drugiej strony no mamy na drugim biegunie takie kompletne to, o czym mówisz, odhumanizowanie i no można powiedzieć, że takie niezauważanie drugiego człowieka.
1: Wiem o tym, dlatego bardzo cieszą te wszystkie wykwity człowieczeństwa. Cieszmy się, że jeszcze nasz gatunek stać na coś takiego. Bardzo mnie to wszystko martwi i dlatego o tym śpiewam.
0: A czy masz jakąś receptę? Jak ty sobie radzisz jako człowiek, który jest tak bardzo antysystemowy w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy na każdym kroku monitorowani, gdzie właściwie no, nie ma przestrzeni na siebie samego? Uciekasz do lasu? Co robisz, żeby nie zwariować?
1: Wiesz co, spędzam dużo czasu sam ze sobą. Zawsze powtarzam, że mam bardzo dobrą relację ze sobą i dobrze to ująłeś. Czas spędzany ze sobą bardzo mi pomaga. Wtedy się regeneruję i mam wtedy dużo energii, żeby robić to, co robię na co dzień, czyli grać koncerty, nagrywać płyty i tak dalej.
0: Kiedy najbliższe koncerty, bo potem warszawskim będzie ciąg dalszy.
1: Tak, oczywiście. Cała jesień będzie pod znakiem koncertów. Nawiedzimy wszystkie duże miasta. Pomyśl o jakimś dużym mieście, to my w Polsce, to my tam na pewno będziemy.
0: Białystok?
1: Będziemy.

0: Poznań.
1: Będziemy.
0: No Kraków?
1: Będziemy.
0: Łódź?
1: Będziemy.
0: Okej. Okay. Zapraszamy do mediów społecznościowych. Na Facebooku na przykład to po prostu Komety i tam wszystkie daty tych koncertów jest bardzo dużo i będą do aż kwietnia
1: przyszłego roku. Wówczas zakończymy Noc z Kleopatrą Tour i czas będzie pomyśleć o nowej płycie.
0: Aż tak szybko?
1: Tak, oczywiście.
0: Trzymam kciuki za powodzenie i za dobrą passę Komet dalej. Lesław z Komet był dzisiaj gwiazdą.
1: Bardzo dziękuję
0: za zaproszenie. Na zakończenie nie może być inaczej. Noc z Kleopatrą, tytułowe nagranie z najnowszej płyty.

0: Minęła 20:50 i to już prawie minutę temu, więc czym prędzej wyjeżdżamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga S52, odcinek węzeł Cieszyn Wschód, węzeł Skoczów, w pobliżu miejscowości Ogrodzona, na 8 kilometrze dachowało auto osobowe. Jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna, zablokowany jest jeden pas w kierunku Bielska Białej. Droga krajowa nr 22, Malbork, Starogard Gdański, w pobliżu Szpęgawska na 327 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych, cztery osoby ranne, wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. S12, odcinek węzeł Kurów Zachód, węzeł Kurów Wschód, w pobliżu Wólki Nowodworskiej na 28 kilometrze. Zdarzenie czterech aut, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. I nowe utrudnienie, krajowa 8, odcinek Białystok Augustów, w pobliżu miejscowości Przewalanka na 665 kilometrze. Zdarzenie autoosobowego, które uderzyło w dziką zwierzynę. Jedna osoba ranna, droga numer 8 zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Dokładnie godzinę temu w aplikacji Polskie Rady Kierowców pojawiła się informacja o tym, że w Pilźnie jest 17 stopni i ładna pogoda, choć już ciemno. Pisał nam Toczek, stały słuchacz, którego pozdrawiamy oczywiście jak najbardziej. Mam też dla was jeszcze po wizycie Lesława z Komet najnowszą płytę, której tytułu nie wymienię, gdyż to jest zadanie dla osób, które chcą o tę płytę powalczyć. Wersja winylowa, nie wiem czy biała, czy niebieska, czy czarna. Lesław też tego nie wie, bo płyta jest po prostu zafoliowana. Natomiast do zdobycia dla osoby, która jako pierwsza napisze, jaki jest tytuł najnowszej płyty zespołu Komety, o której niejednokrotnie wspominaliśmy w czasie dzisiejszego Na Luzie, które trwa i trwać będzie do 22. Tymczasem za 7:09.

0: Na szczęście aż tak chłodno nie jest, jak w piosence zespołu Happy Set. Zbliża się godzina 21 i o tej porze na termometrach w naszym kraju, no, mogłoby być lepiej, ale źle nie jest. Najcieplejsze miasto w Polsce w tej chwili to Toruń, 17,6 stopnia, najchłodniej w Resku, 10,6 stopnia, to jest północny zachód Polski. Tam w tej chwili 10,6 stopnia. Jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę, to najniższa również w Resku 11 stopni, 18 stopni w Toruniu. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a we wschodniej umiarkowane i duże. Rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki, w ciągu dnia miejscami przelotny deszcz też się będzie pojawiał. Będą też rano silne zamglenia, one też będą w nocy i lokalnie, głównie na wschodzie kraju, mgła ograniczająca widzialność nawet do około 200 metrów. Temperatura maksymalna jutro w najcieplejszym momencie dnia od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do nawet 25 stopni na południowym zachodzie. Wiatr przy tym będzie słaby, w zachodniej połowie kraju z południa, we wschodniej połowie kraju z zachodu. Pod koniec dnia się zrobi taki galimatias, będzie zmienny, kotłujący z różnych kierunków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie, która do 22 będzie realizowana w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Mariusz Dąbrowski, serwisy drogowe, Michał Daniluk, realizator. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam, jedziemy razem.

0: Był duet Komet z Agatą Polic, był też duet Ani Dąbrowskiej i Grubsona przed chwileczką. A wracając jeszcze do Komet, dziś naszą gwiazdą w Na Luzie był Lesław z Komet. Ja pytałem o to, jaki tytuł nosi najnowsza płyta zespołu Komety i Adam z Tarnowa wiedział, że Noc z Kleopatrą. Adamie, Noc z Kleopatrą może być twoja, tylko podaj nam proszę nazwisko swoje, adres dokładny i numer telefonu dla kuriera, żebyśmy mogli płytę wysłać. To jest winy nowa płyta, najnowsza, jeszcze nie ma nawet tygodnia, Noc z Kleopatrą zespołu Komety. Sporo z niej zagraliśmy, ale z czarnego krążka brzmi zupełnie inaczej, lepiej rzecz jasna. 21.10 minęła w PRK w Polskim Radiu Kierowców. To jest czas Mariusza Dąbrowskiego. Sprawdzamy, co na drogach.
1: Bardzo dziękuję.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Koniec kłopotów na autostradzie A1 w rejonie Bytomia, w pobliżu miejscowości Wieszawa na 15 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Gliwic. A1-ka w rejonie Wieszowej przejezdna. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S52 na odcinku węzeł Cieszyn Wschód, węzeł Skoczów, w pobliżu Ogrodzonej na 8 kilometrze. Ale nowe utrudnienie, droga krajowa nr 74, Opatów Kielce, w pobliżu Woli Jachowej, na 100 kilometrze zderzenie auto osobowego z ciężarówką, ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski w Wolsztyn, w pobliżu Rakoniewic, na 121 kilometrze. Autem potrącono rowerzystę, rowerzysta jest ranny, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. I koniec kłopotów na drodze krajowej nr 22, Malbork-Starogard-Gdański w pobliżu Szpęgawska na 327 km. Cztery osoby zostały tam ranne. Ale już jedzie się drogą nr 22 przez Szpęgawsk bez problemów. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S6, na odcinku węzeł Płoty, węzeł Nowogard Wschód na 39 kilometrze. Tam doszło do kolizji z udziałem ciężarówki. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. I utrudnienie na krajowej 8, Białystok Augustów, w pobliżu miejscowości Przewalanka, 665 kilometr, zderzenie auta osobowego, które uderzyło w zwierzynę. Jedna osoba ranna, droga krajowa numer 8 zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

To ja jeszcze raz ponowię apel do Adama Starnowa, który wiedział, że najnowsza płyta zespołu Komety nazywa się Noc z Kleopatrą i jako pierwszy przesłał prawidłową odpowiedź. Ja mam uzupełniającą informację, ponieważ mówiłem, że nie wiem, jaki to jest winyl, czy biały, czy niebieski, czy czarny. Otóż doczytałem na naklejce, że to jest niebieski, przezroczysty winyl 180-gramowy, czyli doskonale grający Komety Noc z Kleopatrą. Adamie, dla ciebie tylko przyślij proszę swoje dane adresowe, imię, nazwisko, adres konwencjonalny poczty oraz numer telefonu komórkowego, jeżeli posiadasz, dla kuriera. A teraz przenosimy się za ocean. Katy Perry nam pośpiewa Band-Aids, jedna z jej ostatnich piosenek, 13,5 minuty po godzinie 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie.

23,5 minuty po godzinie 21. Słuchacie Na Luzie. Bardzo dziękuję, że tak jest. W Polskim Radiu Kierowców Na Luzie codziennie od 18 do 22. Dziś oprócz tego, że gwiazdą Na Luzie był Lesław z Komet, to Adam z Tarnowa wygrał płytę Komet, którą Lesław ze sobą przyniósł. Gratuluję i dziękuję za przesłanie danych, dzięki którym będziemy mogli tobie, Adamie, tę płytę wysłać.

0: Krzyczący czarny łabędź soulu, jak go zapowiadali na scenie Charles Bradley, No Time for Dreaming, tytułowe nagranie z jego przełomowej płyty sprzed kilkunastu lat. Po Charlesie Bradleyu no, mieliśmy do wyboru albo Elvis, albo Mariusz. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa numer 32, odcinek Grodzic Wielkopolski Wolsztyn w pobliżu Rakoniewic, na 121 kilometrze. Auto potrąciło rowerzystę, rowerzysta jest ranny, obowiązuje ruch w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa numer 74, Opatów Kielce w pobliżu Woli Jachowej, na 100 kilometrze zderzenia auto osobowego z ciężarówką, ruch wahadłowy. Trasa ekspresowa S12, odcinek węzeł Kurów Zachód, węzeł Kurów Wschód w pobliżu Wólki Nowodworskiej. Na 28 kilometrze zderzenie czterech aut, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Krajowa 8, odcinek Białystok Augustów w pobliżu Przewalanki. Na 665 kilometrze auto osobowe uderzyło w zwierzynę, jedna osoba jest ranna, a droga numer 8 zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeszcze przed 22 wybierzemy się do Radomska. Przyjrzymy się temu, co działo się na tamtejszym torowisku dzisiejszego dnia i było to dramatyczne zdarzenie.

Gracie Abrams, That's So True, jedna z ulubionych artystek naszej Ewy Mierzejewskiej. 22,5 minuty do godziny 22 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wspomnienie ku przestrodze, przede wszystkim dla rodziców, ale jeżeli słucha nas, no o tej porze to już pewnie niewiele dzieci, ale jeśli jedziecie z rodzicami i słuchacie, to słuchajcie uważnie, bo do dramatu

0: dramatycznych zdarzeń doszło wczoraj w Radomsku. Na moment nieuwagi mógłby skończyć się tragedią. Wszystko przez potrzebę zrobienia efektownego zdjęcia do mediów społecznościowych. Policjanci zauważyli w niedzielę po południu dwie dziewczynki, które przebywały na torowisku przy ulicy Piłsudskiego w Radomsku. W tym samym czasie uruchomiła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. Szczegóły tej sprawy zna reporter Polskiego Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
1: Po przejechaniu radiowozu przez przejazd uruchomiła się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem, a rogatki zaczęły się opuszczać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w stronę dziewczynek, relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
2: Wzywali je, aby jak najszybciej zeszły z torów. Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko.
1: Na miejsce zostali wezwani rodzice, którym przekazano dziewczynki pod opiekę. Jak się okazało, 11 i 13-latka weszły na tory, żeby zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
2: Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
1: Mundurowi przypominają, że torowisko nie jest miejscem do spacerów ani robienia zdjęć. Droga hamowania pociągu może liczyć nawet kilkaset metrów, a maszynista często nie ma możliwości zatrzymania składu na czas. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Policja apeluje oczywiście do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach i konsekwencjach takich zachowań. Tu tym razem szczęście w nieszczęściu, można powiedzieć, ale nawet sobie nie chcę wyobrażać, co by się mogło stać, gdyby nie ten przypadkowy, jakby nie patrzeć, patrol, który uratował życie tym dziewczynkom. Za 20 minut będzie godzina 22, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Trwa na luzie do 22, jeszcze jedziemy razem. Bardzo adekwatna piosenka zespół How We Met z Olsztyna i Wyloguj Mnie.

0: I dojechali. Ezoteryczny Poznań zespołu Pijama Porno. Grabasz, z tego co pamiętam, cały czas jeździ Mercedesem, chyba GLE. Jak był u nas, to wyznał, a u nas teraz punktualnie, 10 minut przed godziną 22 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie, wyznający co na drogach, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 74, odcinek Opatów-Kielce w pobliżu Woli Jachowej na 100 kilometrze. Po zdarzeniu auto osobowego z ciężarówką ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Droga ekspresowa S22, odcinek węzeł Elbląg Wschód, węzeł Braniewo Południe w pobliżu miejscowości Kamiennik Wielki na 396 kilometrze. Zdarzenie drogowe z udziałem pieszego, jedna ofiara śmiertelna, droga zablokowana, objazd drogą serwisową do węzła Młynary i po węzeł Frombork obowiązuje ten objazd. S12, odcinek węzeł Kurów Zachód, węzeł Kurów Wschód, Wólka Nowodworska, 28 km, zderzenie 4 aut, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Krajowa 8, odcinek Białystok-Augustów w pobliżu przewalanki na 665 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w zwierzynę. Jedna osoba ranna, droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsza audycja kończy się informacjami drogowymi oraz muzyką, którą przygotowaliśmy dla Was w składzie. Aleksandra Jasińska, wydawczyni. Mariusz Dąbrowski czytał przed chwilą serwis drogowy. Michał Daniluk realizował program. Zbyszek Zegler to ja. Bardzo dziękuję za to, że słuchaliście audycji, której gwiazdą dziś był Lesław z zespołu Komety, które będą się pojawiały na pewno na naszej antenie niejednokrotnie, tak jak i pojawia się Taylor Swift teraz. Jedźcie bezpiecznie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia jutro po 18:00.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków joje i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych. A sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?